0: No i jest, w końcu przyszedł, nadszedł ten długo oczekiwany dzień. Chodzi mi o poniedziałek, nie piątek. Tak, dzisiaj jest poniedziałek, dzień dobry. Witajcie, Arkadiusz Mieńczewski. Tak, chciałem trochę żartem zacząć ten dzień, że to niby tak miło i fajnie, że po weekendzie przychodzi dzień, w którym możemy zacząć wszystko od nowa. I zapraszam Was na poniedziałkowe spotkanie. 21 dzień września, 264 dzień roku, do końca którego zostało nam 101 dni. Wschód słońca o godzinie 6.20, zachód 18.30. Dzień trwa 12 godzin 17 minut. Do równonocy jesiennej zostały nam 2 dni, a więc za chwilę jesień, a jeżeli chodzi o pogodę, to od dzisiaj ma zacząć się ta jesienna pogoda i już możecie, wychodząc z domu, nieco cieplej się ubrać do czwartku. Od czwartku ma być trochę lepiej, ale jest jeszcze szansa, że we wrześniu pojawią się ciepłe dni, podczas których będziemy mieli 25 stopni, przynajmniej tak twierdzą synoptycy. Cokolwiek potrafisz zrobić lub wyobrażasz sobie, że potrafisz, zacznij to robić. W odwadze jest genialność, siła i magia. To ja życzę Wam tej odwagi, genialności i siły na ten cały dzisiejszy dzień. I mówię Wam piękne dzień dobry na początek tego dnia.
1: Śniadanie z Norda FM.

tego.

0: Historia 21 września w wielkim skrócie wygląda tak. W roku 1924 Stefan Żeromski zakończył pracę nad powieścią Przedwiośnie. W roku 1952 reprezentacja NRD w piłce nożnej rozegrała swój pierwszy międzynarodowy mecz, przegrywając w Warszawie z Polską 3-0. I dobrze, i tak. W roku 2014 w rozegranym w katowickim spotku finałowym meczu 18 mistrzostw świata w piłce siatkowej mężczyzn Polska pokonała Brazylię 3-1. I trzymamy kciuki za naszych siatkarzy, bo oni już za chwilę będą grali w ćwierćfinałach. W roku 1937 została wydana powieść Tolkiena Hobbit, czyli Tam i z powrotem. W roku 1960 w klinice w Portlandzie w stanie Oregon Albert Starr przeprowadził pierwszą w historii udaną operację wszczepienia sztucznej zastawki serca. W roku 1982 po raz pierwszy obchodzono Międzynarodowy Dzień Pokoju, a w roku 2001 odbył się koncert charytatywny poświęcony pamięci ofiar zamachów z 11 września. Muzycznie rok 74. Carl Douglas zdobył szczyt brytyjskiej listy przebojów singlem z kompozycją Kung Fu Fighting. Utwór nagrany w zaledwie 10 minut, umieszczony pierwotnie na stronie B singla, sprzedał się w ilości 10 milionów sztuk i został międzynarodowym przebojem Douglasa. Widzicie, czasami coś, co znajduje się na stronie B, okazuje się większym sukcesem niż strona A. O tym warto pamiętać.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Na Oksywiu może powstać mini centrum dzielnicowe, o tym już za chwilę powiemy, także o poszukiwanym lekarzu do pracy rzecz jasna, a także usłyszycie o robotach i programowaniu w Nowej Wsi Lęborskiej, a także gdyńskiej policji, która poszukuje podejrzanego. Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni Chważnie poszukują mężczyznę mogącego mieć związek ze sprawą uszkodzenia mienia. Teraz opublikowali jego wizerunek. Do zdarzenia doszło 24 lipca. Na podstawie analizy zabezpieczonego monitoringu ustalono, że związek ze sprawą może mieć mężczyzna, którego wizerunek został teraz upubliczniony. Dotychczas nie udało się ustalić jego tożsamości, dlatego wszyscy, którzy rozpoznają osobę z monitoringu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, proszeni są o kontakt z Komisariatem Policji w Gdyni Chważnie. Zdjęcie poszukiwanego znajdziecie na internetowej stronie gdynia.policja.gov.pl. Roboty, programowanie i nowe technologie pojawiły się podczas Dnia Otwartego Robotyki w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej. W zajęciach uczestniczyli uczniowie miejscowej szkoły podstawowej, którzy mogli sprawdzić, jak działają roboty i przekonać się, że nauka nowych technologii może być także formą zabawy. Spotkanie połączyło elementy edukacji, kreatywności i praktycznego działania. Podczas zajęć dzieci miały okazję pracować z robotami i poznawać podstawy związane z nowoczesnymi technologiami. Organizatorzy postawili na aktywną formę zajęć, w której uczestnicy mogli samodzielnie wykonywać zadanie i obserwować efekty swojej pracy. Dzień Otwarty Robotyki był skierowany do najmłodszych mieszkańców gminy i miał pokazać im nowe możliwości spędzania czasu w Gminnym Ośrodku Kultury. Wydarzenie było także okazją do współpracy GOKU ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej. Uczniowie odwiedzili ich ośrodek podczas zajęć, a wcześniej przedstawiciele GOKU mieli możliwość spotkania z nimi w szkole. Organizatorzy podkreślają, że robotyka i technologie mogą być ciekawym sposobem na rozwijanie kreatywności, ciekawości oraz umiejętności praktycznych. Dzień Otwarty jest kolejną propozycją Gminnego Ośrodka Kultury skierowaną do dzieci i młodzieży. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku prowadzi nabór lekarzy do pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym. Placówka poszukuje zarówno lekarzy systemu, jak i medyków będących w trakcie specjalizacji. Szpital deklaruje elastyczne warunki współpracy i możliwość wyboru formy zatrudnienia. Wśród oferowanych warunków wymieniane są stabilna praca, atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość dalszego rozwoju zawodowego. Nabór ma wzmocnić zespół SOR-u, który na co dzień zajmuje się pacjentami wymagającymi pilnej pomocy medycznej. Osoby zainteresowane pracą mogą kontaktować się bezpośrednio ze szpitalem. Informacji udzielają m.in. dział kadr i płac, dział rozwoju, promocji i marketingu oraz dyrekcja do spraw lecznictwa. Zgłoszenia można również przesyłać mailowo. Szczegółowe dane kontaktowe dostępne są w komunikacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Około 3 hektary publicznego terenu przy ulicy Dickmana na Oksywiu mogą w przyszłości zmienić się w wielofunkcyjne mini centrum dzielnicowe. Gdynia ogłosiła właśnie przetarg w tej sprawie. Jednym z najważniejszych założeń masterplanu jest stworzenie lokalnego centrum dla tej części Oksywia. Dziś w tym rejonie brakuje usług oraz miejsc sprzyjających sąsiedzkim spotkaniom i aktywności społecznej. Nowa struktura ma to zmienić. Planowana jest zabudowa wielofunkcyjna z dominującą funkcją mieszkaniową, uzupełniona o usługi, funkcje społeczne i rekreacyjne oraz ogólnodostępne przestrzenie publiczne. Jak mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, chcemy dobrze wykorzystać ten teren i stworzyć miejsce, które będzie odpowiadało na codzienne potrzeby mieszkańców Oksywia. Nie chodzi wyłącznie o nowe budynki, chcemy zaplanować fragment dzielnicy jako dostępne i przyjazne miejsce do życia, blisko codziennych potrzeb mieszkańców. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie koncepcyjno-operacyjne w formie opisowej i graficznej. Wykonawca będzie pracował etapowo od analiz i określenia ramowego planu rozwoju przez przygotowanie wariantowych koncepcji, po wskazanie docelowych rozwiązań i scenariuszy ich wdrożenia. Miasto zaprasza do udziału w postępowaniu zespoły posiadające doświadczenie w planowaniu przestrzennym, urbanistyce, projektowaniu oraz prowadzeniu procesów partycypacyjnych. Poszukiwany jest partner, który potrafi połączyć myślenie urbanistyczne z praktycznym podejściem do realizacji inwestycji i potrzebami społeczności lokalnej. Oferty przyjmowane będą do 7 października.

0: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
1: Wschód słońca dzisiaj mamy w okolicach godziny 6.31, czyli właśnie dopiero teraz powolutku zaczyna się robić jasno tak naprawdę, ale za jasno się nie zrobi, bo na niebie będzie utrzymywać się gęsta pokrywa chmur i słońce to raczej gościem na nim będzie, zresztą tak jak przelotne opady deszczu. Na termometrach dzisiaj maksymalnie okolice 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiołce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i koło 16 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, a także 16 w Rumi.
0: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Polacy rodacy ruszają w poniedziałkowy poranek z uśmiechem do pracy. No, niektórym niestety mina może zrzednąć, jak będą musieli zajechać na stację benzynową, bo specjaliści zapowiadają kolejne podwyżki cen paliwa na stacjach benzynowych. Dlatego jeżeli zatankowaliście wcześniej, nie musicie tam jechać, to nie jedźcie i się nie denerwujcie. Niektórzy z was być może jadą do pracy, inni jadą na grzyby, a jeszcze inni na ryby. I dla tych na ryby, co jadą, to ja mam dowcip. Zebranie koła wędkarskiego. Prezes mówi: panowie, 2 lata temu na rozpoczęcie sezonu zabraliśmy 10 litrów wódki i ukradli nam wędki. Rok temu zabraliśmy 20 litrów wódki i ukradli nam autokar. Oczekuję propozycji na ten rok. A ktoś z sali mówi: zabieramy 40 litrów wódki, nie bierzemy wędek i nie wysiadamy z autokaru. I to jest jakaś propozycja i to jest jakiś pomysł na wyjazd na ryby. Chyba że jedziecie akurat na grzyby albo do pracy, rodacy. No to szerokiej drogi dla was. Pamiętajcie, bądźcie ostrożni i zwalniajcie, szczególnie tam, gdzie są szkoły, przedszkola, bo tam na pewno za moment będzie zwiększony ruch. A i uważajcie na mgły i zamglenia, które też mogą się pojawić.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki

0: Czemu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego? Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
5: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
6: Reklama.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
3: Policja zatrzymała mężczyznę, który postrzelił dwie osoby w Małopolsce. Blisko decyzji o stałych bazach USA w Polsce trwają rozmowy w Nowym Jorku. Zaczął się festiwal filmowy w Gdyni. To walka o najbardziej prestiżową nagrodę polskiego kina. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Małopolska policja zatrzymała 52-letniego mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch osób

0: gminie Bukowno. Jednego zranił w nogę, a drugiego w rękę. Lżej ranny twierdzi, że nie znali oni napastnika, a ten się przyznał. Według policji powodem jego zachowania mogła być sprzeczka. Amerykańska baza wojskowa w Polsce jest coraz bliżej. W tym tygodniu mogą zapaść ważne decyzje dotyczące stałej obecności wojsk USA w naszym kraju. O planach będą rozmawiać prezydent Karol Nawrocki z Donaldem Trumpem i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz z sekretarzem obrony USA Pittem Hegsethem. Wśród możliwych lokalizacji bazy wymienia się województwa zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie. Przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku dojdzie do kolejnych rozmów o zakończeniu wojny w Ukrainie. Donald Trump ma się spotkać z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy liczy na to, że rozmowa doprowadzi do ograniczenia ataków na energetykę oraz transport żywności. Tymczasem walki trwają, a Ukraina przeprowadziła największy od początku wojny atak na Moskwę. Uszkodziła m.in. rafinerię naftową. Rekordowe ceny paliw w Europie. Przodują Niemcy. Za 95 trzeba zapłacić ponad 2,30 euro. Za diesla ponad 2,40. We Francji tylko minimalnie taniej. Pytaliśmy kierowców w Berlinie, co myślą o takich cenach.
1: Oh my God, don't remind me.
0: O mój Boże, nie przypominaj mi, jest bardzo źle. Nie patrzę na cenę, staram się po prostu tyle nie palić. Ja mam skuter, więc nie kosztuje mnie to aż tak dużo, ale zdecydowanie współczuję kierowcom. Rząd w Berlinie od października wprowadzi ulgi. Niemcy na litrze będą mogli zaoszczędzić w przeliczeniu około 75 groszy. Polsce brakuje dobrego systemu opieki nad osobami z chorobą Alzheimera, alarmują eksperci. Według NIK-u wsparcie opiera się na organizacjach pozarządowych, mówi Andrzej Rossa, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.
2: Jeśli ja miałbym tego typu problem, to najchętniej zwracałbym się do organizacji pozarządowych. Niedawna kontrola NIK-u potwierdza moje słowa, że organizacje pozarządowe udzielają najszerszej, największej i najbardziej optymalnej pomocy. I tutaj odsyłam do tej linii Helpline, ponieważ tam macie Państwo szczegółowe informacje.
0: Dla rodzin kluczowe są także szkolenia i grupy wsparcia. Na infolinii Helpline można też dostać szybką pomoc psychologiczną. Śródmieście Warszawy zyskało nietypowy zabytek, odnowioną wiatę przystankową typu EU. Dziś o 13 odbędzie się uroczyste otwarcie przystanku. Stoi przy rondzie Dmowskiego pod gmachem dawnej cepelii, który też niedawno odzyskał modernistyczny wygląd. Przystanki EU w latach 70. były nowoczesne, przypominają bryłę z aluminium, ale zaczynały rdzewieć i do dzisiejszych czasów zostało ich niewiele. Pokaz filmu Jana Holoubka Dziki, Dziki Wschód otworzył 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 15 tytułów powalczy o Złotego Lwa, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
3: Znowu pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino, jak w różne strony idą nasi filmowcy, zarówno tematycznie, jak i stylistycznie.
0: Przewodniczącym jury jest Krzysztof Zanussi. Festiwal potrwa do soboty.
4: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Przebudowana droga powiatowa przy ulicy Długiej w Starzyńskim Dworze została oddana do użytku. Inwestycja objęła nie tylko modernizację nawierzchni, ale także budowę nowej infrastruktury dla pieszych i poprawę wyposażenia drogi. Mieszkańcy Starzyńskiego Dworu mogą już korzystać z przebudowanego odcinka drogi powiatowej numer 1509G przy ulicy Długiej. Oficjalne oddanie inwestycji do użytku odbyło się 17 września. W ramach prac wykonano chodnik, kanał technologiczny oraz kanalizację deszczową. Powstało również nowe oświetlenie uliczne. Wartość inwestycji wyniosła ponad 1,7 miliona złotych. 70% kosztów pokryła gmina Puck, a pozostałe 30% sfinansował powiat pucki. Za realizację prac odpowiadało przedsiębiorstwo budowlano-drogowe Specbruk Zdzisław Jereczek. Przebudowa objęła zarówno część drogi przeznaczoną dla kierowców, jak i infrastrukturę dla pieszych, poprawiając funkcjonalność i warunki użytkowania tego odcinka. Uczniowie ze Szczecina poznawali funkcjonowanie lokalnego samorządu podczas wizyty w Łebie. Młodzież Niepublicznej Szkoły Podstawowej Słoneczna odwiedziła miasto 16 i 17 września. Jednym z punktów wizyty było spotkanie w Urzędzie Miejskim, gdzie uczniowie mogli dowiedzieć się, jak na co dzień działa samorząd i jakie zadania realizuje miejska administracja. Podczas spotkania młodzież poznała m.in. zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego oraz zadania związane z zarządzaniem gminą. Burmistrz Łeby Agnieszka Derba opowiedziała uczniom o swojej codziennej pracy, działaniach realizowanych przez samorząd oraz planach dotyczących miasta. Spotkanie miało przybliżyć młodzieży sposób podejmowania decyzji, które dotyczą mieszkańców oraz osób odwiedzających Łebę. Wizyta była okazją do poznania lokalnej administracji od strony praktycznej. Uczniowie mogli zobaczyć, jak wygląda praca urzędu i z jakimi zadaniami mierzą się przedstawiciele samorządu. Spotkanie w Łebie było częścią wizyty młodzieży.

0: Szczecina w mieście. Uczniowie mieli możliwość nie tylko poznania funkcjonowania urzędu, ale także zdobycia wiedzy o tym, w jaki sposób samorząd wpływa na codzienne życie lokalnej społeczności. Sportowe emocje, profilaktyka zdrowotna i rywalizacja o tytuł najsilniejszego Słupszczanina. Tak zapowiada się wydarzenie, które odbędzie się w najbliższą sobotę 26 września na Placu Zwycięstwa w Słupsku. Od godziny 16 zaplanowano widowisko z udziałem strongmanów Tiberian Team. Publiczność zobaczy profesjonalne pokazy siłowe, a część konkurencji zostanie rozegrana z udziałem widzów. Chętni będą mogli również zmierzyć się w zawodach o tytuł najsilniejszego Słupszczanina. Sportowym atrakcjom będzie towarzyszyć strefa zdrowia mężczyzn. Przygotowane zostaną m.in. pomiary ciśnienia, porady dietetyczne oraz informacje o programach profilaktycznych, badaniach i poradni urologicznej. Na miejscu będzie można także skorzystać z konsultacji trenera personalnego i dietetyka. Słupskie Stowarzyszenie Amazonka przygotuje z kolei strefę poświęconą profilaktyce nowotworowej mężczyzn. W programie znajdzie się również festynowa strzelnica, na której uczestnicy będą mogli sprawdzić swoją celność. Ponad 6 milionów sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy ujawnili funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni. Znaleziono je w jednym z kontenerów w gdańskim porcie. Ten przypłynął do portu Gdańsk z Chin. Zgodnie ze zgłoszeniem celnym miał znajdować się w nim damska odzież oraz artykuły gospodarstwa domowego. Funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni wytypowali jednak przesyłkę do kontroli na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka. Kontener został prześwietlony skanerem RTG. Podczas sprawdzania funkcjonariusze znaleźli ponad 6 milionów sztuk papierosów, które nie posiadały polskich znaków akcyzy. Wartość zabezpieczonego towaru oszacowano na ponad 7 milionów złotych. Sprawą zajmuje się Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku. Postępowanie ma wyjaśnić wszystkie okoliczności przemytu, w tym ustalić osoby odpowiedzialne za organizację transportu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
0: Jesień nadchodzi już dosłownie za rogiem na nas czeka i coraz bardziej wpływ tej kolejnej pory roku czuć, jeśli chodzi o pogodę. I dzisiaj również tak będzie na termometrach maksymalnie 16 stopni w Wejherowie, Radzierumi, Gdyni, Pusku, Kosakowie, koło 17 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Podobne także wartości Dębki, Władysławowo, Łeba i Ustka. Spora szansa na opady utrzymywać się będzie w całym regionie i to przez cały dzień, a do kompletu zachmurzenie mamy jak najbardziej zauważalne.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
2: Norda FM.

0: Dzień dobry w poniedziałek, Arkadiusz Mieńczewski, pozdrawiam wszystkich, a szczególnie pozdrawiam tego, kto wygrał 45 milionów złotych. No dla jednej osoby będzie to weekend bardzo wyjątkowy, ten, który minął, bo ktoś w sobotę zgarnął 45 milionów, najwyższą wygraną do tej pory. Piękny weekend ktoś miał, skreślając odpowiednie liczby i patrząc na swój kupon, z którego wynikło, że jest bogatszy o 45 milionów. Nie zazdroszczę oczywiście, ale gdyby ktoś wygrał, akurat słuchał porannego programu i miał problem z wydaniem takiej kasy, to zapraszam do mnie. 21 dzień września, poniedziałek, imieniny dzisiaj obchodzą Mateusz, Mira, Aleksander, Marek, Daria, Jonasz, Melisa, Bernardyna, Eusebiusz, Hipolit, Maura, Kastor, Hipolita, Konon, Melencjusz i Pacyfik. Wszystkiego najlepszego. Przysłowie na dziś: gdy na święty Mateusz śnieg przybieżał, będzie po pas całą zimę leżał. No bez przesady z tym śniegiem. Co prawda synoptycy zapowiadają, że będzie chłodno przynajmniej do czwartku i temperatury spadną do poziomu nawet gdzieniegdzie 11-12 stopni. Dlatego wychodząc z domu pamiętajcie o tym, żeby się już nieco cieplej ubierać, żeby się nie przeziębić. No ale jeszcze o śniegu tutaj raczej mowy nie ma. Raczej o deszczu. A ja już za chwilę zapraszam Was na naszą poranną księgę imion. Dzisiaj Mateusz i Aleksander. O tych dwóch imionach słów kilka już za moment w naszym porannym programie. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę.

0: Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
4: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
5: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
6: Reklama.

Naszą księgę imion rozpoczynamy od Aleksandra, a ten łączy w sobie wybitny intelekt ze stanowiącym o jego sile dynamizmem. Jest osobą pewną siebie, ambitną i wszechstronną, która z naturalną swobodą sięga po swoje cele. W relacji z innymi bywa magnetyczny, elokwentny i pełen gestu, chociaż zawsze zachowuje pewną przestrzeń dla własnej niezależności. Dobre strony, charyzma i zdolności przywódcze, odwaga i determinacja, szerokie horyzonty. Złe strony to impulsywny upór, niecierpliwość i wysokie wymagania. Stawia bardzo wysokie poprzeczki zarówno sobie, jak i bliskim, co bywa dla nich często obciążające. Czas na Mateusza. Mateusz jest pełen pomysłów i jest ukierunkowany na działanie. Łączy w sobie analityczne podejście do problemów z dużą łatwością nawiązywania relacji. W towarzystwie bywa dużą towarzystwa, ma świetne poczucie humoru, a jednocześnie potrafi być niezwykle

0: niezwykle dojrzałym, godnym zaufania partnerem i przyjacielem. Dobre strony, bystrość i wszechstronność, serdeczność i komunikatywność, złe strony, słomiany zapał, impulsywność w dyskusji, upór i niecierpliwość. Oczekuje szybkich efektów swoich działań i może denerwować się, gdy sprawy przeciągają się w czasie. Prosimy się nie denerwować, szczególnie w poniedziałek. Mateuszu, pamiętaj o tym, ale nie tylko ty, Mateuszu, wy wszyscy pamiętajcie, że nerwy psują nam zdrowie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
2: Słyszysz market budowlany i myślisz...

0: do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
2: Reklama.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.

0: 8:30 na zegarach, czas rozpocząć kolejny tydzień na drogach. Przy mikrofonie Michał Jarosz, czas sprawdzić, jak wygląda drogowa sytuacja, jak prezentują się poranne godziny szczytu i czy korki się w regionie pojawiają, czy może oby nie. No i zaczynamy sobie od Małego Trójmiasta Kaszubskiego, konkretnie od Wejherowa, które poza przejazdami kolejowymi z porannym szczytem komunikacyjnym radzi sobie naprawdę dobrze. Tutaj chyba tylko negatywnie wyróżnia się jedno skrzyżowanie, konkretnie rondo Henryka Sienkiewicza, Świętego Jana, rondo Mirona Łukowicza, a to dlatego, że na Świętego Jana trwają roboty drogowe, ruch tutaj trochę nam spowalnia. No i może jeszcze jedno rondo dorzucę, konkretnie rondo Świętego Leona Wielkiego i wpadające do niego ulice Jana III Sobieskiego. Już wspomniana wcześniej Henryka Sienkiewicza, to jest obszar, gdzie ruch w Wejherowie jest w tym momencie największy. Poza Wejherowem Zamosna w Bolszewie chyba nikogo nie zdziwi, jeśli powiem, że ruch dość intensywny. Na Gościcińskiej Górce Miłe zaskoczenie, korków brak. Reda generalnie przejezdna, może poza fragmentami ulicy Puckiej, gdzie ruch troszkę wolniej się toczy, a w Rumi, jak zwykle, ulica Sobieskiego musi się negatywnie wyróżnić. Ruch tutaj utrzymuje się intensywny w kierunku na Gdynię. To samo jeśli mówimy o rondzie 25-lecia NSZZ Solidarność. Gdynia, ulica Hutnicza w tym momencie bardziej chyba zapchana niż Morska, chociaż Morska też ma dość intensywny ruch w północnej części miasta i w Pogórzu. Na ulicy Derdowskiego strony Kosakowa na Gdynie samochodów mnóstwo. O i jeszcze na skrzyżowaniu Dąbka Derdowskiego i na fragmencie Dąbka od Derdowskiego do Kwiatkowskiego. Ten ruch tutaj też utrzymuje się naprawdę intensywny. Gdyńskie Śródmieście przejezdne, w południowej części miasta Chwaszczyńska wyróżnia się niestety na minus. No i niestety mamy zdarzenie drogowe na trójmiejskiej obwodnicy tuż przed rozjazdem Wełgeniusza Kwiatkowskiego i tą część trójmiejskiej obwodnicy, która kieruje się do ulicy Morskiej. Jeszcze jedno zdarzenie drogowe mamy w Rumi, chociaż tutaj korków nie ma, to ono występuje na Jana III Sobieskiego. Lęborg przejezdny, Słupsk, ulica Bohaterów Westerplatte troszkę się zapycha, a w Kobylnicy ulica Główna jak zwykle.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Pogoda dzisiaj nas specjalnie rozpieszczać w ciągu dnia nie będzie, choć też dramatycznie nie ma być. Max 16 stopni na termometrach. Zobaczymy dziś w Dębkach, Władysławo, Jełebie, Ustce, Słupsku, Lęborku czy Kobylnicy 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie i 15 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie. Zachmurzenie przez cały dzień dość duże będzie się utrzymywało, choć ja już w tym momencie przez okno widzę, że przejaśnienia również się pojawiają. Z drugiej strony może nam popadać 1012 hektopaskali, to ciśnienie, które dziś oglądamy na barometrach.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: Poniedziałkowy poranek warto rozpoczynać od dobrych informacji. To może jeszcze tylko przypomnę historię. 21 września w roku 2014 w rozegranym w katowickim spotku meczu finałowym 18 mistrzostw świata w piłce siatkowej mężczyzn Polska pokonała Brazylię 3-1. No i są dobre wiadomości dotyczące naszych polskich siatkarzy, bo ćwierćfinał Polska-Niemcy na Mistrzostwach Europy odbędzie się w najbliższy wtorek o godzinie 18. No a potem to już tylko czas powalczyć o finał. A z kim? No z kim z czwórki: Belgia, Czechy, Słowenia albo Serbia. Zwycięstwo sprawi, że Polacy będą grali o medale. Dodatkowo zachowają szansę zdobycia kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, bo tę wywalczy najlepszy zespół Mistrzostw Europy. Trzymamy kciuki za ekipę Nikoli Grbicza, która mierzyła się już z kilkoma zespołami i pokazała, że w tych Mistrzostwach Europy naprawdę potrafią dobrze grać. Zresztą tak cały czas powtarzam, że siatkówka dla nas Polaków, mimo że nie jest do końca sportem narodowym, to chyba powinna być, dlatego że jeżeli chodzi o siatkarzy, to mamy znakomitych i jeżeli chodzi o siatkówkę, to też osiągnęliśmy już ogromną ilość sukcesów, co nie jest takie oczywiste w przypadku piłki nożnej. Trzymamy kciuki za naszych zawodników, którzy, przypomnę, zagrają w ćwierćfinale Polska-Niemcy we wtorek o godzinie 18.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
5: Fiat Professional Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.

0: No i wszystko chyba jasne. Płaca minimalna 2027. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie dotyczące płacy minimalnej w przyszłym roku. Najniższa krajowa ma wynieść 4950 zł. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 32,30, obecnie 31,40, zatem wzrośnie o 90 groszy. Z kolei minimalna pensja wzrośnie o 144 zł z obecnych 4806 zł do 4950. Cieszą się pewnie wszyscy ci, którzy pracują na tak zwanej minimalnej, ale nieco mniej będą cieszyli się ci, którzy płacą minimalną albo i więcej, bo wzrośnie też składka ZUS w przyszłym roku, ponieważ liczona jest właśnie od płacy minimalnej. No i dlatego wszyscy ci, którzy niestety prowadzą firmy, muszą przygotować się na podwyżki ZUS-u, a pewnie w związku ze wzrostem płacy minimalnej wzrosną również ceny innych towarów. To tak jak jeżeli chodzi o paliwo, jeżeli wzrasta cena paliwa, to i również wzrastają ceny innych rzeczy, które kupujemy w sklepach, a wiadomo, że cena paliw cały czas rośnie, no i najprawdopodobniej wkrótce inflacja znowu wzrośnie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
0: Reklama.
3: 1000 nowych syren alarmowych trafi na Lubelszczyznę. Saperzy w Szczecinie zaczną zaraz usuwać wielki niewybuch znaleziony w lesie. Pojutrze jesień, pytamy, jak radzić sobie z jesienną chandrą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych do końca roku ma być w województwie lubelskim, zapowiada minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. System musi być sprawny, bo Rosja coraz częściej atakuje polsko-ukraińską granicę. Jak mówi szef MSWiA, zostanie też uruchomiona nowa aplikacja.
4: Tą aplikację cell broadcastingu, tą funkcję cell broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
3: MSWiA pracuje nad modyfikacją syren w całej Polsce. Remontowane są też schrony. W szczecińskim lesie znaleziono potężną bombę lotniczą. Saperzy będą dziś usuwać niewybuch. Bomba pochodzi z czasów

0: II wojny światowej waży około ćwierć tony. Kampania wyborcza na prezydenta Krakowa wchodzi w decydującą fazę. Wybory w najbliższą niedzielę. W najnowszym sondażu agencji OGP prowadzi lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała 39% głosów. Druga w sondażu jest Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską 23%. To może być koniec sporu o Grenlandię między Stanami Zjednoczonymi a Danią. Rzecznik NATO oświadczył w weekend, że doszło w tej sprawie do porozumienia, które przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Duńczycy są ostrożnymi optymistami.
1: Zwykle kiedy Trump mówi, że ma umowę, trzeba naprawdę dokładnie przeanalizować jej zapisy, ale byłoby miło, gdybyśmy mogli zakończyć tę dyskusję. Pewności nie mam, ale mam nadzieję, że uda nam się skłonić Trumpa do kompromisu. Nie jest to coś, co zazwyczaj przychodzi mu z łatwością, ale uważam, że to korzystne zarówno dla Danii, jak i dla Grenlandii.
0: Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią. Daje ona ponoć stałą kontrolę nad bezpieczeństwem, wszystkimi innymi potrzebami wyspy, napisał Trump. Zapowiedział też natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Silny tajfun zbliża się do wschodniego wybrzeża Japonii. Niesie ze sobą ulewne deszcze i wiatr wiejący ponad 190 km na godzinę. Władze wydały ostrzeżenia przed powodziami i osuwiskami ziemi. Wracamy do sprawy kradzieży samochodu premiera. Po roku pracy śledczych do sądu w Elblągu trafił akt oskarżenia wobec dwóch podejrzanych. Przypomnijmy, rok temu sprzed domu premiera Donalda Tuska w Sopocie skradziono jego prywatne auto. Kilka godzin później policja znalazła samochód na parkingu w Gdańsku. Po tym incydencie kilka osób straciło pracę w Służbie Ochrony Państwa. W środę zacznie się jesień. Prognozy mówią, że tegoroczna ma być wyjątkowo ciepła. To powinno pomóc osobom wrażliwym na zmianę pór roku. Pytamy o dobre rady dla nich. Jak jeszcze można poprawić sobie samopoczucie?
2: Co można robić, żeby przełamać jesienną handlę?
3: Nie, mi zaslepło.
4: My mamy wycieczkę w Poznaniu, żeby coś nowego zobaczyć. No i może to. Jestem z mężem i mam nadzieję, że będzie pozytywny dzień.
5: Ja nie mogę. Trzeba mieć dużo siana, mieć dużo przyjaciół, żeby z życia korzystać.
2: A jak można z tej jesieni korzystać? Jak pani myśli?
5: Spacerami. Bardzo lubię podziwiać przyrodę i jest to coś fascynującego.
0: W parkach widać już pierwsze zmiany. Kolorowe liście zaczynają zrzucać jesiony i kasztanowce.
6: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Kryminalni z Chyloni zatrzymali 30-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież paliwa z dwóch stacji benzynowych. Łączna wartość strat wyniosła blisko 1800 zł. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że sprawca na dwóch stacjach benzynowych zatankował paliwo, a następnie odjechał bez uregulowania należności. Łączna wartość skradzionego paliwa wyniosła blisko 1800 zł. Mundrowi ustalili tożsamość mężczyzny podejrzanego o to przestępstwo, a następnie go zatrzymali. 30-latek został przewieziony do policyjnej jednostki, gdzie wykonano z nim czynności procesowe. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał zarzuty za kradzież. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Gmina Cewice została partnerem samorządowym ogólnopolskiej kampanii społecznej Zdolni Niewidzialni. Inicjatywa zwraca uwagę na dzieci i młodzież o wysokim potencjale, których zdolności nie zawsze są odpowiednio wcześnie zauważane i wspierane. W ramach kampanii prowadzone są działania związane z rozpoznawaniem potrzeb oraz możliwości rozwoju młodych osób. Do przedsięwzięcia dołączy 21 samorządów z 3 pomorskich powiatów. Kampania jest kolejną inicjatywą, w którą angażuje się gmina Cewice w obszarze edukacji i wsparcia dzieci oraz młodzieży. Wcześniej samorząd uczestniczył w projekcie Sukcesu nie mierzy się oceną, poświęconym indywidualnym potrzebom i rozwojowi młodym ludzi. Obecnie działania koncentrują się na uczniach, którzy mogą posiadać szczególne uzdolnienia, ale ich możliwości nie zawsze są widoczne w codziennym funkcjonowaniu szkoły. W badaniach prowadzonych w ramach kampanii uczestniczy już 25 szkół. Organizatorzy chcą w ten sposób lepiej rozpoznawać potencjał młodych osób i zwracać uwagę na potrzebę indywidualnego podejścia do ich edukacji. Udział gminy Cewice oznacza włączenie lokalnego samorządu w ogólnopolskie działania dotyczące rozwoju dzieci i młodzieży oraz wspierania ich talentów. Kampania Zdolni Niewidzialni ma również zwiększać świadomość tego, że wysokie zdolności nie zawsze są łatwe do zauważenia na podstawie samych szkolnych wyników. Przed nami 64. Targi Ogrodniczo-Pszczelarskie w Słupsku. Wydarzenie odbędzie się w weekend 26 i 27 września na terenie Parku Wodnego Szyfale. Na odwiedzających czekać będą stoiska z nasionami, cepulkami kwiatowymi, drzewami i krzewami owocowymi oraz ozdobnymi. Nie zabraknie również sprzętu ogrodniczego, owoców, warzyw i innych produktów związanych z ogrodnictwem. W programie zaplanowano także doradztwo dla działkowców i właścicieli ogrodów. Na stoisku Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej z Koszalina będzie można m.in. sprawdzić kwasowość gleby w ramach

0: pokazów edukacyjnych. Targom towarzyszyć będą również dodatkowe atrakcje, w tym strzelnica, pokaz szkolenia psów oraz występy artystyczne. Wydarzenie potrwa w oba dni od godziny 9 do 17. Organizatorem targów jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lumaniu. Uwaga kierowcy! Właśnie od dziś ulicą Sechową w Gdyni pojedziemy inaczej. Rozpoczynają się tam prace związane z remontem nawierzchni. Roboty będą prowadzone na odcinku od ulicy Unruga do ulicy Rymarskiej. Na czas prowadzonych prac zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu z ruchem jednokierunkowym w kierunku ulicy Unruga. Roboty będą wykonywane etapami połówkowo. Dla kierowców jadących w przeciwnym kierunku wyznaczony zostanie objazd przez rondo ulicą Bosmańską oraz ulicą Robotniczą. Zakończenie prac planowane jest na 26 września. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na stronie zdm-gdynia.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
2: Duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu, a do tego wszystkiego temperatura bez szału. 16 stopni dzisiaj na termometrach. Zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, koło 17 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Także upały to nie będą, a za chwilę już zaczniemy jesień. Cały czas mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, zachmurzenie utrzymuje się intensywne, a wiatr to przeważnie i generalnie cały czas jest umiarkowany. Raz troszkę słabszy, raz troszkę silniejszy, ale raczej umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Poniedziałek, 21 dzień września, Arkadiusz Mieczewski, witajcie ponownie. Teraz informacja niesamowita. Policja poszukuje sprawców kradzieży i teraz posłuchajcie, czego? 17-wiecznego dzwonu z wieży Nowego Zamku w Płotach na Pomorzu Zachodnim. Zabytek miał dla mieszkańców ogromną wartość sentymentalną. No i niektórzy pytają, jak oni go wynieśli, ten dzwon, bo to nie był taki mały dzwonek, tylko trzeba było naprawdę użyć siły, żeby ten dzwon wynieść, a do tego zginęły również 3 kinkiety, a kolejny kinkiet i jeden z żyrandoli zostały uszkodzone. No i teraz oprócz policji, która prowadzi poszukiwania, gmina zwróciła się bezpośrednio do sprawców. Zwróćcie skradziony dzwon, mówi gmina. No i mamy nadzieję, że złodzieje posłuchają tego apelu i postarają się jakoś zwrócić ten dzwon. Mam nadzieję, że jeszcze nie został przetopiony albo nie trafił w miejsce, gdzie zostanie pocięty, bo przecież to jest nasza historia, a szczególnie mieszkańców tego właśnie miejsca, czyli Płotów na Pomorzu Zachodnim. Jeżeli zobaczycie kogoś idącego z dzwonem, to dajcie znak na najbliższy posterunek policji.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.

0: urodzeni 21 września, to naprawdę ciekawe charaktery, pełni sprzeczności i zawirowań. Ich zachowanie momentami kłóci się z ich słowami i naprawdę trudno ich zrozumieć. Oczywiście wszystkie ich cechy czynią ich wyjątkowymi i niezwykle tajemniczymi osobami. Mogą pochwalić się rozległą wiedzą, mnóstwem zainteresowań i prowadzeniem niecodziennych badań. Mimo to zbyt często popadają w samozachwyt i bez skrupułów podkreślają swoje poczucie wyższości. Taka samolubna postawa sprawia, że nie mają wiele empatii i raczej skupiają się na realizacji własnych celów czy spełnianiu zachcianek niż analizowaniu uczuć innych. Tacy jesteście? Osoby urodzone 21 września, wasze zalety: towarzyskość, pracowitość, opanowanie, wady, zmienność, sceptycyzm. Wasza szczęśliwa liczba to trójka. Wśród urodzonych 21 września są Leonard Cohen, kanadyjski bard, piosenkarz, Stephen King, amerykański pisarz, Luke Wilson, amerykański aktor, Magda Steczkowska, polska piosenkarka, Marcin Lijewski, polski piłkarz ręczny i Mateusz Banasiuk, polski aktor. Wszystkiego najlepszego dla was z okazji waszych urodzin.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: słówka.
1: Idą w główka.
2: Lekcja 8 zesunty, 6 bargac.
1: Bargac.
2: Wydobywać z morza.
1: Wydobywać z morza.
2: We bargale kwiter z morza, kwiter cały nikt nie przeziół.
1: Cóż z tego, że statek wyłowili, kiedy na dno poszli żywi?
2: We bargale kwiter z morza, kwiter cały nikt nie przeziół.
1: Bergac.
2: Bargac.
1: Bargac.
2: Wydobywać z morza.
1: Bargac.
3: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
1: Słówka.
2: Idą w główkę.
4: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
0: Reklama.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
3: Cześć, witajcie w ten poniedziałkowy poranek. Na naszych radiowych zegarach wybiła 8:30. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. My wracamy z przeglądem drogowym. Mam nadzieję, że po weekendzie jesteście wypoczęci, więc po prostu wyjeżdżamy na lokalne drogi. W Gdyni niestety zdecydowanie widać ten poranny szczyt. Więcej samochodów mamy na Północnej, Puckiej, Hutniczej, Wielkopolskiej, Chwaszczyńskiej, 10 lutego Morskiej i tutaj bardzo czerwono na Derdowskiego i Dąbka. Na obwodnicy Trójmiasta w okolicy Dębtowa doszło do zdarzenia drogowego.

0: Uważajcie w tym miejscu. Gęsiego również na trasie w kierunku Rumi pojedziemy. Reda, jak najbardziej możemy powiedzieć spokojnie, że jest przejezdna, chociaż na Puckiej troszkę nam się zagęszcza. W Wejherowie tłoczni na Sobieskiego, Sienkiewicza i Świętego Jana. Wyjeżdżamy teraz z Wejherowa drogą 468. Zwalniamy na Gościecińskiej Górce, dalej przez Strzebielino bez większych problemów. I teraz wyjeżdżamy na trasę Kaszubską, gdzie prawie bez problemów przed samym Lęborkiem doszło do zdarzenia drogowego, ale na razie w tym miejscu się nie korkuje. W Lęborku również tutaj poranny szczyt daje siwe znaki. Wolniej przejedziemy ulicą Krzywoustego, Zwycięstwa, Aleją Niepodległości, Aleją Wolności Gdańską i kawałek również na Kosaka. A jeśli wybieracie się nad morze, to w Łebie bez utrudnień. Wracamy jeszcze na 216 do Pucka. Jedziemy bez spowolnień. W samym Pucku raczej spokojnie, a we Władysławowie bardzo zielono. Zaglądamy jeszcze do Krokowej, ale tutaj również bardzo spokojnie i z tej Krokowej jeszcze pojedziemy sobie 213 przez Żarnowiec, Wierzchucino, Słuchowo, Lublewko, aż do Choczewa i tutaj wszędzie bez problemów. Na koniec jeszcze wybierzemy się do Słupska, ale tutaj nam zagęściło się na Jaracza, Kościuszki i tutaj jeszcze 213 do Siemianic. Pojedziemy wolniej i nie postoimy, ale jednak będziemy musieli zwolnić. Ale skoro jesteśmy w Słupsku, to podjedziemy sobie do Ustki nad morze, ale tutaj bez problemów. I tu tyle z naszych lokalnych dróg, szerokiej i przede wszystkim bezpiecznej drogi. My z następnymi informacjami drogowymi wracamy za godzinę o 9.30, a teraz zapraszam Was serdecznie na prognozę pogody.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Dziś parasol zdecydowanie warto mieć pod ręką, bo może nam się przydać, bo te przelotne opady deszczu mogą nas po drodze gdzieś złapać. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Niestety na termometrach również widać ochłodzenie. Nad Bałtykiem 16 stopni, tyle pokażą termometry w Dębkach, Władysławowie i na Helu. 15 stopni w Wejherowie, Luzinie i Gniewinie, a 16 w Słupsku.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
3: Śniadanie z Norda FM.

Dobrą wiadomość, poniedziałkowy poranek mam dla wszystkich tych, którzy prowadzą własną działalność, no i oczywiście korzystają z systemu e-faktur KSeF. Niektórzy będą zobowiązani do tego dopiero od 1 stycznia przyszłego roku. No i od 1 stycznia przyszłego roku miała już wejść taka sprawa, że za błędy to mieliśmy już być karani w tym krajowym systemie przez urzędy skarbowe, no ale przez to, że specjaliści i sami użytkownicy zwracali się do Urzędu Skarbowego i do Ministerstwa Finansów, że może by tak wydłużyć ten okres obowiązywania tego odroczenia kar

za błędy, to Ministerstwo Finansów poinformowało, że wydłuży okres odroczenia kar za błędy związane ze stosowaniem krajowego systemu e-faktur KSeF do 31 grudnia 2027 roku. Także, jeżeli używacie

0: FM. Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
4: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
5: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
7: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.
8: Okno na kulturę.
9: Kaszubski slang, podcast i internetowe historie brzmi nietypowo. Wejherowskie Centrum Kultury właśnie sprawdza, jak daleko można zabrać język kaszubski w świat nowych mediów. Rusza specjalny projekt. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska na antenie Radio Nord FM. Rozpoczynamy serwis kulturalny. Pomysł projektu jest prosty, ale bardzo współczesny. Pokazać, że kaszubski to nie jest tylko język tradycji i historii, ale także język codziennych rozmów, emocji, żartów i opowieści o tym, co dzieje się wokół nas. Projekt skierowany jest przede wszystkim do młodych, kreatywnych osób z Wejherowa i okolic, które znają kaszubski i chcą wykorzystać go jako narzędzie własnej ekspresji. A okazja do tego będzie podczas bezpłatnych warsztatów reportażu i pisania ze Stasią Budzisz. To właśnie lokalne historie będą tutaj najważniejsze. Uczestnicy nauczą się, jak rozmawiać z ludźmi, jak słuchać i wyłapywać szczegóły, które później mogą stać się częścią dobrej opowieści. Bo jak zaznaczają organizatorzy, ciekawy reportaż nie zawsze zaczyna się od wielkiego wydarzenia. Czasem wystarczy zwykła rozmowa z sąsiadem, historia rodzinna albo sytuacja, którą mijamy każdego dnia. Stasia Budzisz pokaże, że jak takie historie budować i jak nadać im formę, która zainteresuje odbiorców. I co ważne, efekty warsztatów nie trafią do szuflady. Powstałe materiały staną się częścią profesjonalnego podcastu, dzięki czemu uczestnicy będą mogli usłyszeć swoje historie w przestrzeni publicznej i sprawdzić, jak kaszubszczyzna radzi sobie w świecie współczesnych mediów. Kaszebe Vibes ma być także spotkaniem ludzi, którzy chcą zrobić coś nowego.

tego w regionie i spojrzeć na język kaszubski z innej strony. Czy kaszubski może być językiem podcastu, internetu i współczesnej opowieści? Być może już wkrótce odpowiedź usłyszymy właśnie w sieci po kaszubsku. A ja na antenie Radio Nord FM na następne informacje kulturalne zapraszam jeszcze dziś o 12.45. Słyszymy się. Cześć!

0: O porannej kawie w porannym programie, to ja mówię dosyć często, pozdrawiam wszystkich tych, którzy właśnie w tej chwili piją kawkę. No i mam dla was nowy hit, szczególnie myślę na sezon jesienno-zimowy, bo już nie kakao, nie cynamon, oczywiście i nie cukier dodajemy do kawy, tylko teraz dodajemy imbir, który dodatkowo pobudza i rozgrzewa. To nowy hit, jeżeli chcecie spróbować, proszę bardzo, mielony imbir, przyprawa o żółtawym kolorze, ostrym zapachu, którą kupicie w każdym sklepie za mniej niż 2 zł. Co ona spowoduje? Mówią specjaliści, że spowoduje, że będziecie mieli płaski brzuch, a nie taki wydęty. Nie to, że od razu brzuch wam spadnie i że będziecie mieli 6-opak czy 10-opak na brzuchu. Mówię tutaj oczywiście o mężczyznach, tylko że nie będziecie mieli tak zwanego wydęcia. Ile trzeba tego imbiru dodawać? Do już zaparzonej kawy dodajemy od ćwierci do maksymalnie pół łyżeczki mielonego imbiru. Smak jest wyrazisty, lekko ostry, więc na początku możecie dodać mniejszą ilość, dopóki nie przyzwyczajicie się do niego. No to dobierzcie sobie odpowiednią porcję imbiru do kawy, spróbujcie i koniecznie dajcie znać, czy wam smakuje kawa z imbirem.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja.
2: Blisko decyzji o stałych bazach USA w Polsce w grze zachodnie województwa. Tak zwane wybory w Rosji bez zaskoczenia wygrała partia Putina. W Niemczech odwrotnie, partia kanclerza CDU w odwrocie. Fatalny wynik w lokalnych wyborach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Decyzja o stałej amerykańskiej bazie w Polsce być może zapadnie już w tym tygodniu. Najbardziej prawdopodobne lokalizacje są na zachodzie Polski, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce albo w Lubuskiem. W tej sprawie polski minister obrony spotka się pojutrze z szefem Pentagonu. Stała obecność amerykańskich wojsk w Polsce może być też jednym z tematów wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA podczas zgromadzenia ogólnego ONZ. Nie było niespodzianki w Rosji. Wybory parlamentarne wygrywa putinowska partia Jedna Rosja, która dostała ponad połowę wszystkich głosów. Głosowano także na Krymie i w części Donbasu, gdzie Rosjanie nielegalnie przeprowadzili swoje wybory. W Moskwie za to ostatni dzień trzydniowego głosowania zbiegł się w czasie z atakiem dronów. Jak głosowali Moskwianie?
3: Jedziemy w Rosji.
4: Na jedną Rosję. No bo cóż, jedna Rosja to nasza Rosja. Jak można na nich nie głosować? Głosowałem na partię Nowy Lud. Tylko dlatego, że nie zależało mi przede wszystkim na jednej Rosji. Liczyłem na to, że nie zdobędą większości, żeby w Dumie nastąpił jakiś ruch.
2: Żadna partia opozycyjna nie została dopuszczona do udziału w wyborach. Niemiecka prasa krytykuje kanclerza Friedricha Merza. Twierdzi, że to on odpowiada za porażkę partii CDU we wczorajszych wyborach regionalnych w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim oraz Berlinie. Niektórzy twierdzą, że powinien ustąpić ze stanowiska, inni wzywają, by wytrwał.

0: trwał i kontynuował politykę reform. W Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, gdzie wygrała skrajnie prawicowa AfD, CDU nie przekroczyła 5%. Trochę lepiej poszło w Berlinie. Tam wygrała lewica. USA proponują Chinom współpracę w sprawie sztucznej inteligencji. To ma być system wzajemnego informowania o poważnych zagrożeniach związanych z AI. W tym tygodniu mają się spotkać przywódcy USA i Chin. To jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków w Łodzi. Rusza rewitalizacja dawnego magazynu bawełny. Przez ostatnie lata niszczał, kiedyś należał do fabrykanta Izraela Poznańskiego. Zbudowany z czerwonej cegły, powstaną tu m.in. hotel, biura i restauracje. Mówi odpowiedzialny za rewitalizację Adrian Majsterek.
1: Taka inwestycja jest bardzo skomplikowana. To jest zabytek. My musimy to robić z olbrzymim poszanowaniem tych tutaj murów. Różne rzeczy mogą się zadziać. W taką inwestycję są setki, a nie jak nie tysiące osób zaangażowanych. Od rzeczy projektowych, po rzeczy wykończeniowe.
0: Renowacja będzie kosztować ponad 60 milionów złotych. Całość ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. Czeska Praga ma najlepszych motorniczych w Europie. Wygrali oni europejskie mistrzostwa motorniczych, które w tym roku odbyły się w Warszawie. W rywalizacji wzięło udział 26 drużyn z całej Europy, a także gościnnie ekipa z australijskiego Melbourne. Najlepsza z polskich drużyn z Gorzowa Wielkopolskiego zajęła 12 miejsce.
2: Naprawdę dobre miejsce. Jak na tyle drużyn, to naprawdę dobre miejsce.
3: Nie wiem, czy można sobie wymarzyć lepsze na 26 zespołów. Ja gratuluję swoim ludziom i fajnie, no wypadliśmy dobrze w sytuacji takiej, gdzie my nie mamy jakiejś wielkiej sieci, ale wszystkie te czynności, które wykonali, były przedniej jakości.
0: Mówili Aneta Turek z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie i jego prezes Roman Maksymiak. A jakie były konkurencje? Precyzyjne hamowanie, omijanie przeszkód i jeszcze na przykład koszykówka z okna tramwaju.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. 114 podchorążych Akademii Marynarki Wojennej złożyło ślubowanie na sztandar. Tym samym rozpoczęła się ich droga do uzyskania oficerskich szlifów. Uroczysta przysięga wojskowa odbyła się w sobotę 19 września na placu apelowym Akademii Marynarki Wojennej imienia bohaterów Westerplatte. W wydarzeniu wzięli udział m.in. samorządowcy, studenci, ich rodziny oraz władze uczelni. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pod oddziałów i złożenia meldunków o rozpoczęciu wydarzenia. Następnie odegrano hymn RP i podniesiono flagę państwową, a zgromadzonych gości powitał rektor, komendant Akademii Marynarki Wojennej. Przysięga wojskowa to ważne wydarzenie i uroczysta chwila dla całego środowiska marynarskiego. Zanim studenci i wojskowi Akademii Marynarki Wojennej ją złożyli, przeszli podstawowe szkolenie na uczelni. Teraz czeka ich 5 lat nauki lub roczny kurs oficerski. Wszystko po to, aby na koniec otrzymać stopień podporucznika Marynarki Wojennej. Uroczystość uświetniły kompania reprezentacyjna Marynarki Wojennej RP oraz orkiestra reprezentacyjna Marynarki Wojennej RP. Ceremonię zakończyła defilada. Zapach miodu, ziół, tradycyjnych wyrobów towarzyszył tegorocznym Europejskim Dniom Dziedzictwa w Muzeum w Lęborku. W sobotę 19 września muzealne przestrzenie stały się miejscem spotkania z pszczelarstwem, lokalnym rękodziełem i dawnymi smakami. Wydarzenie odbyło się pod hasłem Przyszłość przeszłości, dziedzictwo w zagrożeniu. Uczestnicy mogli spojrzeć na dziedzictwo nie tylko przez prymat historii miasta, ale również tradycji, które są nadal obecne w codziennym życiu. W otoczeniu średniowiecznych murów, baszt i muzealnej pasieki można było spotkać pszczelarzy, twórców ludowych oraz osoby zajmujące się pielęgnowaniem dawnych umiejętności. Jednym z tematów wydarzenia było pszczelarstwo. Uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o pracy przy pasiece i zajrzeć za kulisy tego rzemiosła. Na kiermaszu dostępne były m.in. miody z lokalnych ekologicznych pasiek, zioła i nalewki. Nie zabrakło także tradycyjnego rękodzieła, które stało się okazją do bezpośredniego spotkania z jego twórcami. W ramach wydarzenia można było również bezpłatnie odwiedzić muzealne obiekty w różnych częściach miasta. Dla odwiedzających dostępne były siedziba Główna Muzeum przy ulicy Młynarskiej, Baszta 24 przy ulicy Derdowskiego, Baszta 27 przy ulicy Basztowej oraz Wieża Ciśnień. Europejskie Dni Dziedzictwa były więc okazją zarówno do poznania historii Lęborka, jak i przyjrzenia się tradycjom związanym z pszczelarstwem, ziołami, smakami i lokalnym rzemiosłem. Gmina Komelnica przebuduje drogę dojazdową do gruntów rolnych. Samorząd podpisał już umowę z wykonawcą ze Słupska. Prace obejmą 260-metrowy odcinek. Powstanie tam betonowa jezdnia o szerokości od 4,5 do 6 metrów, a także miniankę i utwardzone pobocza. Inwestycja ma poprawić komfort i bezpieczeństwo dojazdu do okolicznych terenów rolnych. Wartość zadania to blisko 179 tysięcy złotych. Ponad 124 tysiące pochodzą z dofinansowania z budżetu województwa pomorskiego. Zakończenie prac zaplanowano na grudzień tego roku. nie ma zgody na groźby i zastraszanie. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy

0: sądowy pozwolił na zastosowanie aresztu wobec 28-latka. Ten zastraszał i groził dwóm kobietom. Te zdecydowały, że nie chcą kontynuować znajomości z 28-letnim mężczyzną. Następnie miały według ustaleń policjantów usłyszeć groźby pozbawienia życia i wyrządzenia krzywdy. Obawy kobiet o własne bezpieczeństwo zostały potraktowane bardzo poważnie. Policjanci zajęli się zgłoszeniami, zabezpieczyli, a następnie dokładnie przeanalizowali zgromadzony materiał dowodowy. W efekcie 28-latek został zatrzymany i doprowadzony do wejherowskiej prokuratury, a następnie przed sąd. Zebrane dowody pozwoliły na skierowanie wniosku o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu. Sąd rejonowy w Wejherowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące. Jak przekonuje policja, to kolejny przykład na to, że groźby to nie żart. Słowa szczególnie te dotyczące pozbawienia życia czy wyrządzenia krzywdy mogą wywołać realny strach i poczucie zagrożenia. Każde takie zawiadomienie jest analizowane, a dalsze decyzje w takich sprawach od tego zależą.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Szaro, buro, deszczowo, no i niestety przy takiej pogodzie trzeba wstawać, kiedy chciałoby się zostać w łóżku. W ciągu dnia pogoda też niespecjalnie się poprawi. Maks na termometrach zobaczymy 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Łusce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 17 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, 15 w Wejherowie, Radziorumi, Gniewinie, Luzinie. Na niebie wciąż będzie takie dość intensywne zachmurzenie, choć przejaśnienia również będą się pojawiały, to trzeba przyznać, ale będą się również pojawiały dosyć intensywne przelotne opady.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl. Norda, Norda.

0: Poniedziałkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry, witajcie ponownie. Ten tydzień według synoptyków ma być chłodny i ma nam pokazać, że jesień zbliża się wielkimi krokami. Zresztą w tym tygodniu przywitamy jesień, ale jest szansa, że po pierwsze te zimne prądy powietrza będą z nami do czwartku, że nadchodzący weekend będzie nieco przyjemniejszy, może taki nawet jak ten, który minął, z elementami też deszczu, ale trochę wyższymi temperaturami, bo do czwartku te temperatury mogą spadać nawet do 11 stopni w ciągu dnia, dlatego wychodząc z domu pamiętajcie, żeby już nieco cieplej się ubrać. Ale są też pozytywne rzeczy, o których chciałem wam powiedzieć, bo synoptycy zapowiadają, że pod koniec września nadejdzie jeszcze wyjątkowa poprawa aury. Zrobi się wówczas nie tylko słonecznie, ale i bardzo ciepło. Niewykluczone, że temperatura przekroczy 25 stopni. No to ja jestem zdecydowanie za tym, żeby pojawiło się jeszcze nasze babie lato. I tak ma wyglądać właśnie sobota, niedziela, poniedziałek i wtorek. To mówię 26, 27, 28 i 29 września, bo od dzisiaj do czwartku to temperatury raczej was nie zachwycą, bo od 14 do maksymalnie 17 stopni, czyli tak jak wspomniałem, nieco cieplej ubieramy się wychodząc z domu, żeby się nie przeziębić.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.

0: Drogo na stacjach benzynowych, drogo w sklepach, a więc my, Polacy, szukamy alternatywy i staramy się ominąć jakąś drożyznę. Jak to robimy? Okazuje się, że co szósty Polak przyznaje się, że przygotowuje domowe przetwory, by w ten sposób zaoszczędzić pieniądze, a to idealny czas do przygotowania takich właśnie przetworów. W Polsce zdecydowanie jest najwięcej zwolenników ogórków. Ogórków kiszonych, bo 80,7% osób lubi te właśnie przetwory, jakimi są ogórki. Kolejne miejsca zajmują dżemy i konfitury owocowe, 65%, a także marynowane grzyby, 48%. Również soki i syropy owocowe, kiszonki, takie jak kapusta, rzodkiewka czy cytryna, są naszymi ulubionymi. Czy wiecie, że w Polsce preferujemy właśnie swoje produkty, a preferuje je aż 73% badanych. Produkty ze sklepu wybiera 12,7%, a jedynie 11,8% nie dostrzega między nimi różnicy. No jak to nie dostrzega różnicy między tymi w sklepie, a tymi swoimi? No proszę Państwa, przecież wiadomo, że co swoje, to najlepsze. No i my przygotowujemy. Co szósty respondent, czyli 15,7%, nie kryje, że przygotowuje przetwory, by w ten sposób zaoszczędzić pieniądze. Mam nadzieję, że tak właśnie jest, a nawet jak nie zaoszczędzicie pieniędzy, to na pewno będzie to zdecydowanie lepszy smak.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
6: Dziewiąta 30 i 12 sekund na naszych radiowych zegarach na antenie Radio Nord FM. Przy mikrofonie melduje się Agata Andryskowska. Poniedziałek już na dobre nam się troszkę rozkręca. Kawa wypita, więc sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na naszych lokalnych drogach. A tym razem zaczniemy od Słupska. Tutaj nadal nieco tłoczniej na Jaracza, ale sytuacja zaczyna nam się powoli rozluźniać. Zdecydowanie poluzowało nam się na 213 w kierunku Siemianic. Do Kobylnicy dojedziemy bez większych opóźnień. A skoro jesteśmy już w tej części regionu, to jeszcze zajrzymy szybciutko nad morze i tu w wózce bez większych problemów. Na 216 do Pucka jedziemy bez spowolnień. W samym Pucku raczej spokojnie, we Władysławowie zielono i bez większych problemów. Przenosimy się jeszcze na trasę kaszubską. Tutaj jedziemy niemal bezproblemowo, choć przed samym Lęborkiem doszło do zdarzenia drogowego. W tym miejscu warto zachować ostrożność. Jeżeli chodzi o Lęborg, to zdecydowanie nam się poluzowało. Czerwonego koloru jest już znacznie mniej, a wolniej pojedziemy właściwie tylko w okolicy Ronda Solidarności. Teraz kierunek Łeba, bo na 214 nadal niestety obowiązuje zmieniona organizacja ruchu w Garczegorzu, ale już w samej Łebie pojedziemy bez utrudnień. Jeszcze wrócimy tutaj do Wejherowa. W Wejherowie mamy więcej samochodów jedynie w rejonie

0: terenie przejazdów kolejowych. Tutaj jeszcze wyjedziemy z Wejherowa, jedziemy na Gościecińskiej Górce, nam się poluzowało, dalej przez Strzebilino i wyjeżdżamy ekspresowo na S6. Jeszcze teraz jedziemy z Wejherowa do Rumi, ale Rumia jak najbardziej przejezdna. Na 468 w stronę Gdyni doszło jednak nam do zdarzenia drogowego, więc w tym miejscu kierowcy uważajcie. Jeżeli chodzi o Redę, to w Redzie mamy korek na Puckiej. I teraz jeszcze podjedziemy sobie 213 przez Choczewo, Lublewko, Słuchowo, Wierzchudzino i Żarnowiec. Tutaj wszędzie nie powinniśmy napotkać żadnych utrudnień, ale w Krokowej również bardzo spokojnie. Jedziemy w stronę Gdyni i tutaj na obwodnicy Trójmiasta nadal mamy zdarzenie drogowe w okolicy Dębtowa, a w samej Gdyni ten poniedziałkowy ruch nam zaczyna powoli odpuszczać i więcej samochodów na Północnej, Puckiej, Wielkopolskiej, 10 lutego i Morskiej, a na Derdowskiego nam się poluzowało. I to wszystko, następne informacje drogowe o 15.30. Do usłyszenia.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@wosko.pl.
0: A co przyniesie nam poniedziałkowa pogoda? Dziś parasol zdecydowanie warto mieć pod ręką, bo miejscami mogą nas złapać przelotne opady deszczu. A jeżeli chodzi o temperatury, również nas niestety nie rozpieszczają. Nad Bałtykiem 16 stopni, tyle w Dębkach, Władysławowej i na Helu. 15 w Wejherowie, Luźni, Gniewinie. 16 w Słupsku, czyli poniedziałek raczej pod znakiem chmur, przelotnego deszczu i temperatur, które niestety nie są zbyt zachwycające. A parasol pod ręką i kurtka też może się dziś przydać.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@wosko.pl.
3: Śniadanie z Norda FM.

Pozdrowienia o poranku dla wszystkich grzybiarzy, a jeżeli nie lubicie tak jak ja chodzić i zbierać grzybów, to można pójść i po prostu takie grzyby kupić. Wrześniowy wysyp grzybów widać już na targowiskach w całej Polsce. No i ile w tym roku trzeba zapłacić za grzyby? Nie jest tanio, nieco drożej niż rok temu. Nie pamiętam, ile dokładnie było rok temu, ale powiem wam, ile na targowiskach mniej więcej średnio trzeba zapłacić za poszczególne grzyby. Będzie to też, myślę, informacja dla wszystkich tych, którzy lubią zbierać grzyby i chcieliby sobie dorobić i sprzedać na przykład te grzyby gdzieś na targowiskach. Podgrzybki od 50 do 70 zł za kilogram, borowiki 70 zł, kozaki około 50 zł, kurki 60 zł, kurka 60 zł za kilogram, jejku. Borowiki od 60 do 90 zł, bo te po 70 to były te wysmukłe, a te borowiki chyba królewskie albo jakiekolwiek inne od 60 do 90, kanie od 5 do 15 zł za kapelusz. Rozumiem, że to w zależności od wielkości kapelusza. No i jeżeli nie lubicie zbierać grzybów, jeżeli natomiast lubicie jeść grzyby, no to pamiętajcie o tym, że takie grzyby możecie sobie kupić, chociaż tanio nie jest. No i uważajcie, bo już pojawiły się pierwsze objawy zatrucia grzybami, dlatego jeżeli sami zbieracie grzyby, a nie do końca się na nich znacie, to pamiętajcie, że zawsze możecie udać się do samochodu.

0: NEPID-u, gdzie specjaliści Wam powiedzą, czy to są odpowiednie grzyby, które możecie zjeść.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: www.radioreklamy.pl. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł

0: Zabieram was na zakupy do hipermarketu. Po weekendzie trzeba uzupełnić lodówkę. No, jedziecie, stawiacie samochód, idziecie po wózek. I nagle okazuje się, że nie macie żadnych drobnych, nie macie złotówki, 2 złotych, ani nie macie odpowiedniego żetonu. No i się denerwujecie, że nie możecie tego wózka zabrać ze sobą i zrobić normalnych zakupów. Bo tak w wielu hipermarketach wygląda sytuacja z wózkami. Pewien Amerykanin opisał całą sytuację, przyjeżdżając do Polski, poszedł na zakupy, no i też chciał wziąć wózek, który w Stanach Zjednoczonych po prostu sobie stoi i go bierzesz. No a tu patrzy, a wszystkie wózki są połączone. No to on mówi, to chyba wszystkie wózki są popsute. No i zapytał się, jak on ma ten wózek wziąć. A tu się okazuje, że trzeba mieć monetę. A on mówi, ja nie mam monety. No to poratowała go pewna pani, która dała mu złotówkę i dzięki temu mógł wziąć swój wózek i zrobić zakupy w sklepie. Czy wy uważacie, że w dzisiejszych czasach to jest jeszcze normalne, żeby wózki były przypięte do siebie i żebyśmy musieli mieć monety, żeby taki wózek wyjąć i pójść na zakupy? Czy już te hipermarkety powinny sobie takie sytuacje odpuścić i pozwolić nam na to, żebyśmy po prostu te wózki sobie zabierali? No bo przecież coraz mniej monet, a że nie mówiąc o żetonach, w naszych kieszeniach i coraz trudniej jest znaleźć takowe rzeczy, żeby zabrać ze sobą wózek na zakupy. To poddaję wam pod dyskusję poranną, na przykład przy kawce, czy takie wózki w hipermarketach to jeszcze powinny być na łańcuszkach.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
2: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Autodium. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
3: Reklama.
4: Pociąg potrącił dziecko na torach. Tragedia na Pomorzu. Diesel już średnio po 9 zł, benzyna wkrótce powyżej 8. Weterynarze apelują, by nie przynosić jeży z lasu. Prawie wszystkie są zdrowe, tylko szykują się do snu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na torach. W miejscowości Pszczółki pod Gdańskiem pociąg osobowy śmiertelnie potrącił dziecko. Do zdarzenia doszło poza wyznaczonym przejściem przez tory. Wstrzymano ruch pociągów między Tczewem a Pszczółkami. Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł. Wkrótce barierę 8 zł za litr ma przekroczyć średnia cena benzyny 95. Jest bardzo drogo, ale przynajmniej nie zabraknie paliw, mówi wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.
5: Orlen przewidział i spodziewając się tych zawirowań, w sierpniu zakontraktował się do 1/4 zapotrzebowania na ropę, więc bądźmy dobrej myśli. Chciałem powiedzieć, że żyjemy w świecie, w którym nie brakuje paliwa, ale jego cena jest zdecydowanie nieakceptowalna.
4: Rząd naciska na prezydenta, by ten podpisał ustawę o dodatkowym podatku dla koncernów paliwowych. Karol Nawrocki złożył własny projekt, według którego ceny na stacji paliw mogłyby spaść o 2 zł. Nie zabieraj dzikich zwierząt z lasu. Apelują o to leśnicy. Co roku właśnie o tej porze trafia wiele zwierząt, które ktoś przyniósł w dobrej wierze, sądząc, że potrzebuje pomocy. A najczęściej to zupełnie zdrowe zwierzęta. Taka sytuacja dotyczy też jeży, które szukają teraz powoli miejsc do hibernacji. Tylko do jednego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Kole w Łódzkiem każdego dnia trafia 10 jeży zupełnie niepotrzebnie. Mówi Alina Sobczyk, opiekun zwierząt w Leśnym Ośrodku Edukacji i Rehabilitacji Zwierząt w Kole.
6: Zanim zareagujemy, trzeba się zawsze upewnić, czy takie zwierzę wymaga takiej pomocy. Najpierw bym proponowała, żeby skonsultować to z osobami, które są do tego upoważnione i mają wiedzę na ten temat, na przykład ośrodek taki jak nasz, bądź inne instytucje zajmujące się ochroną zwierząt.
4: Do ośrodka w Kole co roku trafia w sumie około 400 tych zwierząt. Tylko 10% naprawdę potrzebuje pomocy człowieka. Znacznie pogorszyły się warunki do spacerów na szlakach w Beskidach. W nocy padało i mocno się ochłodziło. W niedzielę było 20 stopni, a dziś jest już tylko 11, do tego mgła. GoProwcy proszą

0: turystów o dobry ubiór i warto też zainstalować aplikację na ratunek, mieć przy sobie powerbank. W Gdyni zaczął się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. W konkursie głównym o Złotego Lwa będą walczyć m.in. nowe filmy Pawła Pawlikowskiego, Kasi Adamik, Jana Komasy i Agnieszki Smoczyńskiej. 8 filmów pojawi się w konkursie dla młodych. Perspektywy, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
1: Pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino. Duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych na 24 tytuły w obu tych konkursach. Aż 13 to pierwsze lub drugie filmy reżyserek, reżyserów, a do tego bardzo dobry balans, bo do tego oczywiście filmy twórców, twórczyń, których już znamy, lubimy, czekamy na ich nowe filmy.
0: Przewodniczącym konkursu głównego jest Krzysztof Zanussi. Dziś ostatni dzień na to, by zagłosować na Marię Skłodowską-Curie. Polska noblistka może znaleźć się na nowym banknocie 20 euro. Głosowanie odbywa się na platformie internetowej Europejskiego Banku Centralnego, który odpowiada za emisję wspólnej waluty. Ostateczną decyzję poznamy pod koniec roku.
2: Na regionalny serwis informacyjny na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Kościół filialny pod wezwaniem świętego Józefa w Salinie czeka gruntowna renowacja. Gmina Gniewino oraz parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem świętego Ottona w Kostkowie podpisały w tej sprawie umowę. Dokumenty w imieniu gminy podpisały wójt Violetta Majer-Schroeder oraz skarbnik Violetta Chromicz. Ze strony parafii umowę sygnował proboszcz ksiądz Tadeusz Galikowski. Zakres inwestycji obejmuje przede wszystkim remont dachu, prace na naprawcze na wieży, ponad połacią dachową, a także remont i pełną konserwację elewacji wschodniej. Całkowita wartość prac budowlanych wynosi 986 400 zł. Zdecydowaną większość kosztów pokryje dofinansowanie z rządowego programu odbudowy zabytków, które wynosi ponad 962 tysiące. Wkład własny to nieco ponad 24 tysiące. Kościół w Salinie został wybudowany w latach 1832-1839 z kamienia polnego i jest jednym z najważniejszych zabytków na terenie gminy Gniewino. Obiekt figuruje w rejestrze zabytków województwa pomorskiego pod numerem 1791. Seniorzy z Lęborka wyruszyli na zwiedzanie miasta Meleksem, mogąc jednocześnie zadbać o zdrowie. W sobotę 19 września w ramach Lęborskich Dni Seniora zorganizowano wycieczki w dwóch turach. Uczestnicy rozpoczęli przejazd z przedstarostwa powiatowego przy ulicy Czołgistów oraz klubu osiedlowego Baza przy ulicy Łokietka. Dzięki takiej wycieczce mogli poznać Lębork z innej perspektywy, a także spędzić czas razem. Tego samego dnia w klubie osiedlowym Baza odbyła się akcja Profilaktyka dla Zdrowia. Seniorzy mogli skorzystać z podstawowych pomiarów i porad dotyczących zdrowia. Sprawdzano m.in. ciśnienie tętnicze, poziom glukozy, masę ciała oraz BMI. Uczestnicy mogli również porozmawiać o zdrowym stylu życia, bezpiecznym stosowaniu leków, szczepieniach, żywieniu i suplementach diety. Spotkanie było skierowane na profilaktykę i zdobywanie praktycznych informacji, które mogą pomóc w codziennym dbaniu o zdrowie. W programie znalazły się także informacje dotyczące bezpiecznego grzybobrania. Uczestnicy mogli otrzymać materiały edukacyjne przygotowane przez służby sanitarne i pracowników ochrony zdrowia. Sobotnie wydarzenia połączyły aktywność i wspólne poznawanie miasta z działaniami poświęconymi profilaktyce zdrowotnej. Była to kolejna część tegorocznych Lęborskich Dni Seniora, w ramach których organizowane są spotkania i wydarzenia adresowane do starszych mieszkańców miasta. 340 młodych adeptów pożarnictwa wraz z opiekunami wziął udział w pierwszym Kongresie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Województwa Pomorskiego. Wydarzenie zorganizowano 16 września w Słupsku. Spotkanie rozpoczęło się w Słupskiej Filharmonii, gdzie wyróżniono najbardziej zaangażowanych przedstawicieli drużyn z poszczególnych powiatów. Później uczestnicy ruszyli w teren. W 16 punktach edukacyjnych przygotowano m.in. pokazy sprzętu, ćwiczenia z pierwszej pomocy oraz prezentacje dotyczące reagowania na zagrożenia i bezpieczeństwa w sezonie grzewczym. Według Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w młodzieżowych drużynach OSP na Pomorzu działa około 6 tysięcy osób. Wejherowska policja podsumowuje działania pod nazwą prędkość. W tym czasie łącznie 117 kierowców przekroczyło dozwoloną prędkość. Na terenie powiatu wejherowskiego policjanci szczególną uwagę zwracali na kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość. Jedno z najbardziej rażących przekroczeń dotyczyło kierowcy, który poruszał się z prędkością 107 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 30. Mężczyzna dopuścił się tego wykroczenia w warunkach recydywy, dlatego zaproponowany mandat wyniósł nie 2,5 tysiąca złotych, a 5 tysięcy. Kierowca odmówił przyjęcia, w związku z czym o jego odpowiedzialności zdecyduje sąd. Mężczyzna stracił również prawo jazdy, to jednak nie koniec konsekwencji. W przypadku skierowania sprawy do sądu kierowca musi liczyć się nie tylko z możliwością wymierzenia przez sąd wyższej kary, ale również z kosztami postępowania sądowego. Policjanci zatrzymali także innego kierowcę, który jechał

0: to 17 km na godzinę przy ograniczeniu do 50. Takie zachowanie stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób korzystających z drogi. Podczas działań policjanci kontrolowali kierujących w różnych miejscach powiatu. Sprawdzali m.in. czy przestrzegają obowiązujących ograniczeń prędkości, a także reagowali na inne wykroczenia mające wpływ na bezpieczeństwo na drogach.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Upałów dziś nie będzie, tak można byłoby całą pogodę dzisiejszego dnia skwitować, no ale trochę detali wam powiem. Przelotne opady deszczu i to dość intensywne mogą się pojawiać, zachmurzenie będzie utrzymywać się dość duże, a wiatr umiarkowany i dosyć silny. Na barometrach 1012 hektopaskali, a na termometrach 16 to max będzie w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie i 15 stopni Celsjusza w Wejherowie, Radzierumi oraz Gniewinie, a także Luzinie.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Szewski, zapraszam. Denerwujemy się, że poniedziałek to taki ciężki dzień, ale warto jest czasami otworzyć okno i na przykład posłuchać śpiewu ptaków. Już coraz mniej tego śpiewu będziemy słyszeć, a słyszymy go najwięcej wiosną, ale muszę wam powiedzieć, że polski ptak wygrał światową konkurencję i śpiewa najpiękniej. Śpiew ptaków od dawna kojarzy nam się z ciszą lasu, porankiem w ogrodzie, odpoczynkiem. Jedne trele potrafią uspokajać, inne natychmiast zwracają uwagę, a jeszcze inne wydają się nieprzyjemne i naukowcy postanowili sprawdzić, czy za tym wrażeniem kryją się konkretne cechy dźwięku. Okazało się, że jak najbardziej tak. Przeanalizowano 123 gatunki ptaków i ustalono, że takie właściwości jak wyższa częstotliwość, mniejsza głośność, węższe pasmo i złożoność wpływają na pozytywną ocenę śpiewu. I już wam mówię, który z tych ptaków wygrał. Największą niespodzianką podobno jest zwycięstwa, który jest kosem. Kos otrzymał średnią 4,52 na 5 możliwych punktów i znalazł się na szczycie zestawienia najpiękniej śpiewających ptaków. A to bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich Polaków, ponieważ kos jest jednym z ptaków, których głosu możemy słuchać niemal na co dzień. Czyli wystarczy, jak się mu denerwujecie, pójść do lasu, posłuchać śpiewu kosa, albo może jak mieszkacie gdzieś w takim regionie, że wystarczy otworzyć okno i wtedy usłyszycie śpiew ptaków, no to może też usłyszycie śpiew kosa, bo to podobno według naukowców najpiękniejszy śpiew ptaka.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: Zawsze twierdziłem, że nasza polska baza hotelowa jest bardzo dobra, ponieważ jest bardzo młoda, tak można powiedzieć, na przykład patrząc na hotele w Hiszpanii, Grecji czy w krajach południowych, ta nasza baza hotelowa jest naprawdę fajna, chociaż myślałem, że będziemy szli w górę, to idziemy trochę w dół, bo nowe zasady hotelowych gwiazdek się pojawiły od 15 września. Część wymagań dotyczących wyższych kategorii została złagodzona. Pokoje mogą być mniejsze. W trzygwiazdkowym hotelu nie musi działać całodobowa recepcja, a w czterogwiazdkowym nie znajdziemy już obowiązkowo minibaru czy codziennie zmienianej pościeli. Takie zmiany nadeszły 15 września. Czyli co, idziemy w dół? No, wprowadzono co prawda wymóg zapewnienia Wi-Fi w każdym obiekcie, możliwość płatności mobilnych oraz udostępnienia ładowarek przy jednoczesnym ograniczeniu wymogów dotyczących wody butelkowanej, która już teraz nie musi być w pokoju. Wystarczy, że będziemy mieli gdzieś na korytarzu jakieś miejsce czy też pojemnik z wodą, którą będziemy mogli sobie pobrać i zabrać ze sobą do pokoju. Czyli co? Na pewno od razu nie będzie takich zmian, że jak pojedziecie do hotelu, to pokój będzie o 10% mniejszy, bo tego się od razu nie da zrobić, ale te pewnie nowe hotele, które będą się pojawiały, będą mogły mieć mniejsze pokoje. No, ale jeżeli chodzi o wodę, to musicie się przygotować, że pojawiając się w hotelu czterogwiazdkowym, nie znajdziecie tam już butelki wody, a minibarek będzie po prostu pusty.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Nieudany początek sezonu w pierwszej lidze zainaugurowali tenisiści Akademii Tenisa Stołowego Mały Trójmiast Rumia. W dwóch pierwszych meczach Rumianie musieli uznać wyższość rywali. Na inaugurację Beniaminek pierwszej ligi zmierzył się przed własną publicznością z Gorzowem Gorzów Wielkopolski. Atens przegrał 1-9. Jedyny pojedynek dla Rumian wygrał Tomasz Filbrand, pokonując 3-2 Kamila Dziadka. Nieco lepiej Akademii Tenisa Stołowego poszło dzień później. Tym razem ATS zdołał wygrać dwa pojedynki w starciu z Griffin Spin Szczecin. Przemysław Perzyński pokonał 3-1 Kamila Nalepę, a Tomasz Filbrand 3-2 Arkadiusza Żuka. Ostateczny cały mecz zespół ze Szczecina wygrał 8-2.
4: No na pewno naszym celem na ten sezon jest utrzymanie w lidze, bo cieszymy się bardzo z awansu do pierwszej ligi, gdzie po paru latach przerwy w Rumi wróciliśmy do pierwszej ligi. Więc naszym celem jest utrzymanie, a co będzie, czy będzie wyższa lokata, czy tylko będzie walka o utrzymanie, to zobaczymy.
3: Mówi dla Radia Nord FM Tomasz Filbrand. Kolejny mecz ATS zagra 3 października na wyjeździe z Balta AZS AWFIC Gdańsk 2. Zmieniamy dyscyplinę. Dwie różne twarze pomorskich zespołów w 9 kolejce pierwszej ligi. Arka Gdynia przegrała na wyjeździe z Pogonią Siedlce 1-2, natomiast Lechia Gdańsk urządziła sobie prawdziwy festiwal strzelecki, rozbijając Stal Mielec aż 7-1. Dla Arki Gdynia gola zdobył Konrad Gruszkowski. Po 9 kolejkach Gdyniani mają 11 punktów i zajmują 12 miejsce. Według informacji portalu Meczyki po tym spotkaniu pracę może stracić Marek Jarolim. Wśród kandydatów do jego zastąpienia wymieniany jest m.in. Robert Kolendowicz, były trener Pogoni Szczecin. Rozważali mieli być także Aleksander Wukowicz i trener Chorobrego Głogów. Zupełnie inne nastroje panują w Gdańsku. Lechia rozgromiła Stal Mielec 7-1, a bohaterem spotkania stał Artur Szach. 21-letni pomocnik zdobył 3 gole i dołożył 2 asysty. Na listę strzelców wpisali się również Samuel Kopasek, Kevin Dodaj, Władysław Blanuta i Bakary Sonko. Stal odpowiedziała tylko jedynym trafieniem Simeona Ouvre. To był jeden z najbardziej efektownych występów Lechii w tym sezonie, a gdańszczanie po 9 kolejce mogą mówić o bardzo mocnym wejściu w kolejną część sezonu. Z piłki nożnej przechodzimy do

0: Do koszykówki koszykarze Energii Trefa Sopot po raz kolejny najlepsi w Słupsku. W swoim drugim meczu pchali Gryfia Sopocianie, pokonali Kinga Szczecin 86-67 i tym samym sięgnęli po zwycięstwo w turnieju o Puchar Prezydentki Miasta Słupska. Energia Tref od początku kontrolowała spotkanie, po pierwszej kwarcie prowadziła 26-19, a do przerwy przewaga urosła już do 21 punktów. Po zmianie stron King próbował odrabiać straty, ale Sopocianie opanowali sytuację i w ostatniej kwarcie ponownie powiększyli przewagę. Najwięcej punktów dla Energii Trefa zdobył Tobias Rotegard 17 dla zespołu Sopotu. Był to ostatni sparing przed rozpoczęciem sezonu. Teraz przed koszkarzami walka o pierwsze trofeum. 26 września w Sosnowcu Energia Tref zagra z Legią Warszawa w półfinale Superpucharu Polski. Z kolei już 22 września sopocki zespół zostanie oficjalnie zaprezentowany kibicom. Na kolejny serwis sportowy zapraszam o godzinie 11.30.
1: Dobrze mieć dzisiaj przy sobie coś od deszczu, jakąś kurtkę z kapturem, jakąś parasolkę, bo przelotne opady deszczu przez cały dzień się będą pojawiały i to miejscami nawet takie intensywne przelotne opady. Na termometrach max 16 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 17 w Dębku, Kosakowie i jedynie 15 stopni w Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie. Przynajmniej na barometrach wciąż umiarkowane wartości się utrzymują i dzisiaj to około 1012 hektopaskali. Tu ostatnio jakichś zmian nie było.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Lalka wróciła. Bolesława Prusa. Jest to serial na jednej z platform i podobno coraz częściej oglądany. Jest również nie tylko w Polsce, ale i za granicą. No i Warszawa czeka, aż pojawią się turyści, którzy będą chcieli zobaczyć Warszawę śladami Wokulskiego. Już w księgarniach można kupić taką właśnie książkę Warszawa śladami Wokulskiego. Książka prowadzi czytelnika ulicami, zaułkami, salonami XIX-wiecznej stolicy. Oglądamy ją oczami bohaterów Lalki, a przede wszystkim z perspektywy Stanisława Wokulskiego. Warszawa szykuje się do oblężenia turystów, którzy przyjadą tu z całego świata, żeby zobaczyć, jak wyglądają te miejsca, które zostały pokazane w serialu. No a za chwilę przecież w kinach będziemy mogli zobaczyć film, który też będzie nosił tytuł Lalka. Być może niektórzy z Was będą po obejrzeniu filmu czy też serialu chcieli zobaczyć Warszawę i miejsca, które zostały pokazane czy w filmie, czy też w serialu. No i Warszawa szykuje się na to, proponując już nawet wycieczki z przewodnikiem śladami Lalki.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego

swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1.

0: Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

0: Na zakończenie naszego poniedziałkowego spotkania chciałem wam życzyć spokoju ducha w ten poniedziałkowy poranek i na cały dzisiejszy dzień. No i oprócz spokoju to jeszcze pokoju, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pokoju, o który ostatnio tak trudno na świecie. A jeżeli jesteście osobami wierzącymi, to dzisiaj Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój. Możecie się pomodlić. To ważny element, ważny czas, czyli ten pokój, ale żeby nie kończyć tego poranka tak patetycznie, to powiem wam, że dzisiaj również jest dzień kapsla. A kapsel to jest coś, na co tak naprawdę nie zwracamy należytej uwagi. A kapsel otwiera się prawie codziennie i otwiera on niecodzienne spotkania, rozmowy przyjaciół, rodziny, znajomych. Towarzyszy nam często i dlatego warto zwrócić uwagę na kapsel. Na przykład jak ktoś pamięta dawno, dawno temu, kiedyś grało się w kapsle. Pozdrawiam was o poranku i zapraszam na nasze wtorkowe poranne spotkanie. Życząc wam udanego dnia. Do usłyszenia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
3: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.
4: Zachodniopomorskie, lubuskie lub dolnośląskie to miejsce na ewentualną bazę USA. Uwaga, lekkomyślni turyści, Cyber Ranger w Tatrach ma na was oko. 96-letni Sobiesław Zasada wraca na trasę. Weźmie udział w rajdzie samochodowym. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zachodniopomorskie, lubuskie lub dolnośląskie to prawdopodobne lokalizacje stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Jutro w Nowym Jorku mają na ten temat rozmawiać prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych, a pojutrze minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ma ustalać szczegóły z szefem Pentagonu, Pitem Hegsethem. Wśród polskich polityków panuje zgoda co do tej inicjatywy. Szymon Kępka.
5: Obecność amerykańskich wojsk to jedna z głównych kwestii w rozmowach Polski z USA. Tematem zajmie się szef MON w rozmowie z szefem Pentagonu. Przebywający w USA prezydent Karol Nawrocki także tą sprawą ma się zająć. Andrzej Szejna z Lewicy.
6: Rola prezydenta przynieść ostateczną decyzję, a naszą rolą jest już dzisiaj mieć dopracowane szczegóły.
5: Wśród lokalizacji bazy w Polsce wymienia się okolice Wrocławia. Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus.
7: Myślę, że infrastrukturalnie Wrocław rzeczywiście ma wiele atutów i okolice Wrocławia, więc trzymam kciuki.
5: Amerykańska baza łączy polityków. Tutaj także zgoda ze strony Konfederacji. Witold Tomanowicz.
8: Stała baza jest elementem odstraszania i to na pewno przyczynia się do zwiększonego bezpieczeństwa Polski.
5: Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma zakończyć się do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie planują ograniczenie swojej obecności we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech.
4: Będzie kolejna próba zakończenia wojny w Ukrainie. Na zapleczu sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w cztery oczy mają się spotkać Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. Według prezydenta Ukrainy spotkanie może wiele zmienić. I nawet jeśli nie zakończy wojny, to może sprawić, że jak się wyraził, dojdzie do poważnej deeskalacji. Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrze Parku Narodowym. To strażnik parku, pracownik, który przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło 56 osób. Najczęściej ujawniane są przypadki poruszania się poza udostępnionymi szlakami i przebywania na terenie parku w czasie, gdy ruch turystyczny jest niedozwolony. 96-letni Sobiesław Zasada, legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen, wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Tym samym powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. W 1967 roku Polak wygrał za kierownicą Porsche 911. Argentyńskie media nazwały go wtedy El Polaco Volador, czyli latającym Polakiem. Zasada i tym razem jedzie za kierownicą Porsche z takim samym numerem bocznym 405. Efektowne zwycięstwo Lecha Poznań i ważna wygrana Legii Warszawa na zakończenie 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Kolejosz już w 16. sekundzie meczu z Radomiakiem stracił gola, ale potem strzelił aż 5. Z kolei Legia wygrała na trudnym terenie w Białymstoku 3-1. Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec był zaskoczony tym, jak łatwo jego zespół oddał 3 punkty.
9: Bardzo dziwne spotkanie, bo mam takie wrażenie,

0: wrażenie, że bardzo łatwo traciliśmy bramki i ciężko mi nawet wytłumaczyć, jak jest to na dzisiaj możliwe, że w tak prosty sposób doprowadziliśmy do tego, że straciliśmy 3 gole.
1: W pozostałych wczorajszych meczach Piast Gliwice przegrał z Pogonią Szczecin 1-2, a Zagłębie Lubin z Wisłą Płock 0-2. W tabeli prowadzi Górnik Zabrze, ma 3 punkty przewagi nad Legią i nad Lechem, ale Kolejusz ma 1 mecz rozegrany mniej.
2: Na informacje z Pomorza w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. W Ekofabryce odbyła się 18. edycja wejherowskich klamotów. Podczas wydarzenia można było kupić przedmioty przekazane przez mieszkańców, wziąć udział w warsztatach upcyclingowych, a także skorzystać z szafy wymiany ubrań. Do sprzedaży trafiają rzeczy przekazane przez mieszkańców Wejherowa oraz okolicznych miejscowości. Cały dochód z ich sprzedaży jest przeznaczany na fundacje i stowarzyszenia działające lokalnie.
3: Jest to kolejna edycja. Ogólne zasady się nie zmieniły. Cały czas można kupić u nas przedmioty, które do nas trafiły właśnie od mieszkańców, od nie tylko mieszkańców Wejherowa, ale też i okolicznych miejscowości. Tak jak wcześniej, cały dochód ze sprzedaży bezpośrednio trafia na fundacje, stowarzyszenia tutaj działające na naszym lokalnym rynku, więc mamy tutaj też ten cel charytatywny, edukacyjny, ekologiczny, bo dzięki temu mniej odpadów się po prostu wytwarza.
2: Mówi prezes Ekofabryki Wejherowa Andrzej Gorczycki. Podczas 18. edycji przygotowano także zajęcia z upcyclingu. Uczestnicy wykorzystywali ścinki tekstyliów do szycia jesiennych dyni. W Ekofabryce działa również szafa, w której można było pozostawiać ubrania i zabierać inne. Jak zaznaczają organizatorzy, z rozwiązania można korzystać przez cały czas, nie tylko podczas wydarzenia.
3: Dzisiaj dodatkowo mamy zajęcia, prowadzimy z upcyclingu, a konkretniej wykorzystujemy skrawki tekstyliów po to, żeby uszyć jesienne dynie, więc nie tylko można dzisiaj kupić przedmioty, można też przyjść, skorzystać z tych warsztatów. No i dodatkowo w wejściu nasza szafa, gdzie można pozostawić ubrania i zabrać inne, wymienić się ubraniami. Ta szafa jest też cały czas otwarta, cały czas można z tego skorzystać.
2: Dodaje Gorczycki. Wejherowskie klamoty są jednym z działań związanych z ekologią prowadzonych w Ekofabryce. Wśród innych inicjatyw wymieniano m.in. słoikomat, wymianę roślin i ubrań oraz działania związane ze zbiórką butelek. Inwestycje, transport publiczny i możliwości rozwoju gminy Wicko były tematami rozmowy przedstawicieli powiatu lęborskiego z wójtem Dariuszem Waleśkiewiczem. Spotkanie dotyczyło m.in. planowanych przedsięwzięć, które mogą mieć znaczenie zarówno dla gminy, jak i całego powiatu. Rozmawiano także o perspektywach związanych z inwestycjami realizowanymi w regionie oraz o dalszym rozwoju lokalnej infrastruktury. Jednym z poruszonych tematów była planowana budowa elektrowni jądrowej w sąsiedniej gminie Choczewo. W kontekście tej inwestycji omówiono również modernizację linii kolejowej prowadzącej do Łeby. Rozwój infrastruktury transportowej może mieć znaczenie dla komunikacji w tej części regionu oraz możliwości przemieszczania się mieszkańców i turystów. W rozmowie pojawił się także temat rozwoju turystyki rowerowej i wykorzystywania jej potencjału w dalszym rozwoju gminy Wicko. Podczas spotkania omówiono również współpracę między samorządami oraz poszukiwano rozwiązań dotyczących lokalnych potrzeb. Wśród omawianych zagadnień znalazły się inwestycje, transport i rozwój turystyki. Powiat lęborski zapowiada dalsze rozmowy dotyczące przedsięwzięć, które mogą mieć znaczenie dla mieszkańców gminy Wicko i całego powiatu. Słupsk po raz kolejny włączył się w ogólnopolską akcję Sprzątanie Świata. W teren ruszyli uczniowie, przedszkolaki oraz przedstawiciele miejskich instytucji. Tegoroczna 33. edycja kampanii odbyła się pod hasłem SOS dla wody, niech będzie wolna od śmieci. Uczestnicy sprzątają wyznaczone miejsca na terenie miasta, a urząd zapewnił im rękawice i worki. Zebrane odpady trafiają następnie do Słupskiego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Akcja od lat cieszy się dużym zainteresowaniem. W ubiegłym roku wzięło w niej udział blisko 6 tysięcy osób, które zebrały ponad tonę śmieci. W tym roku szczególny nacisk położono na ochronę rzek i innych lokalnych zasobów wodnych. Choć jeszcze technicznie mamy lato, to pogoda już bardziej jest dziś jesienna. Maks na termometrach 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 17 w Drinipucku, Kosakowie, 15 w Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luzinie. Na barometrach 1012 hektopaskali zachmurzenie utrzymuje się i będzie dzisiaj przez cały dzień utrzymywało się dość intensywne, choć z przejaśnieniami. Z drugiej strony jest naprawdę duża szansa, że tu i ówdzie pojawiać będą się nawet dosyć intensywne opady deszczu.

0: Nowy tydzień, a to nowe wyzwania, których z pewnością nie zabraknie. Ja się cieszę, że mogę być z Wami i dotrzymać towarzystwa pod kątem muzyki oraz interesujących doniesień ze świata. Sonia Polewska, witajcie! Zaczynamy!
1: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Reklama.

Pamiętacie coś, o czym kiedyś bardzo marzyliście, a po zdobyciu okazało się, że jednak brakuje wam czegoś jeszcze? Mrozu właśnie wokół takich doświadczeń zbudował nową płytę. Jego 7. album studyjny Wszystko, czego chciałem, ukazał się 18 września. Artysta opowiada o zmianie perspektywy. Sukcesy, podróże i koncerty nabierają innego znaczenia, kiedy można je z kimś dzielić. Muzycznie jest za to szeroko. Gitary, instrumenty dęte, smyczki i chóry. Mrozu przyznaje, że podczas pisania myślał również o tym, jak te piosenki zabrzmią przed publicznością, czyli osobisty bilans życia przygotował od razu z miejscem na wspólne śpiewanie. Przy takim podsumowaniu trudno będzie spokojnie usiedzieć.

0: Reklama. Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości. Reklama.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Siódme zwycięstwo w sezonie odnieśli piłkarze weekendu. Luźno w dziewiątej kolejce trzeciej ligi Luźnianie pokonali na wyjeździe Unię Sparzę 3-1, ale pierwsi powody do radości mieli miejscowi. Unia wyszła na prowadzenie w 22 minucie po trafieniu Gracjana Goździka. Weekend wyrównania doprowadził dopiero w drugiej połowie. Na 1-1 gola w 62 minucie zdobył Oliwier Pawłowski. 60 sekund później podopieczni trenera Macieja Plińskiego objęli już prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Filip Sosnowski. Na 8 minut przed końcem regulaminowego czasu gry bramkę na 3-1 strzelił Jan Marosi. Weekend po 9 kolejkach zajmuje drugie miejsce z 22 punktami na koncie. Do lidera Polonii Środa Wielkopolska Luźnianie tracą jedno oczko. Polonia w minionej kolejce straciła punkt remisując bezbramkowo na wjeździe z Notecią Czartków. Pozostajemy na Zielonym Murawie. W jednym z ciekawszych spotkań 8 kolejki pomorskiej 4 ligi gry wejherowo na Wzgórzu Wolności pokonał Pogoń Lęborg. Kibice zobaczyli tylko jednego gola. Mecz był bardzo wyrównany. Zwycięski gol padł dopiero w 5 minucie doliczonego czasu gry w drugiej połowie. Wygraną rzutą czarnym zapewnił Kasper Tomczak. Tym samym gry wciąż pozostaje jako jeden z trzech niepokonanych zespołów w bieżącym sezonie pomorskiej 4 ligi. Natomiast dla Pogoń była to pierwsza porażka. Po spotkaniu w rozmowie z mediami trener Lęborcza Mateusz Mikiewicz podkreślił, że to był bardzo ciężki mecz.
2: Żal bardzo tego, w jaki sposób przegrywamy dzisiaj to spotkanie, bo w 93 minucie mamy dwa rzuty rożne. Sytuacja rozwiązana. Tak naprawdę ustawiliśmy się do obrony. Gdzieś brak powrotu dwóch zawodników. I no, zaważyło to na tym, że przegrywamy dzisiejsze spotkanie. Mieliśmy swoje sytuacje w pierwszej połowie. No, taki wyrównany mecz. Wydaje mi się, że no, na remis. No i boli bardzo, że taki mecz na remis. Stracimy bramkę na wyjeździe w 94 minucie. Od dojrzałej drużyny wymagam czegoś więcej. Więcej doświadczenia, więcej kalkulacji w tym wszystkim jest wymagane. No i musimy sobie powiedzieć szczerze, że nie zasłużyliśmy dzisiaj na zwycięstwo, a przez takie proste błędy nawet nie mamy punktu. Niestety przegrywamy pierwszy mecz w tym sezonie i wchodzimy teraz w serię ciężkich spotkań, która zdeterminuje tak naprawdę, czy jesteśmy zespołem do rywalizacji o coś więcej w tym sezonie, czy nie. Więc zobaczymy. Krótki tydzień, bo mamy tylko dwa treningi. Zrobimy wszystko, żeby jak najlepiej się do meczu z Arką przygotować i wrócić na zwycięską ścieżkę.
1: Po tej kolejce gry zajmuje czwarte miejsce, a Pogoń jest pozycją niżej. Punktów tej kolejce nie udało się zdobyć innym drużynom z naszego regionu. Sokół Bożepole Wielkie przegrał u siebie z KP Stargard Gdański 2-3. Stolem Gimno uległ w Kartuzach Kartuzy 1-4, a gry w Słupsk przed własną publicznością przegrał 0-1 z Chojniczanką 2 Chojnice. W ligowej tabeli Sokół jest na 9 miejscu, gry na 11, a Stolem na 17. Zmieniamy dyscyplinę. Druga kolejka, niestety druga porażka Tytanu wejchrowa w rozgrywkę.

0: pierwszej ligi piłki ręcznej. Wejherowcy szczepionisi przed własną publicznością przegrali z MKS Grudziądz. Tytani po pierwszej połowie przegrywali różnicą 4 bramek 18-22. Po zmianie stron Tytanom nie udało się zbliżyć do przyjezdnych i ostatecznie przegrali 37-46. Kolejny mecz Wejherowianie zagrają u siebie z KPR Żukowo w najbliższą środę. Początek meczu w hali sportowej przy samochodówce o godzinie 19. Na kolejny serwis sportowy zapraszam o godzinie 17.30.
1: Powoli możemy już zamykać lato. Co prawda to są jeszcze ostatnie dni lata, ale pogoda już raczej jest wczesno jesienna. Na termometrach dzisiaj takie wartości jak 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy to max. 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 15 w Wejherowie, Radzieruni, Gniewinie, Luzinie. Na barometrach 1012 hektopaskali, zachmurzenie naprawdę intensywne. Co prawda z przejaśnieniami, ale z drugiej strony z jeszcze większą szansą na dość intensywne przelotne opady.

0: Najlepsza pizzeria świata według najnowszego rankingu 50 najlepszych pizzerii znajduje się w Londynie. Zanim jednak zaczniecie bronić honoru Neapolu, poznajcie jej założyciela. Michel Pascarella pochodzi z południa Włoch, a swoją londyńską działalność zaczynał od trójkołowego pojazdu z zamontowanym piecem opalanym drewnem. Jeździł po ulicach i targach, serwując pizzę. 10 lat później jego Napoli on the road ma 3 restauracje i pierwsze miejsce w światowym zestawieniu. Oceniano również obsługę oraz atmosferę, więc sam dobry placek nie wystarczył. Najbardziej podoba mi się jednak początek tej historii. Cały przyszły restauracyjny sukces dało się wtedy zaparkować przy krawężniku, choć z parkowaniem w Londynie nawet mistrz pizzy może mieć problem.
1: Reklama. Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych

klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki.

0: Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.
2: Viola, let me see you dance, babe. Yeah. Let me see you dance, babe.

Za czytanie książek można dostać nagrodę. I nie mam na myśli wyłącznie satysfakcji zdobrnięcia do ostatniej strony. Singapur uruchomił program, w którym uczestnicy zbierają wirtualne monety za 15-minutowe sesje czytania. Można zaliczyć jedną sesję dziennie, a pierwsza możliwość wykorzystania nagrody pojawia się po 50 takich podejściach. Organizatorom zależy na wyrobieniu regularnego nawyku i odciągnięciu ludzi od niekończącego się przewijania telefonu. Wielkich pieniędzy z tego nie będzie, ale mechanizm jest znajomy. Mały cel, zaliczone zadanie, kolejny punkt. Tyle, że tutaj po drodze można jeszcze poznać dobrą historię. Wyobraźcie sobie tylko ten moment, kiedy wciągnie was książka i zapomnicie zgłosić, że właśnie zarabiacie punkty.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży.

0: pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
5: Reklama.
6: Kolejna rozprawa Sebastiana M. Czy zapadnie wyrok w sprawie tragedii na Jedynce? Zmarł jeden z mężczyzn postrzelonych w Bukownie w Małopolsce. Zima w górach. Zajrzymy w Tatry. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Po raz kolejny stawił się dziś w sądzie Sebastian M. Oskarżony o spowodowanie przed 3 lata wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Według prokuratury mężczyzna jechał ponad 300 km na godzinę i uderzył w samochód, którym podróżowało małżeństwo z dzieckiem. Pojazd się zapalił, a 3-osobowa rodzina spłonęła. W sądzie w Piotrkowie Trybunalskim jest Bartosz Kądziołka. Powiedz, czy w tej sprawie możemy spodziewać się szybkiego wyroku?
7: Mało prawdopodobne, bo obrona Sebastiana M. cały czas kwestionuje opinię biegłych co do okoliczności wypadku. Dziś przed sądem zeznawać ma 3 biegłych. Na poprzedniej rozprawie do jednego z nich obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda miała 200 pytań.
8: Te pytania miały na celu weryfikację, opiniowanie.
7: Tak komentował to prokurator Aleksander Duda.
9: To jest strategia polegająca na mnożeniu pytań, na sianiu wątpliwości co do okoliczności, które realnie nie mają żadnego znaczenia z punktu widzenia rozstrzygnięcia sprawy i wydania wyroku w tej sprawie.
7: Niewykluczone, że ogromna liczba pytań padnie również dzisiaj. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia.
6: W szpitalu zmarł 44-latek, który wczoraj wraz z drugim mężczyzną został postrzelony w Bukownie w Małopolsce. W wyniku policyjnej obławy został zatrzymany 52-letni mieszkaniec tego miasta. Jest podejrzewany o oddanie strzałów. Miały one paść z broni czarnoprochowej. Posiadanie jej nie wymaga zezwolenia. Lżej ranny 36-latek zeznał, że on i 44-latek nie znali napastnika. Zauważyli go dopiero, gdy strzelał do nich z lasu. Nie wiadomo, dlaczego to robił. Zostanie dziś doprowadzony do prokuratury i usłyszy zarzuty. Nauczycielka przygotowująca lekcje chemii z obrażeniami ewakuowano 80 uczniów. To w podstawówce w Wielczu-Laskowicach. Według strażaków nie doszło do wybuchu, ale niekontrolowanej reakcji chemicznej. Nie było zagrożenia dla uczniów i innych osób przebywających w szkole. Pogotowie zabrało nauczycielkę do szpitala. Koniec niemal letniej pogody w górach. W Tatrach zrobiło się już zimowo. Wysoko na szlakach pojawił się śnieg i pierwsze przymrozki, a pogoda pogarsza się z każdą godziną, zauważa taternik Tomasz Zając.
10: Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to tutaj prognozy mówią o kolejnych opadach śniegu w najwyższych partiach Tatr. Jutro jeszcze większe ochłodzenie, jeszcze więcej tego śniegu. Tutaj prognozy nawet wskazują, że może spaść 20-30 cm.
6: Nocą kolejne ochłodzenie. W wyższych partiach trzeba uważać przede wszystkim na oblodzenia i szybko zmieniające się warunki pogodowe. Maja Chwalińska pokonała słowacką tenisistkę Rebekę Sramkową 6-4, 6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju w Singapurze. Kolejną rywalkę finalistka tegorocznego French Open pozna jutro. Będzie nią triumfatorka pojedynku między Ukrainką Oleksandrą Ołynikową a Amerykanką Vivian Wolf.
11: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Wejherowska biblioteka stawia na planszówki. Zbiór liczy już ponad 500 tytułów. Jak informują organizatorzy, planszówki w bibliotece są wydarzeniem organizowanym cyklicznie, zazwyczaj

0: raz w miesiącu. Podczas spotkań uczestnicy mogą wybrać grę z bibliotecznego zbioru, a osoby, które jej nie znają, mogą liczyć na wyjaśnienie zasad.
1: Planszówki to jest takie wydarzenie, gdzie każdy może tutaj przetestować na miejscu nasze gry. Mamy ich ponad 500 już, więc mamy dosyć duży, rozległy zasób, więc jak najbardziej są też osoby, które są w stanie poinstruować i jak pograć, reguły przedstawić, więc jak najbardziej w taki sposób to wygląda. Staramy się te wydarzenie organizować raz w miesiącu. Jest plan, żeby było to częściej, ale zobaczymy.
0: Opowiada bibliotekarka w Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie Paulina Gierautowska. Biblioteka umożliwia także wypożyczenie gier poza samymi wydarzeniami. Jak wspominają organizatorzy, tej możliwości korzystają m.in. grupy nastolatków, które po zajęciach szkolnych przychodzą i grają na miejscu. W spotkaniach uczestniczą również rodziny.
1: Odkąd mamy tutaj te planszówki, a tak naprawdę już dosyć długo je mamy, to staram się tutaj, jako ja, jako bibliotekarz, pokazywać, że te gry są fajne i żeby to jakoś tutaj rozpromować. Odkąd mamy właśnie nowe umeblowanie, niektórzy są zszokowani, że tych gier mamy aż tak dużo.
0: Dodaje Gierautowska, biblioteczny zbiór obejmuje gry o różnym poziomie trudności i różnej tematyce. Znajdują się w nim zarówno proste tytuły dla najmłodszych, jak i bardziej rozbudowane gry dla starszych uczestników. Gmina Nowa Wieś Lęborska pozyskała dofinansowanie na dwa projekty. Jeden dotyczy gospodarki wodnej, natomiast drugi rozwoju edukacji przedszkolnej. Podpisano już umowy na przyznanie środków, a zapowiadane przedsięwzięcia mają objąć inwestycje związane z bezpieczeństwem wodnym oraz poprawą warunków nauki i rozwoju najmłodszych mieszkańców. Projekty noszą nazwy Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodną w gminie Nowa Wieś Lęborska oraz Przedszkole z klasą w gminie Nowa Wieś Lęborska. Pierwszy z projektów dotyczy gospodarki wodnej. Gmina wskazuje, że pozyskane środki zostaną przeznaczone na działania związane z poprawą bezpieczeństwa wodnego. Drugie przedsięwzięcie będzie dotyczyło placówek przedszkolnych i ma służyć stworzeniu lepszych warunków rozwoju oraz edukacji dzieci. Władze gminy podkreślają, że oba projekty oznaczają przejście od etapu pozyskiwania środków do przygotowania ich do realizacji. Za przygotowanie wniosków odpowiadali pracownicy zajmujący się projektami. Gmina wskazała Arkadiusza Pasiuka jako osobę odpowiedzialną za projekt dotyczący gospodarki wodnej oraz Dawida Stewkę przy projekcie przedszkolnym. Podpisanie umów oznacza możliwość rozpoczęcia kolejnego etapu obu przedsięwzięć. Szczegółowy harmonogram oraz zakres poszczególnych prac nie zostały przedstawione w opublikowanej informacji. Blisko 500 kadetów z całej Polski wzięło udział w centralnym zlocie klas wojskowych w Ustce. Po tygodniowym szkoleniu młodzież sprawdziła się m.in. w zajęciach taktycznych, strzeleckich i survivalowych. Zlot rozpoczął się 12 września na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych oraz Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej. Uczestnicy poznawali zasady pierwszej pomocy na polu walki, terenoznawstwa i działania w trudnych warunkach. Kadeci mieli też okazję zapoznać się z nowoczesnym sprzętem wojskowym. Korzystali z symulatorów i pojazdów bojowych, a także odwiedzili okręt ratowniczy ORP Zbyszko. Zwieńczeniem szkolenia była wymagająca pętla taktyczna, podczas której sprawdzano sprawność, współpracę i odporność na zmęczenie. Organizatorem wydarzenia było Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Południe już za nami, za chwilę na termometrach zobaczymy najwyższe wartości, a ja mówię o tym dlatego, że to nie będą zbyt szalone wartości, możemy nawet tego nie zauważyć, że mamy najcieplejszy moment dnia. A w tym najcieplejszym momencie 16 stopni zobaczymy na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 15 w Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luzinie. Na barometrach około 1012 hektopaskali, czyli umiarkowane ciśnienie, na niebie chmur dużo, a z nich przelotne opady.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Strzelacie 3 gole Manchesterowi City i schodzicie z boiska pokonani. Brzmi jak wyjątkowo złośliwy scenariusz gry komputerowej, ale właśnie taki mecz rozegrał Brian Brobey z Sunderlandu. Jego drużyna przegrała z City 5-3, choć napastnik sam zdobył wszystkie jej bramki. Dla Sunderlandu był to pierwszy ligowy hat-trick w Premier League od 2016 roku. Gospodarze odpowiedzieli jednak 5 trafieniami i zachowali komplet zwycięstw w tym sezonie ligi. Wyobraźcie sobie rozmowę po takim występie. Jak poszło? 3 gole. To świetnie. Niekoniecznie. Brobey zrobił bardzo dużo, żeby zostać bohaterem zwycięskiego spotkania. Ostatecznie został bohaterem meczu, którego wynik najchętniej by zmienił.

0: Reklama. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
0: Reklama.

Gdyby ktoś zaproponował wam film o betonie, uznalibyście to za dobry plan na wieczór? W Nowym Jorku taka propozycja właśnie świetnie się sprzedała. Dokument Johna Wilsona The History of Concrete, czyli w tłumaczeniu Historia betonu, zebrał podczas pierwszego weekendu 90 tysięcy dolarów w jednym kinie. To rekordowe otwarcie dokumentu w tamtejszym IFC Center. Wilson

On znany z uważnego podglądania codzienności przygląda się materiałowi, który mamy pod nogami i dookoła siebie oraz związanym z nim ludziom. W czasach, gdy tytuły filmów obiecują koniec świata, wielką miłość albo zemstę, on proponuje beton i najwyraźniej znalazł publiczność, która chciała sprawdzić, co właściwie kryje się pod tak twardym tytułem.

0: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
1: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
2: Reklama.

Ulica nazywa się Park Avenue, więc dobrze byłoby znaleźć na niej trochę parku. Nowy Jork przedstawił właśnie plan przebudowy fragmentu tej słynnej alei. Na odcinku 11 przecznic mają pojawić się dodatkowa zieleń, miejsca do siedzenia i oddzielona od samochodów dwukierunkowa droga rowerowa. Projekt przewiduje też więcej przestrzeni dla pieszych kosztem części pasów ruchu. Okazją do zmian jest remont znajdującej się pod ulicą infrastruktury kolejowej związanej z dworcem Grand Central. Skoro trzeba prowadzić duże prace pod ziemią, miasto chce wykorzystać je również do poprawienia tego, co na powierzchni. A wy? Gdyby remontowano waszą ulicę, wolelibyście dodatkowy pas czy miejsce, w którym można na chwilę usiąść?

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać nie

0: słusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego.
1: Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was.
0: Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot.
1: Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
3: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
2: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.
3: To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji.
2: Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona.
3: Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej.
2: Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
4: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: Jak połączyć dobrą zabawę z poznawaniem kaszubskiej kultury? Okazuje się, że sposobów jest całkiem sporo. Będzie można o tym się przekonać podczas specjalnych warsztatów. A jakich konkretnie, to zaraz Wam opowiem. Witajcie na antenie Radio Nord FM. Rozpoczynamy serwis kulturalny, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Tradycyjne kaszubskie zabawy, odliczanki, kołysanki, śpiew i ruch będą właśnie tematem warsztatów, które już 26 września odbędą się w stacji Kultura w Lęborku. Spotkanie organizowane jest przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie w ramach cyklu Dziecięcy Folklor Kaszubski jako przestrzeń międzypokoleniowej edukacji kulturowej. Jak informują organizatorzy, to propozycja dla nauczycieli, animatorów kultury, instruktorów, a także wszystkich osób zainteresowanych kaszubskim dziedzictwem. Uczestnicy poznają tradycyjne formy folkloru dziecięcego i dowiedzą się, jak wykorzystywać je w pracy edukacyjnej i animacyjnej. Jak podkreślają organizatorzy, szczególne znaczenie będzie miał tu język kaszubski, nie tylko jako sposób komunikowania się, ale również jako ważny nośnik regionalnej kultury i tożsamości. Podczas zajęć uczestnicy otrzymają praktyczne narzędzia oparte na śpiewie i ruchu, a także wiedzę na temat wykorzystania folkloru w edukacji. Warsztaty mają być również okazją do bezpośredniego doświadczania międzypokoleniowego przekazu tradycji. Organizatorzy przygotowali także materiały edukacyjne dostępne online, w tym filmy oraz podkłady muzyczne, które będzie można wykorzystać w dalszej pracy z dziećmi i młodzieżą. Warsztaty odbędą się 26 września w stacji Kultura w Lęborku, a początek zaplanowano na godzinę 9. I jak podkreślają organizatorzy, to propozycja dla tych, którzy chcą poznać kaszubską tradycję nie tylko poprzez słuchanie i obserwacje, ale przede wszystkim poprzez wspólną zabawę, śpiew czy ruch. A ja na następne informacje kulturalne na antenie Radio Nord FM zapraszam o 16:45. Do usłyszenia. Cześć!

zwykle dobieramy torebkę do ubrania. Christopher Kane podczas londyńskiego tygodnia mody poszedł krok dalej i wykorzystał elementy torebek przy projektowaniu ubrań. Jego debiutancka kolekcja dla Mulberry czerpie z charakterystycznych skórzanych klap, zapięć i form, z których słynie marka. Na wybiegu pojawiły się skórzane sukienki, a przy butach metalowe obcasy przypominające siekiery. Ten pokaz ma również osobisty wymiar. Kane wraca z dużą kolekcją po zamknięciu własnej marki w 2023 roku. Zamiast udawać, że zaczyna całkiem od zera, połączył swoje pomysły z rozpoznawalnymi detalami Mulberry. Jeśli więc kiedyś powiecie, że ubranie powinno pasować do torebki, projektant może potraktować tę uwagę bardzo dosłownie.

0: Kolejne rosyjskie uderzenie na Ukrainę, także na obiekty cywilne. Nasze zarobki pod lupą, za chwilę kto zarabia lepiej, a kto gorzej. Rusza pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej kadry. Marcin Krzemiński. Rosja odpowiada na niedzielny ukraiński nalot na Moskwę, w wyniku którego uszkodzona została rafineria. W obwodzie kijowskim alarm przeciwlotniczy i ataki dronów trwają nieprzerwanie od wczoraj. Bezzałogowce mają uderzać nie tylko w magazyny czy hale produkcyjne, ale też w prywatne domy i akademik. Jak poinformował na telegramie prezydent Wołodymyr Zełański, zaatakowanych zostało w sumie 10 obwodów. Dodał, że Ukraina będzie wzywać do wspólnych działań na rzecz pokoju podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Zełański ma też w Nowym Jorku spotkać się z Donaldem Trumpem. Rosja planuje w najbliższym czasie zwiększenie aktywności przeciwko NATO, ostrzegają tymczasem w rozmowach z brytyjskim Guardianem szefowie czeskich, łotewskich i szwedzkich służb. Według Czechów może chodzić o ograniczone wtargnięcie, prowokacje pod fałszywą flagą albo kampanię wpływu i mogłoby do tego dojść raczej w perspektywie miesięcy, a nie lat. Wznowiono ruch pociągów na odcinku między Tczewem a Pszczółkami pod Gdańskiem. Był kilka godzin wstrzymany po śmiertelnym potrąceniu 15-latki przez pociąg osobowy. Do zdarzenia miało dojść poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami kolejowymi. Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Przed sądem okręgowym w Gdańsku ruszył proces patostreamera Pawła N. Jest oskarżony o 14 przestępstw, w tym nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym i uszkodzenie zabytku teatru w Krakowie. Grozi mu do 8 lat więzienia. Polskie pensje pod lupą. Z najnowszych danych opublikowanych przez GUS wynika, że w marcu średnia pensja wyniosła prawie 9700 zł, na mediana 7,5 tysiąca. Ta ostatnia kwota oznacza, że połowa pracujących zarabiała mniej, a połowa więcej, ale są duże różnice między grupami zawodowymi, mówi Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
1: Najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano w grupie przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników. 12 185 zł i 73 grosze. Dla porównania wśród pracowników usług i sprzedawców 5281 zł i 3 grosze.
0: Mediana wynagrodzeń mężczyzn z reguły jest wyższa niż kobiet. Wyjątkiem są rolnictwo, ogrodnictwo czy rybactwo. Rusza pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry. Ostatecznie weźmie w nim udział 25 zawodników. Michał Waszkiewicz.
2: Bośnia i Hercegowina u siebie, Szwecja na wyjeździe, Rumunia u siebie i znów Bośnia, tyle że na wyjeździe. To będą intensywne 2 tygodnie dla naszej kadry. Polacy w Lidze Narodów będą rywalizować w Dywizji B. Jan Urban ma za zadanie wprowadzić nasz zespół ponownie do elity, mówi Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna.
3: Zakładam, że jeśli wyniki będą niekorzystne, to Jan Urban będzie na pewno musiał sobie odpowiedzieć na kilka pytań i być może na kilka pytań odpowiedzieć też Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej.
2: Kadra będzie od jutra trenować w Warszawie. Ostatecznie w 25-osobowym składzie, bo po tym jak Kamil Grabara i Adrian Benedyczak wypadli z powodu kontuzji, a Filip Rózga z powodu choroby, selekcjoner powołał 2 zawodników. Doświadczonego bramkarza Bartomija Drągowskiego i absolutnego debiutanta 20-letniego Marcela Regułę z Zagłębia Lubin.
0: Pierwszy mecz Polaków już w ten piątek.
4: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Rumskie przedszkole pożegnało lato. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje, wśród których znalazły się zabawy sportowe i sensoryczne, dmuchańce, fotobudka, gra terenowa oraz poczęstunek. Podczas festynu przygotowano m.in. stanowiska sportowe i sensoryczne. Dzieci mogły skorzystać ze ścieżki sensorycznej i strefy dla najmłodszych, w której poznawały różne struktury i elementy. Nie zabrakło także wyścigów rzędu, w których uczestniczyli rodzice razem z dziećmi.

0: dziećmi. Najmłodsi mogli skorzystać także z toru przeszkód czy animacji. Jedną z atrakcji była gra terenowa, w której dzieci wraz z rodzicami musiały odnaleźć wszystkie przygotowane stanowiska. Na końcu uczestnicy rzucali kostką, aby wygrać nagrodę.
1: Jest to festyn na pożegnanie lata. Jest to festyn otwarty dla wszystkich dzieci, wszystkich rodzin z Rumi. My w Rumi jesteśmy już 4. rok i wchodzimy w tą społeczność lokalną, nawiązujemy już kontakty, jesteśmy stałym punktem na mapie miasta Rumio, więc bardzo się z tego powodu cieszymy.
0: Mówi dyrektorka sieci rumskich przedszkoli Joanna Kos. Na uczestników czekała także fotobudka, dmuchańce, popcorn, wata cukrowa oraz przygotowany przez organizatorów poczęstunek.
1: Pogoda jest cudowna i tak dzieci bawią się świetnie, rodzice też. Jesteśmy bardzo ucieszeni z tego, że tak udało nam się już zżyć ze środowiskiem lokalnym, z naszymi rodzicami, z dziećmi i wspólnie spędzamy cudowny czas.
0: Podobne wydarzenia odbyły się również w sierpniu w Orlu oraz wiosną w Wejherowie. Oprócz większych festynów placówka organizuje także mniejsze wydarzenie na terenie przedszkoli. Bezpieczeństwo na drogach i organizacja dojazdu do trasy S6 były tematami posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Główczyce. Spotkanie odbyło się z udziałem przedstawicieli gminy i rad pracowników Urzędu Policji Powiatu Słupskiego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich. Rozmowy dotyczyły m.in. oznakowania dróg, bezpieczeństwa pieszych i kierowców oraz stanu infrastruktury w kilku miejscowościach. Jednym z tematów było oznakowanie dojazdów do trasy S6 w Pobłociu, Główczycach i Żelkowie. Uczestnicy omawiali również bezpieczeństwo ruchu w Dargolezie, Podolu Wielkim, Stowięcinie, Wielkiej Wsi i Klęcinie oraz innych miejscowościach gminy. Wśród poruszanych kwestii znalazły się budowa chodników i przejść dla pieszych, ograniczenia prędkości, właściwe oznakowanie oraz możliwość zastosowania urządzeń uspokajających ruch. Rozmawiano także o stanie wybranych odcinków lokalnych dróg. Posiedzenie było okazją do przedstawienia problemów i potrzeb dotyczących infrastruktury drogowej oraz omówienia możliwych rozwiązań z instytucjami odpowiedzialnymi za poszczególne drogi. Tematy poruszane podczas spotkania obejmowały zarówno organizację ruchu w związku z trasą S6, jak i codzienne bezpieczeństwo mieszkańców. Wśród omawianych działań znalazły się rozwiązania dotyczące pieszych, kierowców oraz poprawy warunków poruszania się po lokalnych drogach. Zabytkowe samochody wypełniły w sobotę ulicę Wojska Polskiego w Słupsku. W ten sposób rozpoczęły się obchody 80-lecia Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych, czyli popularnego mechanika. Szkoła działa od 1946 roku. Początkowo funkcjonowała jako dokształcająca szkoła zawodowa przy ulicy Łukasiewicza, a kilka lat później przeniosła się do obecnej siedziby przy ulicy Niedziałkowskiego. Przez 8 dekad placówka wykształciła 1000 absolwentów związanych m.in. z techniką, motoryzacją i logistyką. Wielu z nich podejmowało później pracę w najważniejszych zakładach regionu. Nawiązaniem do technicznych tradycji szkoły była sobotnia wystawa zabytkowych samochodów. Mieszkańcy mogli zobaczyć pojazdy z różnych krajów i epok, w tym także auta wyprodukowane jeszcze przed 1945 rokiem. Na ulicy Wojska Polskiego pojawiły się m.in. samochody polskie, amerykańskie, niemieckie, włoskie i francuskie. Główne uroczystości związane z jubileuszem 80-lecia mechanika odbędą się w piątek 25 września. Zbliża się najcieplejszy moment dnia, tyle że upału już dziś nie będzie. Powiem więcej, w tym roku już upały raczej nie wrócą, choć jest duża szansa, że na początku przyszłego tygodnia temperatura pójdzie jeszcze powyżej 20 stopni, ale dzisiaj musimy się zadowolić 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 16 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 15 w Wejherowie, Redzie oraz Rumi. Na barometrach 1012 hektopaskali, czyli przynajmniej ciśnienie utrzymuje się naprawdę solidne, wiatr przeważnie umiarkowany.
2: Norda FM.

W każdej rodzinie jest ktoś, kto twierdzi, że robi coś najszybciej, najcelniej albo najgłośniej. W Londynie powstaje miejsce, które pozwoli to sprawdzić według konkretnych zasad. Ujawniono szczegóły Centrum Rozrywki Guinnessa przy hali O2. Zaplanowano 45 oficjalnych wyzwań w 5 strefach. Wśród nich mają być próby szybkiego pisania na klawiaturze, koszykarskiej celności czy siły krzyku. Uczestnicy dostaną możliwość zmierzenia się z zadaniami, które mogą prowadzić do ustanowienia rekordu. Otwarcie zapowiedziano na końcówkę roku. Sam pomysł jest jednak zabawny już teraz. Rodzinne przechwałki zyskują regulamin, pomiar i wynik. A potem przy świątecznym stole ktoś będzie mógł powiedzieć, że ma na swoją rację certyfikat.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
7: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
0: Reklama.

13 tysięcy osób przyszło do hali w Melbourne posłuchać piosenek Johna Farnema, choć sam artysta nie pojawił się na scenie. Australijski wokalista po operacjach związanych z chorobą nowotworową nie może już koncertować. Jego repertuar przejęli więc inni wykonawcy, m.in. Keith Urban, Jimmy Barnes i Tina Arena. Koncert odbył się 20 września i wspierał organizację pomagającą osobom z nowotworami głowy i szyi. W finale wspólnie wykonano jego najbardziej rozpoznawalny przebój You're the Voice. Częściowo również w języku rdzennych mieszkańców Australii. Zazwyczaj podczas takiego wieczoru wszyscy czekają na wejście głównej gwiazdy. Tutaj jej nieobecność sprawiła, że każde wykonanie miało dodatkowe znaczenie. Ktoś inny przejmował głos, żeby jej piosenki nadal mogły wybrzmieć.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.

Niektóre wycieczki rowerowe zaczynają się od napompowania opon, a ta zaczęła się ponad 30 lat temu od planów, zbierania pieniędzy i kolejnych etapów budowy. W amerykańskiej Minnesocie ukończono właśnie szlak Mesabi. Ma około 266 km i łączy 28 miejscowości. Prowadzi przez region dawnych kopalń żelaza obok lasów i śladów przemysłowej historii. Część wzniesień to dawne hałdy, które z czasem porosły drzewami. Trasę budowano etapami, więc rowerzyści korzystali z jej fragmentów już wcześniej. Teraz gotowa jest całość. Gdybyście zaczęli odkładać tę wyprawę na później razem z początkiem inwestycji, właśnie skończyła się bardzo wygodna wymówka. Droga już czeka, pozostaje znaleźć sprawny rower. Na pół.

0: medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Reklama.

projektują przestrzeń, uwzględniając potrzeby zupełnie innego pokolenia. Bo na wizualizacji efektowne schody mogą wyglądać pięknie. Przy powrocie z zakupami człowiek często bardziej docenia to, że po drodze do kuchni nie musi pokonać ani jednego.

O dobrym projekcie domu czasem decyduje coś, czego w nim nie ma. Na przykład stopień przed wejściem. W amerykańskiej Omaha powstały dwa domy zaprojektowane z udziałem ponad 30 studentów architektury Uniwersytetu Nebraski w Lincoln. Budynki mają pomagać starszym osobom jak najdłużej mieszkać samodzielnie. Jednym z rozwiązań jest właśnie wejście bez schodów. Organizatorzy chcą wykorzystać ten projekt również przy kolejnych dostępnych cenowo domach w stanie. Podoba mi się ten kierunek myślenia. Młodzi ludzie

0: Reklama.
1: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dlatego w kinie Helios w Gdyni ustawiasz fotel tak, jak chcesz. Zanurz się w morzu filmowych emocji w salach Dream z rozkładanymi fotelami. Zobacz realistyczny obraz w 4K i usłysz więcej dzięki Dolby Atmos. Helios Dream. Wymarzone miejsce na film.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł.

0: Złotych. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama. Co z cenami paliw? Czy rząd ma plan B na wypadek kolejnego weta prezydenta? Sarna odbiła się od auta i wpadła do kolejnego, to w Wielkopolsce. Wenecja chce podwyższyć cenę za krótką wizytę w mieście. Marcin Krzemiński. Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł, ale to nie jedyna zła informacja dla kierowców. W przyszłym tygodniu barierę 8 zł za litr ma przekroczyć też średnia cena popularnej benzyny 95. Rząd tymczasem nie ma raczej planu awaryjnego na wypadek prezydenckiego weta do ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, a te przepisy to przepustka do obniżki cen na stacjach. Co jeśli prezydent będzie po raz drugi na nie?
2: W przypadku ustaw podatkowych nie da się obejść weta prezydenta Karola Nawrockiego, więc będziemy oczywiście z naszymi projektami, tak jak zonda krypto, wracać aż do skutku i może kiedyś jakaś refleksja nastąpi.
1: Mówi były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Na razie rządowa ustawa jest w Senacie, potem trafi do prezydenta. Dramatyczny wypadek pod Gostyniem w Wielkopolsce. 20-letni kierowca trafił do szpitala po zderzeniu z sarną, która wpadła do środka pojazdu. Wcześniej zwierzę odbiło się od Volkswagena, którym jechał 52-latek. Mówi Monika Curyk z gostyńskiej policji.
3: Zwierzę wpadło przez przednią szybę do wnętrza samochodu, a kierujący BMW dachował. 20-letni kierujący BMW z licznymi obrażeniami został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Poznaniu.
1: Mężczyzna znajduje się pod opieką lekarzy. Policja ustala szczegóły wypadku. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-owy alert do mieszkańców i przebywających w powiecie janowskim na Lubelszczyźnie. Jutro i pojutrze przed południem ma się tam odbyć trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Jutro z kolei wcześniej rano trening ma się też odbyć w powiecie chrubieszowskim na Lubelszczyźnie. Na Podkarpaciu natomiast przybędzie syren alarmowych w miejscowościach przygranicznych. Pojawi się też więcej zabezpieczeń na samych przejściach granicznych z Ukrainą. To wynik kontroli przeprowadzonej przez służby wojewody. Tymczasowe miejsca schronienia, które postawiono po ostatnich rosyjskich atakach w pobliżu granicy, dostaną dodatkowe wyposażenie. Na władze rozważają budowę infrastruktury dla większej liczby osób. Lokalizacje wskazano już na wszystkich przejściach, mówi wojewoda Teresa Kubas-Hul.
4: Popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, gdzie jest możliwość zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
1: Zmieniono też zasady samych odpraw, by ograniczyć kolejki ludzi i pojazdów. Opłata za wstęp do Wenecji w miesiącach szczytu turystycznego może wzrosnąć do 30 euro od osoby. To wstępne plany miasta, które argumentuje, że dotychczasowe próby ograniczenia masowej turystyki i obecna wysokość obowiązującej od 2 lat opłaty, czyli od 5 do 10 euro, nie zniechęca to do kilkugodzinnej wizyty. Do wizyty, a nawet budowy domu zachęcają z kolei młodych ludzi Suwałki. Na przełomie roku ma ruszyć sprzedaż kolejnych 60 działek budowlanych z 50% bonifikatą dla osób do 40 roku życia.
5: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Strażacy z jednostki OSP Hynowie mają nową remizę. Nowy budynek zastąpił wcześniejsze niewielkie pomieszczenie.
6: Jesteśmy w posiadaniu pięknego budynku dwustanowiskowego garażu, łącznie z magazynkiem, ze strefą gospodarczą. Oczywiście przyszliśmy z warunków, których tak naprawdę nikt nie chciałby wyjeżdżać do akcji, ponieważ mieliśmy malutkie pomieszczenie bez toalety, wody, takich podstaw. W tej chwili mamy naprawdę piękny budynek, piękną remizę. Jesteśmy z tego dumni, możemy wyjeżdżać z normalnych warunków. Spełniły się nasze marzenia i to, co zapoczątkował nasz poprzedni, niestety świętej pamięci prezes.
5: Opowiada prezes OSP Hynowie Iwona Dmochowska. Nowa remiza nie rozwiązała jednak wszystkich problemów jednostki. Strażacy mieli samochód, który z czasem coraz częściej ulegał awariom. Z pomocą przystąpił jeden z mieszkańców, który od dawna wspiera jednostkę i angażuje się w życie społeczne. Jak podkreślają strażacy, jest on również ich honorowym członkiem.
7: Duże starania gmina włożyła w to, żeby powstała ta remiza, ale jak to się mówi, budżet gminny nie jest z gumy. I tu obiecane pojazdy mogłyby się pojawić za 2-3 lata. Więc doszliśmy, że tak powiem,

0: rodzinie do wniosku, że stać jest nas na to, żeby te pojazdy zakupić.
1: Mówi darczyńca Wojciech Gębarowski. Dla strażaków nowa remiza i dwa samochody oznaczają nie tylko poprawę warunków funkcjonowania jednostki, ale przede wszystkim możliwość dalszego niesienia pomocy mieszkańcom. Filia żłobka gminnego Promyczek z siedzibą w Strzepczu została otwarta. Obiekt został przygotowany na przyjęcie 24 najmłodszych mieszkańców gminy Linie. Udział w wydarzeniu wzięli m.in. pracownicy żłobka, mieszkańcy i samorządowcy.
2: Ogólnie nowy budynek oferuje bardzo dużo. Jest nowoczesny, jest bezpieczny. W budynku znajdują się 3 przestronne, piękne sale wraz z całym zapleczem toaletowym, z magazynami do przechowywania łóżeczek, do przechowywania ubrań. W toaletach znajduje się miejsce do przechowywania pampersów dla dzieci, potrzebnych rzeczy, które dzieci z toalety korzystają. Posiadamy całe zaplecze kuchenne do przyjmowania posiłków wraz z wydawaniem, zmywalnie. Bardzo fajną rzeczą, którą mamy w tym budynku, pokój spotkań, w którym rodzic będzie mógł spokojnie porozmawiać z opiekunem, będzie mógł dopytać się, jak funkcjonuje jego dziecko w placówce.
1: Powiedziała Katarzyna Piepiórka, dyrektor żłobka gminnego Promyczek w Linii. Obiekt został przygotowany na przyjęcie 24 najmłodszych mieszkańców gminy Linia.
3: To jest historyczna chwila. Otwieramy drugą placówkę żłobka. Jedna mieści się w Linii. Otwieramy drugą w Strzepczu. Jest to przede wszystkim udogodnienie duże dla rodziców, dla dzieci z okolic Strzepcza i samego Strzepcza. Tutaj też mam na myśli miejscowości Bocie, Lewino, Lewinko, Smarzyno, Miłoszewo. Bo właśnie dla tej części tutaj gminy jest ten żłobek dedykowany. Żłobek, który powstał też dzięki rządowemu wsparciu z programu Aktywny Maluch ze środków z KPO.
1: Mówi Tadeusz Klein, wójt gminy Linia. Żłobek powstał dzięki rządowemu wsparciu. We wtorek 24 września mieszkańcy Słupska będą mogli bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. To element obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Tego dnia pasażerowie nie będą musieli kupować biletów. Darmowe przejazdy będą obowiązywały na wszystkich liniach słupskiej komunikacji miejskiej. Akcja ma zachęcić mieszkańców do tego, by choć na jeden dzień zrezygnowali z samochodu i wybrali autobus, rower albo spacer. Jej celem jest również zwrócenie uwagi na kwestie związane z ochroną środowiska, ograniczeniem emisji spalin i zmniejszeniem natężenia ruchu w miastach. Dzień bez samochodu jest finałem Europejskiego Tygodnia Mobilności, który co roku odbywa się od 16 do 22 września. Kampania promuje bardziej zrównoważone sposoby przemieszczania się i zachęca do częstszego korzystania z transportu zbiorowego. Podobne akcje organizowane są tego dnia również w wielu innych polskich miastach. Aż chce się dzisiaj sparafrazować słowa piosenki, gdzie się podziały tamte upały. Wygląda na to, że już upały w tym roku mamy za sobą i teraz musimy się zadowolić umiarkowanymi temperaturami, a potem po prostu zimnem. Dziś jeszcze 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiejusce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 15 w Wejherowie, Rydzierumie, Gniewinie, Luzinie. Na barometrach około 1012 hektopaskali, wiatr umiarkowany i dość silny, a zachmurzenie umiarkowane i dość intensywne.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Wkrótce w naszym studiu radiowym zasiądzie nasz gość dnia, z którym porozmawiamy o kluczowych tematach dla naszego regionu. Zapraszamy do słuchania.
1: Tak oto dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Cóż powiedzieć? Bardzo Wam dziękuję i zapraszam na jutro. Sonia Polewska, do następnego.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
2: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.

0: Program Jego Dnia, przy mikrofonie Michał Jarosz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Sebastian Niewola, kierownik Kina Wejherowskiego Centrum Kultury. Witamy.
1: Dzień dobry.
0: O wydarzeniach filmowych będziemy sobie rozmawiali, a zacznijmy od tego chyba największego, jednego z największych polskich wydarzeń filmowych, w których poniekąd udział bierze także Wejherowskie Centrum Kultury, czyli 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, a nie musimy jechać oglądać tych filmów do Gdyni. Możemy zobaczyć część z nich w Wejherowie. Repliki ruszają też już za chwilę.
1: Tak jest, ruszają. Od 2004 roku w Wejherowskim Centrum Kultury dołączamy do tego wielkiego święta, które w tym roku w Gdyni po raz 51. I oczywiście chcemy Państwu zaprezentować repliki filmów, które tam są prezentowane. Niejednokrotnie są to filmy, które Państwo widzicie w przedpremierach, tak będzie u nas, z dużym wyprzedzeniem, bo na jesień zawsze jest wysyp tych polskich filmów w kinach, ale czasami to są to filmy, które mają swoją premierę na przykład dopiero w przyszłym roku albo za dwa lata. Więc to jest jedyna okazja, żeby przed wszystkimi widzami, którzy normalnie repertuarowo zobaczą te filmy, zobaczyć je w kinie. No i tak jest właśnie skonstruowany w tym roku repertuar replik, które zaczynamy już jutro, we wtorek, 22 września.
0: Wyjaśnijmy sobie jedno z ważniejszych tutaj stwierdzeń, określeń, repliki. Czym w ogóle są repliki w kontekście festiwalowym?
1: No, to są takie jakby no, powtórki, to są jakby filmy, które no, dublujemy z repertuaru właśnie festiwalowego, które Państwo możecie tam zobaczyć. No, nie jesteśmy w stanie całego festiwalu pokazać. Nie ma też zgody oczywiście wszystkich producentów na te filmy, no, ale ci producenci, którzy się zgadzają, chętnie właśnie pokazują te filmy w okolicznych kinach zaprzyjaźnionych z festiwalem, no właśnie w Wejherowie, w Kartuzach, w Lęborku i też w Niewinie w tym roku, więc my się cieszymy, że to jest nasza 22. edycja i że możemy jak zwykle być częścią tego święta.
0: Powiedzmy sobie, jakie filmy obejrzymy w Wejherowskim Centrum Kultury.
1: No jutro bardzo mocny film, tak uważam, bo to jest też historia, która jest oparta na faktach. Syrenka Picassa z bardzo ciekawą rolą Andrzeja Seweryna. Powrót na festiwal uznanego reżysera Janusza Zaorskiego. Historia o tym, jak Picasso był w Warszawie i namalował w jednym z mieszkań syrenkę. No i perturbacje rodziny, wspomnienia sąsiadów. Bardzo ciekawa historia. Myślę, że to jest dobry film, taki otwarcia tych replik. Dlatego Państwa zapraszamy na godzinę 19. Można bilety kupować w internecie, ale można też w kasach Wejherowskiego Centrum Kultury. Następny dzień to Czas, który nie nadszedł. Opowieść o starości, o tym, co nas wszystkich czeka i o tym, czy można być wolnym w świecie, który odmawia prawa do przemijania, bo to jest historia pary, z której jedna osoba zgadza się na to przemijanie, a druga podaje się kuracji antygeriatrycznej. No i jeśli Państwo chcą się dowiedzieć, czy taka miłość, czy uczucia mogą przetrwać czas i no, nieodwracalne zmiany, to zapraszamy 23 września do Wejherowskiego Centrum Kultury, żeby zobaczyć kolejny wspaniały film. I no, fantastyczna jest tam obsada, bo tam mamy oprócz Agaty Kuleszy też Michaliny Łabacz oraz Bartosza Bielenie, który no, jest jednym z laureatów festiwalu. Środa to jest, uważam,

0: absolutny, że tak powiem, hit i coś, co powinni państwo zobaczyć, bo to kolejny film z naszą utalentowaną wejherowianką Sandrą Drzymalską, w roli głównej zresztą, która radzi sobie doskonale na tym rynku filmowym od wielu, wielu lat. To jest Violetta Villas. Jest to historia najsłynniejszej polskiej diwy muzycznej, która no, których miała taki duży talent, miała taką dużą ambicję, pasję i grała na najważniejszych scenach Paryża, Las Vegas. I to jest historia opowiedziana też z perspektywy jej syna, który walczy o miłość matki, no ale przegrywa w sumie z jej uzależnieniem od wolności, muzyki, kariery i wielu, wielu innych rzeczy. I myślę, że to może być bardzo, bardzo ciekawa historia. Jest to w ogóle debiut tej reżyserki, więc no tym bardziej wydaje mi się, że warto ten film zobaczyć, zwłaszcza, że poza właśnie naszą wejherowianką Sandrą, też gra Jowita Budnik, Cezary Łukaszewicz, czy też Borys Szyc i Mateusz Banasiuk. No naprawdę obsada jest zacna. A kolejny dzień to troszkę taki może mniejszy film, Przez ścianę, też oparty na prawdziwej historii. Historia o miłości. Miłości, która rodzi się przez więzienną ścianę w czasach stalinowskich. Dwoje więźniów zaczyna rozmowę kodem Morsa, oni się nie znają, nie widzą, nie wiedzą. I ta właśnie taka, te chwile w tym terrorze pozwalają im na ocalenie i to jest historia, no, która pozwala im przetrwać tę no, ciężką sytuację w tym więzieniu stalinowskim. Więc polecam ten film, bo gra tam główną rolę Jakub Gierszał, jest Maria Dębska, jest Agnieszka Grochowska, jest doskonały Akardiusz i Jakubik, który pojawi się w jeszcze jednym filmie, który chcę państwu zaproponować, ale no póki co, no to 25 o godzinie 19, w tym dniu gramy właśnie dwa filmy, czyli Przez ścianę o 17, a Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej, kolejna taka futurystyczna wizja tej reżyserki, która uważam jest bardzo na czasie, bo to jest historia, że rządzi światem wszechobecna sztuczna inteligencja, także proszę państwa, no zobaczmy, co nas czeka. Być może to taki bardzo proroczy film, historia, która no myślę, że bardzo porusza, bo w tym świecie żyje też grupa, która się nie poddaje tej połączeniu sztucznej inteligencji i temu podporządkowaniu sztucznej inteligencji. Jest tam grupa magnetycznej, religijnej rany, którą gra Nomira Paz, którą pewnie państwo znają z sagi Millennium. Gra nasz fantastyczny aktor Andrzej Konopka, detektywa. I no myślę, że to jest bardzo ciekawa historia o rzeczywistości opartej na technologicznym kontroli. I być może nawet nie wiemy, co nas czeka i tutaj reżyserka być może po prostu no, bardzo tę przyszłość przewidziała i wydaje mi się, że ten film jest bardzo ciekawy też wizualnie. Ja mam swoje skojarzenia, więc polecam państwu, żeby ten film zobaczyć w replikach, a jeśli wam się nie uda, to gramy go jeszcze później premierowo. No i kończymy nasze repliki, tak jak festiwal kończy się w sobotę, my kończymy repliki. Uważam, że jest jednym z też bardzo mocnych filmów, który będzie głośny tej jesieni, to Nasza rewolucja w reżyserii Piotra Domalewskiego. Historia o miłości, niełatwej, o tym, ile trzeba, że tak powiem, poświęcić dla wolności. Historia Jacka i Grażyny Kuroniów i o tym, że wszystko jest, ma swoją cenę, tak, że jakby no czasami trzeba poświęcić intymność, trzeba poświęcić prywatność, trzeba poświęcić miłość na to, że walczy się o coś, o jakąś ideę, walczy się o jakiś lepszy świat i czy w tych czasach takich trudnych, które były minionego PRL-u, czy ta miłość może zwyciężyć. No i mamy doskonałą tam właśnie rolę Arkudiusza Jakubika, Marleny Popławskiej, Jacka Komana i wielu, wielu innych wspaniałych aktorów jakby w dalszych rolach. No wzruszająca historia, niekoniecznie meteorologiczna i taka pompatyczna, ale też pokazująca po prostu no, taką życiowość.
1: Do naszej rozmowy wracamy już za chwilę, bo to nie wszystko, co dzieje się w Wejherowskim Centrum Kultury. Przypomnę, że moim państwa gościem jest dzisiaj kierownik Kina Wejherowskiego Centrum Kultury, Sebastian.

0: Wracamy do naszej rozmowy w programie Goźnia. Zaglądamy do Wejherowskiego Centrum Kultury. Przy mikrofonie Michał Jarosz, a moim Państwa gościem jest dzisiaj kierownik kina Wejherowskiego Centrum Kultury Sebastian Niewola. Porozmawialiśmy już trochę o replikach 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. To teraz czas przejść do remontów, bo z tego, co już się dowiedziałem, najmniejsza sala się mocno nam zmieni w kinie.
1: Tak, proszę Państwa, no sala Apollo w tym roku przejdzie modernizację. Dostaliśmy

0: dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i polecam Państwu te ostatnie seanse w sali Apollo obecnie, bo od 17 października mniej więcej do połowy listopada sala będzie nieczynna, ponieważ dokonujemy modernizacji, będzie wymiana projektora na laserowy, to będzie już ostatni projektor laserowy w naszym kinie. Jest to konieczna wymiana, po prostu, no nam, wiadomo, sprzęt się zużywa, też technologia się zużywa i wszystko się zmienia. Będzie wymiana foteli, ekranu i w ogóle całego ustroju akustycznego, także w tej sali będzie całkowicie to inaczej niż do tej pory. Ostatnie seanse to właśnie końcówka obecnego miesiąca oraz początek października. No a później dopiero spotykamy się w tej sali w listopadzie, no ale oczywiście kino się nie zamyka, kino będzie dalej grało na sali głównej i na sali kasino, a w związku z tym powracają w październiku po wakacjach, po tym sezonie takim letnim, które no, lato za kilka dni się kończy, nasze cykle filmowe, cykle sztuka w kinie, wystawa w kinie. I tutaj jako pierwszy pojawi się 11 października film o obrazie Dziewczyna z perłą Vermeera. Seans oczywiście poprowadzi i prelekcję poprowadzi pani Weronika Dziurdziewicz, którą Państwo, którzy chodzą na te seanse, pewnie doskonale znają, historyczka sztuki i też pracownik Akademii Sztuk Pięknych. Ci z Państwa, którzy jeszcze nie znają, polecam, bo okazuje się, że są fascynujące historie, czasami, których nie wiedzieliśmy, znamy obrazy z galerii, znamy obrazy z muzeów, no później się okazuje, że troszkę nie wiemy, jaki był kontekst powstania danego dzieła sztuki i to są czasami bardzo takie historie detektywistyczne, o których słyszymy. Powraca też Klub Dobrego Filmu z niezobowiązującymi seansami i dyskusjami i już za chwileczkę, bo to za miesiąc, 25 października zapraszamy tym razem na powrót klasycznego, nowego Hollywood, czyli film Absolvent z niezapomnianą rolą Dustina Hoffmana i kultową muzyką już duetu Simon Garfunkel. I dlatego bardzo Państwu polecam, bo to jest odnowiona wersja, powraca w ogóle moda na klasykę kina, jest kilku dystrybutorów, którzy zobaczyli, że na świecie to działa, w Polsce to działa i powstają, okazuje się, nowe firmy, które ściągają, rekonstruują, przygotowują nowe jakieś materiały informacyjne do właśnie filmów, które no, większość z nas nie widziała w kinie z młodszych pokoleń, więc to taka niespodzianka, bo właśnie postanowiliśmy tego absolwenta tutaj do nas prowadzić. Oczywiście ciągle trwa przegląd filmów Andrzeja Wajdy, bo mamy rok Andrzeja Wajdy jeszcze z okazji właśnie jego urodzin i co miesiąc gramy jeden z wybranych tytułów mistrza, więc w październiku również taki film będziemy mieli i jeszcze w listopadzie też. No i cóż, chciałbym Państwu powiedzieć, że generalnie w Wielkopolskim Centrum Kultury obecnie już działają trzy kluby filmowe, bo jest klub filmowy Dobre Miejsce, jest właśnie ten klub Dobrego Filmu i powstał we wrześniu. Mieliśmy pierwsze tutaj już seanse i za chwilę kolejne, właśnie dzisiaj Delikatesen. Klub filmowy po godzinach, więc mamy różne propozycje. I zapoznajcie się Państwo z naszym repertuarem, bo można naprawdę poza tym kinem, takim, który gramy codziennym, repertuarowym, z największymi czasami hitami, blockbusterami, bo oczywiście my od tego się nie odżegnujemy, chcemy też Państwu za takie głośne tytuły pokazać, właśnie jak tą Lalkę, czy Dzień Dziecka księdza Jana Czkaczkowskiego, czy Mistyczkę, które te filmy obecnie święcą triumfy w naszym kinie, mamy ciągle sprzedane sale i pewnie będziemy musieli znaleźć miejsce na kolejne seanse, no ale właśnie będziemy chcieli wprowadzić już tuż niedługo Violette Villas. Pewnie Państwo wszyscy czekają też na ostatnią część Dune, którą będziemy grali w grudniu i już chcę powiedzieć, że będziemy się bardzo, bardzo starali, żeby zagrać tu premierowo ten film, no bo to są takie filmy, które warto obejrzeć w kinie, a niekoniecznie na ekranie małego smartfona. I myślę, że jakby plotki o śmierci kina są przesadzone.
1: Tyle klubów działa już sobie, trzy tutaj omówiliśmy i pojawia się pytanie, jak do nich dołączyć, bo najciężej zacząć zazwyczaj i czasami są takie obawy, że ktoś jest zainteresowany, ale to już są często

0: grupy znajomych, oni się tam spotykają i jak przełamać ten lęk i przejść?
1: Powiem państwu tak, no, obserwując, co się działo w ostatnim Klubie Dobrego Filmu, który no, zrobił sobie przerwę wakacyjną, to na każdym z tych seansów, poza takim trzonem, były ciągle nowe twarze, bo widzę, że państwa interesują konkretne tytuły, konkretne filmy, bo my w tym Klubie Dobrego Filmu pokazywaliśmy filmy i klasyczne, jak chociażby Zawieście Czerwone Latarnie, ale też filmy, które akurat wchodziły i były na topie z tych właśnie bardziej niszowych. Proszę się nie bać, proszę po prostu kupić bilet, przyjść i zobaczyć, że nie gryziemy, czy tam nie gryzą właśnie i jest czasami bardzo ciekawie, można nowe rzeczy się dowiedzieć właśnie od prowadzących prelekcje, moderujących dyskusje. Oczywiście można uczestniczyć w dyskusji biernie, czyli nic nie mówić. Nikt nikogo, że tak powiem, za to nie zgani i nie wyrzuci, ale no myślę, że to taka dosyć ciekawa odmiana od takiego zwyczajnego oglądania filmu, w którym oczywiście też będąc w kinie mamy wspólnotę, przeżywamy, razem się boimy, razem się śmiejemy, a razem może jesteśmy zdegustowani, no ale kino, podobnie jak wiele innych dziedzin sztuki, powinno być poruszające, a niekoniecznie obojętne, bo wtedy wiemy, że coś się działo. Albo nam się coś podobało, albo się nam nie podobało, ale najgorsze, jak było coś obojętne, dzieło sztuki właśnie.
0: No i na koniec jeszcze bardzo praktyczna informacja, gdzie możemy śledzić te wszystkie wydarzenia, które dzieją się w Wejherowskim Centrum Kultury.
1: Proszę państwa, możemy śledzić na stronie Wejherowskiego Centrum Kultury www.wck.org.pl. Drukujemy też repertuary takie papierowe, analogowe. Oczywiście ceny biletów się nie zmieniają, więc mamy bilet normalny 22 zł, bilet ulgowy 20 zł. I możecie państwo je zakupić czy w kasach, czy właśnie w systemie sprzedaży, który jest internetowy. No i cóż, śledźcie, bo często pojawiają się znienacka niektóre takie perełki. Jeśli widzimy, że są jakieś hity, które wiralowo się po naszym rynku kinowym polskim pojawiają, to staramy się na bieżąco reagować i te tytuły również nagle wprowadzić do repertuaru Wejherowskiego Centrum Kin.
0: Na tym już skończymy naszą rozmowę. Przypomnę, że moim państwa gościem był dzisiaj Sebastian Niewola, kierownik kina Wejherowskiego Centrum Kultury. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i do widzenia.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.45 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas zobaczyć, co tam w naszych lokalnych mediach ciekawego się dzieje. O tym opowiadać będą nam Karina Trybańska z Twojej Telewizji Morskiej oraz Olga Reszke z portalu nadmorski24.pl. Słucham, co tam się dzieje.
2: Dzień dobry, witam. Dzisiejszy serwis rozpoczniemy od wielkiego świętowania OSP Hynowie. W sobotę oficjalnie oddano do użytku nową remizę i przekazano strażakom dwa wozy. W zakup pojazdów zaangażował się przedsiębiorca z naszego regionu. Następnie przejdziemy do tematu wejherowskich klamotów. Kto był, ten wie, że kolejny raz można było podczas tego wydarzenia znaleźć wyjątkowe perełki, ale też rzeczy codziennego użytku, czy też zabawki dla dzieci w całkiem niezłym stanie. Powiemy również o oficjalnym otwarciu kina JOW w Gniewinie oraz o festynie na pożegnanie lata zorganizowanym w Rumi.
1: Tymczasem na portalu nadmorski24.pl.
3: Zaczynamy od tragicznego wypadku w Pszczółkach w powiecie gdańskim. Dziś rano na torach potrącona została tam 15-letnia dziewczynka. Niestety dziecka nie udało się uratować. Okoliczności tej tragedii wyjaśniają służby, a więcej oczywiście na portalu nadmorski. Pasażerowie SKM muszą przygotować się na nocne utrudnienia między Redą a Wejherowem. Od dziś do 25 września między 23.50 a 4 rano na odcinku Reda-Pieleszewo-Wejherowo-Nanice pociągi w obu kierunkach będą zatrzymywać się wyłącznie przy peronie numer 1. Nocna interwencja policji w Rybnie zakończyła się zatrzymaniem dwóch kobiet. Jedna z nich po kłótni wysiadła z auta i wpadła do przydrożnego rowu z wodą. Druga, 23-latka, siedząca za kierownicą, miała około 1,5 promila alkoholu. Dalej wydarzyło się dużo, dużo więcej. Zachęcam do przeczytania szczególnie tego artykułu. I na końcu o policji i Krajowej Administracji Skarbowej, które skontrolowały lokal w centrum Gdańska. Zabezpieczono 5 automatów do nielegalnych gier i prawie 5000 zł. Mundurowi ujawnili również nielegalny pobór energii elektrycznej. To i dużo, dużo więcej na portalu nadmorski24.pl.
1: To ja jeszcze do kompletu dorzucę serwisy informacyjne na antenie Norda FM o każdej pełnej godzinie.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.
4: Nadal nie wiadomo, dlaczego do niego doszło. Wrócimy do strzelaniny w Bukownie. Potem spore utrudnienia na lotniskach w Wielkiej Brytanii i wyniki wyborów parlamentarnych w Rosji. Zaskoczenia nie było. Marcin Krzemiński. Wciąż nie wiadomo, dlaczego wczoraj w Bukownie koło Olkusza doszło do strzelaniny, w której zginął 44-letni mężczyzna, a drugi

0: został ranny. Policja zatrzymała sprawcę i zabezpieczyła broń, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
1: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona została najprawdopodobniej wyrzucona przez mężczyznę. Leżała w trawie. Mówimy tutaj o broni krótkiej. Z relacji poszkodowanego wynikało, że kiedy mężczyzna podszedł do niego, wyciągnął z plecaka pistolet i oddał strzał.
0: Sprawca będzie odpowiadał za zabójstwo, grozi mu dożywocie. Anulowane i opóźnione połączenia oraz długie kolejki na brytyjskich lotniskach. To po awarii systemu obsługi lotów w Szkocji, do której doszło nad ranem. Choć problem udało się już usunąć, utrudnienia mogą potrwać. Dotknęły przede wszystkim porty w Szkocji, w Glasgow czy Edynburgu, ale też na północy Anglii, m.in. w Liverpoolu i Manchesterze. Niemiecki rząd odpowiada na wysokie ceny paliw. 1 października wejdzie w życie obniżka podatku energetycznego od benzyny i oleju napędowego o około 17 eurocentów na litrze. W ubiegłym tygodniu ceny paliw w Niemczech osiągnęły rekordowe poziomy. Wczoraj średnia cena litra benzyny E10 wyniosła niemal 2,28 euro, na oleju napędowego 2,45 eurocentów. Putinowska Jedna Rosja nie tylko wygrała wybory parlamentarne w ten weekend, ale jeszcze będzie miała po nich rekordową liczbę deputowanych, wynika po przeliczeniu prawie wszystkich głosów. Tak komentuje wyniki wyborów Andrii Piwowarow, rosyjski opozycjonista żyjący w Berlinie.
2: Widzimy znużenie, apatię, brak wiary, że sytuacja może się zmienić. Z jednej strony można to zrozumieć, wojna trwa już 5 lat i ludzie czują, że jest coraz gorzej.
0: Po wyborach partia Putina będzie miała większość konstytucyjną. Magdalinet odpadła już w pierwszej rundzie turnieju w Seulu. Przegrała z rosyjską tenisistką Darią Astachową. Miał być wielki rewanż z Bułgarią, tymczasem droga naszych siatkarzy do strefy medalowej zrobiła się zdecydowanie łatwiejsza. Polacy zagrają jutro z Niemcami, a stawką meczu będzie półfinał Mistrzostw Europy. Michał Waszkiewicz.
3: Polacy w fazie grupowej przegrali tylko jeden mecz po tiebreaku z Bułgarią. Drabinka tak się ułożyła, że oba zespoły znalazły się na kursie kolizyjnym już w ćwierćfinale. Biało-czerwoni zapowiadali rewanż, a Bułgarzy, że znów pokażą nam, kto jest lepszy. Nie pokażą, bo przed własną publicznością w Sofii przegrali z Niemcami. To nie ma większego znaczenia, mówi były zawodnik i trener Jakub Bednaruk.
4: Żeby zdobyć Mistrzostwo Europy, musimy wygrać ze wszystkimi. Ale Bułgaria to jest zespół bardzo, bardzo nieprzewidywalny. 2 mecze na 10 zagrają tak, że rozstrzelają zagrywką każdego przeciwnika.
3: Dlatego dobrze się stało, że zagramy z Niemcami.
4: Moim zdaniem wygramy ten mecz łatwo. Nie jest pewność siebie jakaś taka nonszalancka. Wiemy, co będą grali. Jak zagrają bardzo dobrze, to i tak my mamy jakieś argumenty, wiemy, co się wydarzy.
0: Ćwierćfinał z Niemcami jutro o 18:00.
5: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. 6. edycja Artyfonie przeszła do historii. Od 16 do 19 września Wejherowo było miejscem koncertów, warsztatów i spotkań z muzyką. Festiwal rozpoczął się warsztatami improwizacji instrumentalnej. W programie znalazły się koncerty Art and Voices i Leszek Kułakowski Trio. Do Wejherowa przyjechała również Kasia Linz z projektem Obywatelka KL. Członkowie Art and Voices wykonali z nią gościnnie 2 utwory. Finałem był bezpłatny koncert oktetu wokalnego Simultaneo w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski.
6: 6. edycja, wydaje mi się, że jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Dużo ciekawych wydarzeń w Wejherowie, dużo ciekawych wydarzeń dla mieszkańców Wejherowa, dla mieszkańców powiatu wejherowskiego, ale także najbliższych miast, wiosek.
5: Mówi Tomasz Chyła z Art and Voices. Widzowie już pytają o kolejną odsłonę, a nawet proponują wydłużenie festiwalu.
6: W tym roku wydarzenia były podzielone pół na pół. Część koncertów była biletowana, ale dzisiaj spotykamy się w kościele, gdzie wydarzenie jest bezpłatne. Każdy miłośnik muzyki, ale także przypadkowy słuchacz może wejść, posłuchać troszeczkę niecodziennej muzyki, troszeczkę takiej wyższej kultury. Tak więc mam nadzieję, że ta edycja zapadnie w pamięć nie tylko nam, ale również odbiorcom.
5: Dodaję Chyła. Zdjęcia z tego wydarzenia znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Kobieca drużyna pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej Łęczyce J2 zajęła 4. miejsce podczas wojewódzkich zawodów sportowo-pożerniczych w Brusach. Drużyna uplasowała się na 4. pozycji zarówno w klasyfikacji ogólnej, jak i w konkurencji musztry. Zawody były sprawdzianem przygotowania drużyny w konkurencjach związanych ze sportem pożarniczym. Wojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze

0: Podejmowały rywalizację drużyny w konkurencjach wymagających sprawności, szybkości i współpracy całego zespołu. Kobieca drużyna pożarnicza OSP Łęczyce J2 znalazła się w ścisłej czołówce rywalizacji, kończąc zawody na czwartym miejscu. Taki sam wynik osiągnęła w konkurencji musztry, w której oceniane jest m.in. wykonanie poszczególnych elementów zgodnie z określonymi zasadami. Wynik drużyny jest efektem przygotowań i treningów prowadzonych przed zawodami. Reprezentantki OSP Łęczyce wystąpiły w rywalizacji na szczeblu wojewódzkim, reprezentując jednocześnie jednostkę, gminę Łęczyce i powiat wejherowski. Ostatecznie do trzeciego miejsca zabrakło im 3 sekund. Dla drużyny oznacza to czwarte miejsce w wojewódzkiej rywalizacji oraz kolejny start w zawodach sportowo-pożarniczych. Jak skutecznie prowadzić przesłuchanie świadka i podejrzanego? Tego właśnie uczyli się policjanci podczas specjalistycznego kursu, który zakończył się w piątek w Szkole Policji w Słupsku. W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze, którzy na co dzień prowadzą przesłuchanie i rozmowy z osobami przekazującymi policji różnego rodzaju informacje. Zajęcia odbywały się w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach wyposażonych w lustro weneckie, mikrofony i kamerę. Dzięki temu pozostali uczestnicy mogli na bieżąco obserwować przebieg symulowanych przesłuchań i analizować sposób prowadzenia rozmowy. Nowością w programie było wprowadzenie tak zwanych zasad Mendeza. To międzynarodowe wytyczne promujące etyczne i nieprzemusowe techniki przesłuchań. Ich podstawowym założeniem jest dążenie do uzyskania wiarygodnych informacji, a nie wyłącznie przyznania się do winy. Podczas zajęć zwracano szczególną uwagę na odpowiednie przygotowanie rozmowy, aktywne słuchanie, zadawanie pytań otwartych oraz budowanie relacji z osobą przesłuchiwaną. Wiatr umiarkowany i dość silny, a temperatura umiarkowana i dość niska. Niestety, co prawda mamy jeszcze technicznie lato, ale już pogoda przypomina nam o tym, że jesień się zbliża. Dziś maksymalnie 16 stopni. Zobaczymy na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebiołówce, Słupsku, Lęborku, Komelnicy, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 15 w Wejherowie, Recierumie, Gniewinie, Luzinie. Na barometrach z kolei około 1012 hektopaskali. Przelotne opady deszczu i to takie intensywne są jeszcze w planach, więc warto mieć przy sobie parasol.
1: Norda.

0: I jesteśmy tu, Radio Norda FM. Powracamy na antenę z programem
1: Norda na fali.
0: Robert Jastrzębski. Zaczynamy nowy tydzień. Dajcie znać, kto jest razem z Radiem Norda. I nie wiem, czy wiecie, że angielski Monday oznacza pierwotnie Dzień Księżyca. Więc jeśli ktoś jeszcze po weekendzie jest myślami na innej planecie, to spokojnie, wracamy na Ziemię, okej? Okay? Od razu zachęcam Was, żebyście zostali z nami, bo w tej godzinie na pewno sprawdzimy, co dzieje się na naszych drogach regionalnych. Będzie raport z nadwybrzeża. No i sprawdzimy dla Was prognozę pogody, żebyście wiedzieli, czy po pracy warto

0: wybrać się jeszcze na jakiś spacer. Zostańcie z nami, będzie fajnie, zapraszam.
1: Lorda na fali. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
4: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
5: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
6: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
7: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
8: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lemborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
10: Fiat Professional Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.

0: into you. Still into you i Cyril w Radiu Nordo FM. Takie piosenki będą nam towarzyszyły dzisiaj do godziny 18 w programie Nordo na fali, a my jak zwykle o tej porze na chwilę przenosimy się nad morze. Dzisiaj raczej wieje, więc jeśli po pracy planujecie jeszcze spacer po plaży, warto zabrać kurtkę. Najlepiej taką, wiecie, z kapturem, żeby o fryzurę się nie martwić. A dzisiaj za pośrednictwem serwisu nadmorski24.pl zaglądamy do Dębek i nie do wiary, proszę Państwa, że na plaży niemal pusto. W kadrze widać jedną osobę spacerującą niedaleko wody. Dwa słomiane parasole jeszcze przypominają o wakacjach, ale miejsca na piasku nikomu dzisiaj nie zabraknie. Zresztą sami sprawdźcie nadmorski24.pl, zakładka nasze kamery. Dzisiaj Dębki. Do 18 to jest Norda na fali i za chwilę u nas pierwszy popołudniowy raport drogowy. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: studiu i w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
3: Reklama.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
5: Słuchamy Radio Nord

0: FM w poniedziałek i godzina 15.30. Zaczynamy popołudniowy raport drogowy. Halo kierowcy, dajcie głośniej, bo mamy dwie ważne informacje. Właśnie dzisiaj ulicą Cechową w Gdyni pojedziemy trochę inaczej. Uwaga, bo rozpoczynają się tam prace związane z remontem nawierzchni. Roboty będą prowadzone na odcinku od ulicy Unruga do ulicy Rymarskiej. Na czas prowadzonych prac zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu z ruchem jednokierunkowym w kierunku ulicy Unruga. Roboty będą wykonywane etapami, połówkowo. Dla kierowców jadących w przeciwnym kierunku wyznaczony zostanie objazd przez rondo ulicą Bosmańską oraz ulicą Robotniczą. Z tego co wiemy, zakończenie prac planowane jest na 26 września. I przypominamy, że aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są również na stronie zdm-gdynia.pl. To jest raport drogowy Radia Nord FM i pozostańmy jeszcze na chwilę w Gdyni i tutaj uwaga pasażerowie gdyńskiej komunikacji miejskiej, bo w związku z 51. Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni pojawią się zmiany w kursowaniu ZKM Gdynia i te w życie wchodzą od dzisiaj do 26 września w celu umożliwienia połączenia Teatru Muzycznego z kinem. I uwaga, bo uruchomiona zostaje bezpłatna dla wszystkich pasażerów linia 051 na trasie Teatr Muzyczny, Centrum Handlowe Teatr Muzyczny. Linia 051 funkcjonuje w godzinach od 9 do 22.30 z częstotliwością 40-60 minut, a na trasie linii obowiązują jedynie przystanki końcowe. Ponadto w dniach od 21 do 26 września prawo dla bezpłatnych przejazdów z komunikacją miejską ZKM wszystkimi liniami strefy taryfowej Gdyni przysługuje uczestnikom 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych na podstawie akredytacji festiwalowej albo biletu na projekcję filmu lub wydarzenie festiwalowe albo karnetu festiwalowego. To był raport drogowy Radia Nord FM, kolejny już za godzinę, a za chwilę kilka słów o pogodzie. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
0: A jak widać za oknem, z dnia na dzień w naszym regionie pogoda już zaczyna iść w stronę jesienną. Właściwie wszędzie dzisiaj przelotne opady deszczu i maksymalnie 15 w Luzinie, w Wejherowie podobnie 15 stopni na termometrach, najcieplej w Gdyni 17 stopni. No i z tego co widzę na mapie pogody wieczorem, to przygotujcie sobie jakąś ciepłą herbatkę, bo temperatury spadną nawet do 8 stopni. Tak będzie w Wejherowie, w Luzinie, w Słupsku, w Lęborku, w Redzie i w Rumi. I niestety jutro będzie podobnie, wszędzie w regionie przelotne opady deszczu i maksymalnie 17 kresek na termometrach.

0: Polska muzyka na poniedziałek w Radiu Norda FM. Wet Fingers za nami. A teraz uwaga, robimy hałas i brawa dla seniorów z Lęborka. Bo jak się okazuje, w sobotę wsiedli do Maleksów i ruszyli zwiedzać swoje miasto. To część lęborskich Dni Seniora. Wycieczki odbyły się w dwóch turach, a oprócz zwiedzania była też okazja, żeby zadbać o zdrowie. I tak sobie myślę, że to bardzo fajny pomysł, proszę Państwa, zostać na chwilę turystą we własnym mieście, bo zwykle człowiek zna przede wszystkim trasę do sklepu, do pracy i z powrotem, prawda? A wystarczy pojechać trochę inaczej, żeby powiedzieć: o, a tego tutaj wcześniej nie widziałem. Pozdrawiamy całą wycieczkową seniorską ekipę z Lęborka, a teraz pytanie do Was, kiedy ostatnio wybraliście się na spacer po swoim mieście tak zupełnie, bez żadnych spraw do załatwienia? Dajcie znać na radiowym czacie, jestem z Wami do 18, za chwilę u nas fala ciekawostek, a później sprawdzimy, co w najbliższym serwisie regionalnym.
1: Norda na fali. Reklama.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.

nowej, zagranicznej marki. Roxy Węgiel rozpoczęła spektakularną karierę muzyczną w bardzo młodym wieku. Po wygraniu The Voice Kids i Eurowizji Junior nadeszły kolejne sukcesy, w tym także te wykraczające poza Polskę. Ostatnio młoda wokalistka zaskoczyła anglojęzycznym spotem, ujawniając udział w zagranicznym projekcie. Jak poinformowała piosenkarka w mediach społecznościowych, w ostatnim czasie pracowała nad tajemniczym projektem spoza Polski. Roxy Węgiel dołączyła do globalnej kampanii uznanej luksusowej marki kosmetycznej z Wielkiej Brytanii. Wcześniej jej twarzami były m.in. modelka Kate Moss czy piosenkarka Sophie Ellis Bextor. W spocie reklamowym Roxy mówi swobodnie po angielsku, a jak dodaje w jego opisie na Instagramie, brylować będzie również poza Polską. Niemal od samego początku kariery muzycznej Roxy Węgiel może się poszczycić zagranicznym uznaniem. W 2018 roku jako świeża, upieczona laureatka The Voice Kids wygrała konkurs piosenki Eurowizji dla dzieci z utworem Anyone I Want To Be. Kolejne międzynarodowe wyróżnienia dla Polki nadeszły bardzo szybko. Jeśli chodzi o współpracę z kosmetycznym gigantem, już w 2025 roku marka wspierała ją przy singlu Bez Słów. Wcześniej piosenkarka wydała zaś utwór Oops, nagrany z amerykańskim raperem 2K Baby. Nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać kciuki za kolejne sukcesy.

0: i Shakira też na naszej poniedziałkowej playliście. Tu Radio Norda FM, zbliżamy się do godziny 16. Uwaga kierowcy w Słupsku, bo ta informacja jest dla Was. Miasto poprawia oznakowanie stref tempo 30. No co to oznacza? Że na jezdniach pojawią się nowe, wyraźne symbole przypominające o ograniczeniu prędkości, między innymi w centrum, na Podgrodziu i osiedlu Przylesie. Gdzie jeszcze zaplanowano pracę i kiedy się zakończą, o tym już za chwilę w najbliższym serwisie regionalnym Radio Norda. A kto w trasie z Radiem Norda FM, polecamy nasze raporty drogowe. Słuchajcie ich z samego rana, a po południu o 15.30 i ostatni o 16.30. Jak zwykle sprawdzamy, co dzieje się na drogach naszego regionu, żebyście mogli lepiej zaplanować swoją trasę. A teraz dajcie głośniej, bo zagramy jeden z największych przebojów lat 90.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
2: Strategia bezpieczeństwa pacjenta, poznaliśmy założenia. Potem wyrok za usiłowanie zabójstwa dopiero co narodzonej córeczki. Coraz więcej z nas jeździ pociągami ze swoimi zwierzakami. Marcin Krzemiński. Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta przedstawili dziś w Gdańsku założenia Krajowej Strategii Bezpieczeństwa Pacjenta. Dokument, który będzie gotowy za kilka miesięcy, ma pomóc wyeliminować nieprawidłowości w polskich placówkach i poprawić jakość udzielanych w nich świadczeń. Paweł Radzewicz.
3: Strategia opiera się na wprowadzeniu do placówek kultury bezpieczeństwa, mówi pełnomocniczka Rzecznika Praw Pacjenta Monika Panek.
4: Kultura bezpieczeństwa oznacza środowisko, w którym właśnie pracownicy nie boją się zgłaszać problemów, ale również zgłaszać rozwiązań.
3: Zgłaszanie nieprawidłowości przez pacjenta, choćby spóźnionej czy nienależytej opieki na oddziale, powinno stać się łatwe i oczywiste, dodaje zastępczyni rzecznika dr Maria Jesa-Jabłońska.
5: Bo wówczas możemy wdrożyć procesy naprawcze, tak żeby

0: rzeczywiście pomóc pacjentom i ten tak zwany pacjentocentryzm rzeczywiście się ziścił w naszej ochronie zdrowia.
1: Wdrażanie strategii bezpieczeństwa pacjenta ma się rozpocząć w przyszłym roku.
2: Na 13 lat więzienia skazał łódzki sąd Ewelinę P. oskarżoną o usiłowanie zabójstwa nowonarodzonej córki. Kobieta urodziła dziecko w pustostanie na Bałtach, zapakowała je w reklamówkę i porzuciła właśnie w pustostanie. Do zdarzenia doszło w kwietniu ubiegłego roku. Dziecko przeżyło, bo kwilącego noworodka w torbie znalazł przypadkowy przechodzień. Wyrok jest nieprawomocny. Alerty RCB w związku z ćwiczeniami syren alarmowych. Takie komunikaty dostali dziś m.in. mieszkańcy powiatów Chrubieszowskiego i Janowskiego na Lubelszczyźnie oraz mieszkańcy powiatu krakowskiego. To w związku z ćwiczeniami w Skawinie, które odbędą się jutro. W wieku 83 lat zmarł satyryk Stanisław Szelc, związany przez lata z wrocławskim teatrem Kalambur i kabaretem Elita, współtwórca programu radiowego Studio 202. Michael Gorzyński został współwłaścicielem Legii Warszawa. Amerykański przedsiębiorca i inwestor o polskich korzeniach nabył 40% akcji i został przewodniczącym Rady Nadzorczej. Prezes Dariusz Mioduski pozostaje większościowym akcjonariuszem. 4 łapy w pociągu. Coraz więcej pasażerów zabiera do pociągów swoje zwierzaki. W kolejach śląskich w pierwszym półroczu tego roku było to ponad 19 tysięcy osób. To ponad 7% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. O zasadach podróżowania z pupilem mówi Bartłomiej Wnuk z kolei śląskich.
3: Pies powinien przez całą podróż znajdować się na smyczy oraz mieć kaganiec. Opiekun musi z kolei posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie swojego czworonoga. Mniejsze zwierzęta, takie jak koty czy króliki, można przewozić w transporterze, kratce lub koszu.
2: Kolejarze przypominają też, że zwierzaki w transporterach, a także psy asystujące i psi przewodnicy jeżdżą za darmo.
4: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Deszcz nie odstraszył wystawców ani poszukiwaczy okazji. W niedzielę 20 września w Parku Miejskim w Wejherowie odbyła się 21. edycja Pchlego Targu. Jak relacjonował radny Leszek Szczypior, pomysłodawca wydarzenia, pierwsi sprzedający pojawili się na miejscu wyjątkowo wcześnie.
5: Mogę powiedzieć, że w dzisiejszym dniu byłem już tutaj na miejscu o godzinie 4.10. Stało już chyba paręnaście samochodów, nawet z poprzedniego dnia ustawionych, gdzie mówili, że nocowali, się nie mogli doczekać dzisiejszego Pchlego Targu, który już jest od 22 roku w naszym mieście Gościu, chyba że zmieniła się później sytuacja z budową placu sportu w Wejherowie, no i rzeczywiście zostaliśmy przeniesieni do parku, czyli do serca miasta Wejherowie. Ale ja myślę, że ważne jest to, że mamy, tak jak tu wszyscy znajomi, mamy tą pogodę ducha. Deszcz trochę nas pokropił, ale nie było aż tak tragicznie, także widać, że jeszcze sporo ludzi zostało i się bawią tym naszym Pchlem Targiem Wejherowie.
4: Mimo przelotnego deszczu między stoiskami nie brakowało odwiedzających. Można było kupować, sprzedawać i wymieniać używane przedmioty. Szczególną uwagę zwracały dzieci oferujące zabawki, z których już wyrosły.
5: Mnie się bardzo podoba to, że nawet jak się pochodzi po tych stoiskach różnych, to mama czy ojciec z małymi dziećmi siedzą i handlują zabawkami, które już im wyszły dawno z obiegu. Albo zamieniają, czy kupują nowe. Także to jest też ekologiczne, proekologiczne znaczenie ma, z takimi małymi dziećmi już przychodzić, żeby one wiedziały, jak korzystać z tej naszej dzisiejszej ekologii.
4: Dodaje Szczypior. Radny potwierdził również, że wydarzenie będzie kontynuowane. Kolejne edycje mają rozpocząć się w maju 2027 roku. W sołectwie Choczewko już po raz drugi zorganizowano Dzień Ziemniaka. Wydarzenie odbyło się pod hasłem Smacznie, ludowo i na wesoło.
6: Jest drugie nasze takie święto z tego tytułu, że moje sołectwo jest typowo sołectwem takim ziemniaczanym, bo mamy firmę, która zajmuje się przetwórstwem ziemniaka. Obok jest firma, która produkuje tego ziemniaka, bo go sadzi, zbiera dla tej firmy. A my jesteśmy konsumentami, także ja jak gdyby wyszłam w stronę tego, że no nie mamy tutaj ków typowo takich, które mają swoje pola ze zbożami, tylko zajmujemy się przetwórstwem i produkcją ziemniaka. Koło gospodyń przygotowało różne potrawy z ziemniaka. Jest to ziemniak w śmietanie, ziemniaki z rozmarynem, są placki ziemniaczane, wszystko to, co dobre z ziemniaczka.
4: Mówi Sylwia Kropidłowska, sołtys i radna sołectwa Choczewko. Podczas wydarzenia wójt podkreślał znaczenie współpracy mieszkańców z działającymi na terenie gminy przedsiębiorcami.
7: Wydaje mi się, że powinniśmy też szanować te tak zwane plony gruntowe, które tutaj w tym sołectwie mają wielkie znaczenie. Na początku, kiedy zostałem wójtem, było to dla mnie bardzo ważna, istotna sprawa, żeby te wszystkie firmy, które tutaj są u nas w gminie, traktowały nas, mieszkańców, jako partnerów. I na pewno będzie im się lepiej współpracować.

0: pracowało, a nam lepiej żyło. Jesteśmy w tej chwili na takim przełomie transformacji energetycznej i to wszystko, co się dzieje w naszej gminie, jest oparte wokół nas, mieszkańców. To się dzieje wszystko na naszych oczach.
1: Mówił wójt gminy Choczewo Jarosław Bach. Na mieszkańców oraz gości czekało mnóstwo atrakcji, m.in. występy zespołów, konkurencje dla uczestników, zabawa taneczna czy fire show. W Słupsku rozpoczęły się prace związane z poprawą oznakowania stref tempo 30. Na ulicach pojawią się nowe grubowarstwowe piktogramy przypominające kierowcom o ograniczeniu prędkości do 30 km/h. Oznaczenia zostaną wykonane m.in. w centrum miasta, na Podgrodziu, osiedlu Przylesie oraz w rejonie ulic Łady Cybulskiego, Szafranka i Aluchny Emalianow. Dodatkowo nowe oznakowanie pojawi się przy przejściach dla pieszych, m.in. na ulicach Poznańskiej, Gdańskiej, Kaszubskiej, Sobieskiego, Kościuszki oraz Alei 3 Maja. Miasto podkreśla, że strefy tempo 30 mają poprawić bezpieczeństwo, skrócić drogę hamowania i dać kierowcom więcej czasu na reakcję. Mają też ograniczać hałas i uspokoić ruch. Prace mają zakończyć się 9 listopada. Wartość inwestycji to blisko 920 tysięcy złotych brutto. Lato powoli dobiega końca i już czuć podmuch jesieni. Dziś na maksymalnie na termometrach oglądamy 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy 17, w Dyrimpusku, Kosakowie 15, w Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie. Na barometrach 1012 hektopaskali, czyli przynajmniej ciśnienie jest umiarkowane. Zachmurzenie, intensywne przelotne opady deszczu tu i ówdzie się pojawiają i to nawet dosyć intensywne. Do tego cały czas utrzymuje się wiatr umiarkowany i dość silny.
2: Słuchajcie, Radia Norda FM.

0: Takie hity dajemy wam na poniedziałek w Radiu Norda FM. Royal Geology, California Dreaming. A kto zostanie z nami dłużej, gwarantujemy wam, że będzie tego więcej, szczególnie po godzinie 18 w naszym paśmie Norda Party. Tu Robert Jastrzębski. Zaczynamy od kartki z kalendarza. Dzisiaj niezmiennie poniedziałek, 21 dzień września. Z kwiatami lecimy dzisiaj do Mateusza, Miry, Aleksandra, Marka i Darii. Wszystkim solenizantom jak zwykle dużo zdrówka i wszystkiego dobrego. W kalendarzu mamy trochę nietypowych świąt, ale najbardziej zwrócił moją uwagę Dzień Kapsla. Czyli od razu pytanie, czy pamiętacie takie wyścigi kapsli? Czyli rysowanie toru, pstrykanie i te emocje, żeby tylko nie wypaść za linię. Na pewno ktoś takie rozgrywki pamięta. Dajcie znać, kto używał kapsli na przykład do wyścigu pokoju. W tej godzinie na pewno kolejna lekcja Kaszubskiego, zajrzymy, co się dzieje na regionalnych drogach, a po godzinie 16.30 odpalamy zagadkę dnia. I to będzie kolejny trzycyfrowy kod do rozpracowania, a dzisiaj w puli nagród dwa bilety do kina. Zapraszam.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja.

0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja 8 dzesunty, 6 bargac.
2: Bargac.
3: Wydobywać z morza.
2: Wydobywać z morza.
3: We bargale kwiter z młeża, kwiter cały nikt nie przeziu.
2: Cóż z tego, że statek wyłowili, kiedy na dno poszli żywi?
3: We bargale kwiter z młeża, kwiter cały nikt nie przeziu.
2: Bergac.
3: Bargac.
2: Bargac.
3: Wydobywać z morza.
2: Bargac.
4: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubologii.

0: Bistyk Tomasz Fopkę.
1: Słówka.
2: Idą w główkę.
3: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: pozdrowieniami dla kierowców Get Down, Paul Johnson, żebyście tam nie zasnęli za kierownicą, szczególnie kiedy jest taka trochę słaba pogoda i warunki nie bardzo sprzyjają do tego, żeby dzisiaj wyruszyć w dłuższą trasę. Halo kierowcy, warto z nami zostać. W Słupsku ruszyły prace przy oznakowaniu stref tempo 30. Mamy też informacje dla pasażerów z Gdyni, bo jak wiemy, na czas festiwalu filmowego ruszyła bezpłatna linia autobusowa 051. Za chwilę w ostatnim raporcie drogowym sprawdzimy, którędy pojedzie i kto może bezpłatnie korzystać także z pozostałych linii ZKM. I to już będzie ostatni raport drogowy. Bądźcie z nami, a później na Facebooku odpalamy zagadkę dnia i dzisiaj do wygrania dwa bilety do kina. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
3: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
5: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
7: Na zegarach 16.30, słuchamy Radio Nord FM w poniedziałek. Halo kierowcy, dajcie głośniej, mamy dwie ważne informacje. Uwaga, zaczynamy w Słupsku, bo tam rozpoczęły się prace związane z poprawką oznakowania stref pod hasłem Tempo 30. Na ulicach pojawią się nowe, grubowarstwowe piktogramy przypominające kierowcom o ograniczeniu prędkości do 30 km na godzinę. Oznaczenia zostaną wykonane m.in. w centrum miasta, na Podgrodziu, osiedlu Przylesie oraz w rejonie ulicy Łady Cybulskiego, Szafranka i Aluchny Emelianów. Dodatkowo nowe oznakowanie pojawi się przy przejściach dla pieszych, m.in. na ulicach Poznańskiej, Gdańskiej, Kaszubskiej, Sobieskiego, Kościuszki oraz Alei 3 Maja. Miasto podkreśla, że strefy tempo 30 mają poprawić bezpieczeństwo, skrócić drogę hamowań.

0: dnia i dać kierowcom więcej czasu na reakcję. Mają też ograniczyć hałas i uspokoić ruch. Prace mają zakończyć się do 9 listopada. Przenosimy się do Gdyni i tutaj uwaga pasażerowie gdyńskiej komunikacji miejskiej, bo w związku z 51. Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni pojawiły się zmiany w kursowaniu ZKM Gdynia. Od dzisiaj do 26 września w celu umożliwienia połączenia teatru muzycznego z kinem uruchomiona zostaje bezpłatna dla wszystkich pasażerów linia 051 na trasie Teatr Muzyczny, Centrum Handlowe, Teatr Muzyczny. Linia 051 funkcjonować będzie w godzinach od 9 do 22.30 z częstotliwością 40-60 minut, a na trasie linii obowiązywać będą jedynie przystanki końcowe. Natomiast w sobotę 26 września w godzinach od 14 do 19.15 ze względu na zamknięcie ulicy Armii Krajowej linia 051 kursować będzie trasą zmienioną. Autobusy zamiast do teatru kursować będą od do przystanku Skwer Kościuszki Infobox 01 przy ulicy Świętojańskiej. Ponadto w dniach od dzisiaj do 26 września prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską ZKM wszystkimi liniami w strefie taryfowej Gdyni przysługuje uczestnikom 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych na podstawie akredytacji festiwalowej albo biletu na projekcję filmu lub wydarzenie festiwalowe albo karnetu festiwalowego. To był już ostatni raport drogowy w Radiu Norda FM. Kierowcom życzymy szerokości i cierpliwości. Za chwilę pogoda.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
0: Radio Norda towarzyszy Wam w poniedziałkowe popołudnie i choć między chmurami wygląda słońce, kurtkę warto mieć pod ręką. Maksymalnie 15 stopni w Wejherowie, 16 w Słupsku i 17 w Gdyni. Do tego przelotny deszcz i mocny wiatr. Nad morzem porywy nawet do 80 km na godzinę, ale stopniowo będą słabnąć. Niestety noc chłodna, w Wejherowie około 8 stopni, a jutro? Jutro spodziewajmy się trochę przejaśnień, trochę deszczu i do 17 stopni na termometrach, ale za to słabszy wiatr. You shot me so damn well.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: I poniedziałkowe granie w Radiu Nordo FM i na naszą playlistę poniedziałkową załapał się również Chadoman. A co graliśmy przez cały dzień, sprawdźcie sobie na naszej stronie nordo.fm w zakładce co było grane. Do 18 Nordo na fali. Proszę Państwa, jak zwykle o tej porze z kinem Helios w Gdyni mamy dla Was zagadkę dnia, w której trzeba złamać trzycyfrowy kod. Nasza zabawa odbywa się dwutorowo tutaj na antenie oraz oczywiście na Facebooku Radio Nordo FM. Bo tam swoje typy wpisujecie pod postem konkursowym i uwaga, każdy ma 3 próby, a w jednym komentarzu podajemy 1 kod. Pamiętajcie, nie edytujemy i nie kasujemy odpowiedzi, nie wrzucamy na nowo, bo ja to wszystko tutaj bardzo dobrze kontroluję, ale też podaję wskazówki. I na tym właśnie to polega, że na podstawie moich wskazówek próbujecie rozszyfrować, rozpracować i złamać kod. A wskazówka numer 1, zapiszcie, mówi, że kod jest liczbą parzystą. Tak dzisiaj zaczynamy. No to panie i panowie, do dzieła. Powodzenia życzę. Za chwilę kolejna wskazówka, a u nas magazyn kulturalny.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii

0: plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
6: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Na antenie Radio Nord FM rozpoczynamy serwis kulturalny. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Co zostaje z miejsc, kiedy wielka historia już ucichnie, kiedy zamiast wielkich opowieści zostają stare mury, opuszczone domy, wspomnienia poprzednich mieszkańców i codzienność ludzi, którzy wciąż próbują odnaleźć swoje miejsce. O tym właśnie będzie można dziś porozmawiać podczas spotkania dyskusyjnego klubu reportażowego w księgarni Zeppelin Books w Słupsku. Tematem spotkania będzie książka Miłość Szymańskiego Szkoda Zachodu, opowieści z ziem opuszczonych. Jak informują organizatorzy, Szkoda Zachodu to wielogłosowy, wnikliwy reportaż o północno-zachodniej Polsce. O miejscach, które przez lata zmieniały swoich mieszkańców, języki i tożsamości. Autor rusza w drogę wieś po wsi, miasteczko po miasteczku i zagląda tam, gdzie historia nie zawsze jest zapisana w podręcznikach. Jest za to w architekturze, w starych budynkach, w krajobrazie i przede wszystkim w pamięci ludzi. Szymański szuka odpowiedzi na pytanie, co naprawdę przetrwało z powojennych mitów, jak i z trudną przeszłością radzą sobie ci, którzy zostali na miejscu. Podczas spotkania pojawiają się więc pytania o lokalną tożsamość, wykorzenienie i o to, czym właściwie jest region, jeśli jego historia składa się z wielu różnych historii. Jako zaznaczają organizatorzy, aby przyjść nie trzeba jednak znać całej książki, spotkanie jest otwarte, więc można po prostu posłuchać, porozmawiać i dorzucić własną perspektywę. Dyskusyjny klub reportażowy Szkoda Zachodu Miłosza Szymańskiego dziś o godzinie 19 w Zeppelin Books w Słupsku. Może to być rozmowa nie tylko o książce, jednak także o miejscach, które mijamy codziennie i historiach, które czasem wcale nie widać na pierwszy rzut oka. I tym właśnie akcentem kończymy dzisiejsze Okno na Kulturę, ale kolejne już jutro zapraszam o 8.45 na antenie Radio Nord FM. Miłego poniedziałku. Pa!

0: jeden z nich.
1: Polskie piosenki na poniedziałek w Radiu Nord FM. Sienicki, Braxton i Kościkiewicz. No pewnie, że to znacie. To nowa wersja piosenki Zdobyć Świata Szczyt. Tak gramy dzisiaj w programie.
2: Norda na fali.
1: No i kto dzisiaj łamie z nami kod? Proszę bardzo, zaglądamy do waszych komentarzy. Jest z nami Jolanta Wicka, która stawia na 915, a pani Magdalena sprawdza dwie możliwości, 219 i 921. Szanowne panie, pozdrawiamy, ale nie są to dobre odpowiedzi, zatem szukamy dalej. Pamiętajcie o pierwszej wskazówce, bo nasz kod jest liczbą parzystą, ok? Trzeba więc obrać trochę inny kierunek. Przypomnę, gramy o 2 bilety do kina. No i jeszcze jest opcja, żeby do nas dołączyć. Jak najbardziej macie maksymalnie 3 próby na osobę, jeden kod w jednym komentarzu i prosimy nie edytować odpowiedzi. A ja podpowiadam dalej, podaję wskazówkę numer 2. Dwie pierwsze cyfry są takie same, a ostatnia jest od nich większa. Uwaga, bo wskazówki wrzucam również w komentarzach pod postem konkursowym. Bądźcie czujni, finał przed 18:00. A za chwilę u nas kolejny serwis regionalny w Radiu Norda. Zapraszam.
2: Norda na fali. Norda.

0: Reklama. Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.
2: Końca nie widać. Procesu w sprawie tragedii na autostradzie A1. Potem o zmianach na przejściu granicznym w Medyce. Będzie też zima w Tatrach i głosowanie na nowy banknot euro. Marcin Krzemiński. Końca nie widać. Procesu Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie 3 lata temu wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Oskarżony miał jechać ponad 300 km na godzinę i uderzyć w inny samochód, przez co spłynęła w nim trzyosobowa rodzina. O tym, co dziś działo się na sali rozpraw, Bartosz Kądziołka.
3: Jeden z biegłych mówił m.in., że od ponad 20 lat zajmuje się wypadkami drogowymi i nigdy nie spotkał się z taką prędkością jak ta, z którą miał jechać Sebastian M. Dodał też, że ustalenie dokładnych okoliczności wypadku było trudne, bo mówimy o prędkości 300 km na godzinę, której kierowcy samochodów osobowych nie rozwijają na drogach publicznych. W związku z tym wypadków przy takich prędkościach jest mało i brakuje materiałów do porównania czy analiz. Zaznaczył też, że prędkość 300 km na godzinę to już prędkość startującego samolotu. Sam oskarżony utrzymuje, że jechał najwyżej 170 i to nie on spowodował wypadek.
2: Zmiany na przejściu granicznym w Medyce. Zawieszono wjazd autokarów do Polski. Utrudnienia potrwają do końca listopada przyszłego roku. Powodem jest rozbudowa budynku odpraw autokarowych. Na czas prac autokary są kierowane m.in. do Korczowej i Malchowic. To drugie przejście jest specjalnie przystosowane do obsługi większego ruchu autokarowego, mówi komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej generał brygady Tomasz Zybiński.
4: Podróżni w autokarze są kontrolowani, oczywiście

0: później w systemach, czyli w pawilonach w ruchu autokarowym są weryfikowani.
1: Po zakończeniu inwestycji Medyka ma obsługiwać 2 razy więcej autokarów niż dotychczas. Inwestycja za prawie 15 milionów złotych ma być gotowa pod koniec listopada przyszłego roku. Na jutrzejszym posiedzeniu rząd ma się zająć projektami 5 ustaw resortu zdrowia. Wśród nich są m.in. regulacje dotyczące wynagrodzeń medyków. Miesięczne zarobki lekarzy na 2 etatach nie mogłyby przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej. To jest 76 tysięcy 800 zł brutto. Koniec niemal letniej pogody w górach. W Tatrach zrobiło się już zimowo, wysoko na szlakach pojawił się śnieg i pierwsze przymrozki, a pogoda pogarsza się z każdą godziną, zauważa taternik Tomasz Zając.
2: Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to no, tutaj prognozy mówią o kolejnych opadach śniegu w najwyższych partiach Tatr. No jutro jeszcze większe ochłodzenie, jeszcze więcej tego śniegu. Tutaj prognozy nawet wskazują, że może spaść 20-30 cm.
1: Noc przyniesie kolejne ochłodzenie. W wyższych partiach trzeba uważać przede wszystkim na oblodzenia i szybko zmieniające się warunki pogodowe. Jeszcze do końca dnia można głosować o tym, kto znajdzie się na nowym banknocie o nominale 20 euro. Może to być Maria Skłodowska-Curie albo Beethoven, ale premier Tusk zachęca.
3: Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
1: Decyzję mamy poznać pod koniec roku.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. 114 podchorążych Akademii Marynarki Wojennej złożyło ślubowanie na sztandar. Tym samym rozpoczęła się ich droga do uzyskania oficerskich szlifów. Uroczysta przysięga wojskowa odbyła się w sobotę 19 września na placu apelowym Akademii Marynarki Wojennej imienia bohaterów Westerplatte. W wydarzeniu wzięli udział m.in. samorządowcy, studenci, ich rodziny oraz władze uczelni. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pod oddziałów i złożenia meldunków o rozpoczęciu wydarzenia. Następnie odegrano hymn RP i podniesiono flagę państwową, a zgromadzonych gości powitał rektor, komendant Akademii Marynarki Wojennej. Przysięga wojskowa to ważne wydarzenie i uroczysta chwila dla całego środowiska marynarskiego. Zanim studenci wojskowi Akademii Marynarki Wojennej ją złożyli, przeszli podstawowe szkolenie na uczelni. Teraz czeka ich 5 lat nauki lub roczny kurs oficerski. Wszystko po to, aby na koniec otrzymać stopień podporucznika Marynarki Wojennej. Uroczystość uświetniły kompania reprezentacyjna Marynarki Wojennej RP oraz orkiestra reprezentacyjna Marynarki Wojennej RP. Ceremonię zakończyła defilada. Zapach miodu, ziół, tradycyjnych wyrobów towarzyszył tegorocznym Europejskim Dniom Dziedzictwa w Muzeum w Lęborku. W sobotę 19 września muzealne przestrzenie stały się miejscem spotkania z pszczelarstwem, lokalnym rękodziełem i dawnymi smakami. Wydarzenie odbyło się pod hasłem Przyszłość przeszłości, dziedzictwo w zagrożeniu. Uczestnicy mogli spojrzeć na dziedzictwo nie tylko przez prymas historii miasta, ale również tradycji, które są nadal obecne w codziennym życiu. W otoczeniu średniowiecznych murów, baszt i muzealnej pasieki można było spotkać pszczelarzy, twórców ludowych oraz osoby zajmujące się pielęgnowaniem dawnych umiejętności. Jednym z tematów wydarzenia było pszczelarstwo. Uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o pracy przy pasiece i zajrzeć za kulisy tego rzemiosła. Na kiermaszu dostępne były m.in. miody z lokalnych ekologicznych pasiek, zioła i nalewki. Nie zabrakło także tradycyjnego rękodzieła, które stało się okazją do bezpośredniego spotkania z jego twórcami. W ramach wydarzenia można było również bezpłatnie odwiedzić muzealne obiekty w różnych częściach miasta. Dla odwiedzających dostępne były siedziba główna muzeum przy ulicy Młynarskiej, Baszta 24 przy ulicy Derdowskiego, Baszta 27 przy ulicy Basztowej oraz Wieża Ciśnień. Europejskie Dni Dziedzictwa były więc okazją zarówno do poznania historii Lęborka, jak i przyjrzenia się tradycjom związanym z pszczelarstwem, ziołami, smakami i lokalnym rzemiosłem. Gmina Kobylnica przebuduje drogę dojazdową do gruntów rolnych. Samorząd podpisał już umowę z wykonawcą ze Słupska. Prace obejmą 260-metrowy odcinek. Powstanie tam betonowa jezdnia o szerokości od 4,5 do 6 metrów, a także miniankę i utwardzone pobocza. Inwestycja ma poprawić komfort i bezpieczeństwo dojazdu do okolicznych terenów rolnych. Wartość zadania to blisko 179 tysięcy złotych. Ponad 124 tysiące pochodzą z dofinansowania z budżetu województwa pomorskiego. Zakończenie prac zaplanowano na grudzień tego roku. Nie ma zgody na groźby i zastraszanie. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na zastosowanie aresztu wobec 28-latka. Ten zastraszał

0: i groził dwóm kobietom. Te zdecydowały, że nie chcą kontynuować znajomości z 28-letnim mężczyzną. Następnie miały według ustaleń policjantów usłyszeć groźby pozbawienia życia i wyrządzenia krzywdy. Obawy kobiet o własne bezpieczeństwo zostały potraktowane bardzo poważnie. Policjanci zajęli się zgłoszeniami, zabezpieczyli, a następnie dokładnie przeanalizowali zgromadzony materiał dowodowy. W efekcie 28-latek został zatrzymany i doprowadzony do wejherowskiej prokuratury, a następnie przed sąd. Zebrane dowody pozwoliły na skierowanie wniosku o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu. Sąd rejonowy w Wejherowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące. Jak przekonuje policja, to kolejny przykład na to, że groźby to nie żart. Słowa szczególnie te dotyczące pozbawienia życia czy wyrządzenia krzywdy mogą wywołać realny strach i poczucie zagrożenia. Każde takie zawiadomienie jest analizowane, a dalsze decyzje w takich sprawach od tego zależą. Wietrznie, szaro, buro i deszczowo, tak niestety pogoda się dzisiaj prezentuje. Wiatr umiarkowany i dość silne zachmurzenie intensywne, a z tych chmur przelotne opady deszczu. I to miejscami naprawdę intensywne opady deszczu. Na termometrach jedynie maks 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce. To już było, teraz już temperatura spada. 16 to dzisiaj był maks w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. 15 w Wejherowie, Radziorumi, Gniewinie, Luzinie. W nocy temperatura spadnie nawet do 8 stopni.
1: Norda, Norda.

0: I to już prawie 14 minut po 17. Tu Nordo na fali, Robert Jastrzębski, a za nami DJ Refresh i te polskie piosenki, które lubimy. Jest szansa, że jeszcze do 18 coś polskiego pojawi się na naszej antenie. Ale my niebawem wracamy do zagadki dnia, tak naprawdę przed godziną 18 w finale. Wszystko wyjdzie na jaw. Za chwilę kolejna wskazówka, ale w tej godzinie informuję, że pojawi się też nasz redaktor sportowy i zajrzymy na nasze areny regionalne, później zajrzymy do kina. A po 20:00 dzisiaj, jako że mamy poniedziałek, pojawi się Tomasz Smuga i jego sportowa fala. Polecamy się na poniedziałek. Radio Norda FM.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.

0: Jeśli takich piosenek wam brakowało w poniedziałek, to bardzo proszę. Mamy to Walk With Me, Felix Jen i Shaw. Dawno tego nie graliśmy. Cała playlista jak zwykle na stronie norda.fm w zakładce co było grane. Dajcie głośniej, bo nie wiem czy słyszeliście, ale po kilku latach przerwy futbol amerykański wrócił do Słupska. Na stadionie 650-lecia zmierzyły się drużyny ze Słupska, z Bydgoszczy i z Torunia. Dla części słupskich zawodników był to debiut. Drużyna odbudowuje się od ubiegłego roku i wreszcie ponownie mogła wejść na boisko. A kibice, którzy nie znali zasad futbolu amerykańskiego, mogli liczyć na wyjaśnienia speakera. Bardzo jesteśmy ciekawi, czy futbol amerykański zadomowi się w Słupsku na dłużej. Więcej na ten temat za chwilę w wiadomościach sportowych. A ja jeszcze szybko podaję ostatnią wskazówkę do zagadki dnia. Uwaga, zapiszcie, suma wszystkich cyfr w kodzie wynosi 4. Cała zabawa na Facebooku. Próbujemy rozszyfrować trzycyfrowy kod. Za to są nagrody. Przypomnę, gramy o bilety do kina. Zatem kombinujcie i powodzenia.
1: Norda na fali.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.
5: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Kibice Energii Trefla Sopot będą mogli spotkać się z drużyną przed rozpoczęciem nowego sezonu. We wtorek 22 września o godzinie 18 w hotelu Sopot Marriott Resort & Spa odbędzie się prezentacja zespołu na sezon 2026-2027. Na miejscu pojawią się zawodnicy pierwszej drużyny oraz sztab szkoleniowy. Będzie okazja do rozmów, wspólnych zdjęć, a także grillowania. Występ na wydarzenie jest bezpłatny, a spotkanie odbędzie się w hotelowym ogrodzie z wejściem od strony plaży. Tymczasem już w sobotę 26 września Energia Trefla rozpocznie walkę o pierwsze trofeum w nowym sezonie. W półfinale Super Pucharu Polski Sopocianie zmierzą się w Sosnowcu z mistrzem Polski Legią Warszawa. Pierwszy mecz ligowy rzut oczami rozegrają 2 października. W hali stulecia podejmą Dziki Warszawa. Zmieniamy dyscyplinę. W piątej kolejce piątej ligi w grupie Gdańsk 1 padło sporo bramek. Stal Strumia urządził sobie prawdziwy festiwal strzelecki, wygrywając na wyjeździe z Osieczanką Osice aż 9-2. MKS Władysławowo podzielił się punktami z amatorem Kiełpino. Spotkanie zakończyło się remisem 3-3. Orlen Tarada przegrały natomiast na wyjeździe z KS-em Chwaszczyną 2-4. 3 punkty wywalczył weekend Waluźną, który pokonał w Choczewie Latarnika 4-3. Bałtyk Gdynia wygrał z Gadanią 2 Gdańsk 2-0, a tylko Lechia Gdańsk pokonała Jaguara 2 Gdańsk 3-2. Orzeł Straszyn przegrał z APG GKS Kowale 2-5, a Orzeł Trąbki Wielkie wygrał z GKS-em Kobudy 2-0. W grupie Słupskie również nie brakowało bramek. Piastrzuchów rozgromił na wyjeździe Start Łeba aż 8-0. Kaszubia Studzieńcy wygrała z Granicem Kończewo 4-2, a Gryf 2 Słupsk pokonał Sokoła Wyczechy 4-3. KS Bękówka wygrał z Myśliwcem Tuchomie 3-2. Słupia Kobylnica zremisowała ze Startem Miasto 1-1. Efektowne spotkanie rozegrano w jeździe

0: Rzuca, gdzie miejscowa Stal pokonała Pomorze Potęgowo 8-4. Jan Taruska zwyciężył z Lubem Lemork 3-0. Mecz bytów ze Skotawią Demisa Kaszubska został przełożony na 30 września. Po kilku latach przerwy futbol amerykański ponownie zagościł w Słupsku. Na stadionie 650-lecia odbył się turniej z udziałem gospodarzy Gryfon Słupsk, Arches Bydgoszcz oraz Angels Toruń. Turniej rozpoczął się od spotkania Gryfon z Arches Bydgoszcz. Następnie bydgoszczanie zmierzyli się z Angels Toruń, a na zakończenie gospodarze zagrali z toruńskimi aniołami. Dla części zadków Gryfon były to pierwsze mecze w futbolu amerykańskim. Odbudowa słupskiej drużyna rozpoczęła się w sierpniu ubiegłego roku. Wtedy do trenera zgłosiła się grupa młodych osób zainteresowanych rozpoczęciem treningów. Z czasem dołączali kolejni zawodnicy. Po kilku miesiącach pracy Gryfons ponownie mogli wyjść na boisko. Organizatorzy zadbali również o kibiców, którzy wcześniej nie mieli kontaktu z futbolem amerykańskim. W trakcie spotkań speaker tłumaczył zasady gry i wyjaśniał wydarzenia na boisku. Następnie przygotowano także strefę gastronomiczną. Zawody na stadionie 650-lecia odbyły się pod patronatem Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce, a wstęp dla kibiców był bezpłatny.
1: z 17:30 to w sam raz pora, żeby sprawdzić, jaka pogoda czeka nas w nocy. Będzie chłodno. Wprost mogę powiedzieć, będzie po prostu zimno. 9 stopni to będzie minimalna temperatura w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Koblenicy, 12 w Dębkach, Władysławowie, Łebiązce i uwaga, uwaga, uwaga, 8 stopni Celsjusza w Wejherowie, Radziorumi, Gniewinie, Luzinie. Aż 3 uwagi tutaj nam, żebyście zwrócili na to uwagę i może jakieś cieplejsze kołdry już z szaf powyciągali, żeby mi w tej nocy nie pomarznąć.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Tu Radio Nordo FM i za nami kolejna polska propozycja na poniedziałek. To był Sobel. A co jeszcze można obejrzeć w naszych kinach regionalnych dziś wieczorem? Proszę bardzo, sprawdzamy najpierw Lęborg i kino Fregata. Dzisiaj Kobieta pełna życia. Mistyczka to w ramach cyklu Kobieta pełna życia dzisiaj w Lęborku o godzinie 18 i to samo można obejrzeć o godzinie 20. A w Gdyni premierowo dzisiaj m.in. w IMAX-ie Resident Evil i to w IMAX-ie o 19.30 i o 21.45. I uwaga, bo jestem na stronie kina w Gdyni i jako ciekawostkę wam powiem, że można już w przedsprzedaży kupić bilety na Avengersów. Koniec gry w wersji rozszerzonej. Pierwszy seans można będzie obejrzeć już w piątek 25 września o 14.30 i 18.00. To tyle, jeśli chodzi o to, co można obejrzeć dzisiaj na dużym ekranie, a za chwilę u nas finał w Zagadce Dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł.

0: za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
3: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
4: Reklama.

0: dawna, to wiem.
1: I to już tylko 10 minut pozostało do godziny 18. Szczęśliwie dobrnęliśmy do finału programu
2: Lorda na fali.
1: No i czas na finał naszej zagadki dnia. To, co dzisiaj dowiedzieliśmy się o naszym trzycyfrowym kodzie, to to, że jest liczbą parzystą. Dwie pierwsze cyfry są takie same, a ostatnia jest od nich większa. Suma wszystkich cyfr wynosi 4. I nie wiem dlaczego, ale jakoś tak w poniedziałek wymyśliłem sobie, że to będzie cyfra 112. Czyli to tak samo jak numer alarmowy. Może warto sobie przypomnieć właśnie, że 112 jest numerem alarmowym, na który można zawsze zadzwonić i poprosić o pomoc. Widzę, że w komentarzach pojawiło się sporo nowych osób, za co bardzo dziękuję, że jesteście razem z nami. Jak wiadomo, liczy się pierwsza prawidłowa odpowiedź, a taką dzisiaj podał pan Jacek Miodu. Jacek Miodu. Brawa, gratulacje panie Jacku. Zapraszam na naszego czata radiowego po 2 bilety do kina. No a my zamykamy poniedziałkowe wydanie programu Lorda na fali. Robert Jastrzębski, bardzo wam dziękuję za ten mile spędzony czas. Tak otwieramy nowy tydzień i kolejny kod będziemy łamać już jutro o tej samej porze.
2: Lorda na fali.

0: Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
3: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.
4: 13-latek na hulajnodze elektrycznej nie żyje, wpadł pod samochód. Rosja planuje zimą ataki na ukraińską infrastrukturę. Śnieg w Tatrach, warunki zmieniły się z dnia na dzień, spadła też mocno temperatura. Agnieszka Trojanowska, BIS. Na początek tragiczna informacja z Nakła nad Notecią w Kujawsko-Pomorskim. Nie żyje 13-latek. Chłopiec jadąc hulajnogą elektryczną zderzył się z autobusem. Do tragedii doszło wczesnym popołudniem na ulicy Mroteckiej. Okoliczności wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora. Rosja ma przygotować się do eskalacji konfliktu na Ukrainie. Jak donosi Bloomberg, Moskwa gromadzi pociski balistyczne do ostrzałów ukraińskiej infrastruktury w trakcie zimy. Do jedności i wsparcia wojska wzywa Władimir Putin przed trzydniowymi wyborami parlamentarnymi, które wczoraj zakończyły się w Rosji, nie przyniosły zaskoczeń. O czym więcej Tomasz Orchowski.
5: Putinowska jedna Rosja dostała poparcie przekładające się na rekordową liczbę deputowanych. Znowu będzie miała większość konstytucyjną. Wszystko to przy rzekomo bardzo wysokiej, niemal 60-procentowej frekwencji, najwyższej w wyborach parlamentarnych od 2003 roku. Wyniki wskazują na ogromną jedność Rosjan skupionych wokół swojej głowy państwa. Mówił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Do Dumy wejdzie niemal 50 weteranów wojny w Ukrainie. Głosowanie zorganizowano też na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję.
4: Unia Europejska zapowiedziała już, że osoby zaangażowane w organizację wyborów na terenach okupowanych i stamtąd startujące zostaną objęte sankcjami. Schron pod boiskiem sportowym przy szkole podstawowej. Pierwsze tego typu miejsce powstaje właśnie pod Poznaniem. W Jerzykowie w gminie Pobiedziska trwa budowa. Wykopano już dół i przygotowano teren, mówi wicewojewoda wielkopolski Karolina Fabisz-Szulc.
6: Konstrukcje, które tutaj przyjadą gotowe, będą wkopywane w to miejsce i na nim powstanie orlik. Tam będzie miejsce pod agregat, miejsce też ujęcie wody. Rzeczywiście w sytuacji zagrożenia tam mogą się schronić zarówno uczniowie, jak i mieszkańcy.
4: Nowo budowane miejsce schronienia pomieści 100 osób. Wewnątrz znajdzie się także przestrzeń na małe przedszkole i stołówkę. Na co dzień jednak podziemia będą funkcjonowały jako szatnia i toalety dla uczniów i zawodników.

0: Obiekt ma być gotowy pod koniec przyszłego miesiąca, co oznacza, że cała inwestycja potrwa niecałe pół roku. Po skargach klientów supermarkety zmieniają zasady systemu kaucyjnego. Od dziś kupony rabatowe w Biedronce w zamian za oddane puszki i plastikowe butelki będą ważne nie miesiąc, a 120 dni, czyli 4 miesiące.
1: Nie wiem, bo ja oddaję butelki i od razu z paragonem idę na zakupy, więc jakby nie zwracam na to uwagi, ile on czasu jest jakby aktywny, nie?
2: Jak na przykład coś potrzebuję, to zaraz to wykorzystuję, ten kupon, na przykład na zakupy.
0: Od początku września termin ważności voucherów został wydłużony także w sieci Netto do 90 dni, a od października w Lidlu bony będą ważne 100 dni. W Tatrach lato skończyło się z dnia na dzień. Wysoko w górach sypie śnieg, temperatura spadła poniżej zera, a kolejne dni przyniosą jeszcze więcej śniegu. Na Łomnicy są już minus 4 stopnie, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
3: Ma być jeszcze chłodniej, więc ten śnieg na pewno zobaczymy też w niższych partiach.
0: Dlatego osoby, które wybierają się w góry, powinny zabrać cieplejsze ubrania.
4: Na regionalny serwis informacyjny na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Kościół filialny pod wezwaniem świętego Józefa w Salinie czeka gruntowna renowacja. Gmina Gniewino oraz parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem świętego Ottona w Kostkowie podpisały w tej sprawie umowę. Dokumenty w imieniu gminy podpisały wójt Violetta Majer-Schroeder oraz skarbnik Violetta Chromicz. Ze strony parafii umowę sygnował proboszcz ksiądz Tadeusz Galikowski. Zakres inwestycji obejmuje przede wszystkim remont dachu, prace na naprawcze na wieży, ponad połacią dachową, a także remont i pełną konserwację elewacji wschodniej. Całkowita wartość prac budowlanych wynosi 986 400 zł. Zdecydowaną większość kosztów pokryje dofinansowanie z rządowego programu odbudowy zabytków, które wynosi ponad 962 tysiące. Wkład własny to nieco ponad 24 tysiące. Kościół w Salinie został wybudowany w latach 1832-1839 z kamienia polnego i jest jednym z najważniejszych zabytków na terenie gminy Gniewino. Obiekt figuruje w rejestrze zabytków województwa pomorskiego pod numerem 1791. Seniorzy z Lęborka wyruszyli na zwiedzanie miasta Meleksem, mogąc jednocześnie zadbać o zdrowie. W sobotę 19 września w ramach Lęborskich Dni Seniora zorganizowano wycieczki w dwóch turach. Uczestnicy rozpoczęli przejazd z przedstarostwa powiatowego przy ulicy Czołgistów oraz klubu osiedlowego Baza przy ulicy Łokietka. Dzięki takiej wycieczce mogli poznać Lębork z innej perspektywy, a także spędzić czas razem. Tego samego dnia w klubie osiedlowym Baza odbyła się akcja Profilaktyka dla Zdrowia. Seniorzy mogli skorzystać z podstawowych pomiarów i porad dotyczących zdrowia. Sprawdzano m.in. ciśnienie tętnicze, poziom glukozy, masę ciała oraz BMI. Uczestnicy mogli również porozmawiać o zdrowym stylu życia, bezpiecznym stosowaniu leków, szczepieniach, żywieniu i suplementach diety. Spotkanie było skierowane na profilaktykę i zdobywanie praktycznych informacji, które mogą pomóc w codziennym dbaniu o zdrowie. W programie znalazły się także informacje dotyczące bezpiecznego grzybobrania. Uczestnicy mogli otrzymać materiały edukacyjne przygotowane przez służby sanitarne i pracowników ochrony zdrowia. Sobotnie wydarzenia połączyły aktywność i wspólne poznawanie miasta z działaniami poświęconymi profilaktyce zdrowotnej. Była to kolejna część tegorocznych Lęborskich Dni Seniora, w ramach których organizowane są spotkania i wydarzenia adresowane do starszych mieszkańców miasta. 340 młodych adeptów pożarnictwa wraz z opiekunami wzięło udział w pierwszym Kongresie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Województwa Pomorskiego. Wydarzenie zorganizowano 16 września w Słupsku. Spotkanie rozpoczęło się w Słupskiej Filharmonii, gdzie wyróżniono najbardziej zaangażowanych przedstawicieli drużyn z poszczególnych powiatów. Później uczestnicy ruszyli w teren. W 16 punktach edukacyjnych przygotowano m.in. pokazy sprzętu, ćwiczenia z pierwszej pomocy oraz prezentacje dotyczące reagowania na zagrożenia i bezpieczeństwa w sezonie grzewczym. Według Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w młodzieżowych drużynach OSP na Pomorzu działa około 6 tysięcy osób. Wejherowska policja podsumowuje działania pod nazwą prędkość. W tym czasie łącznie 117 kierowców przekroczyło dozwoloną prędkość. Na terenie powiatu wejherowskiego policjanci szczególną uwagę zwracali na kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość. Jedno z najbardziej rażących przekroczeń dotyczyło kierowcy, który poruszał się z prędkością 107 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 30. Mężczyzna dopuścił się tego wykroczenia w warunkach recydywy, dlatego zaproponowany mandat wyniósł nie 2,5 tysiąca złotych, a 5 tysięcy. Kierowca odmówił przyjęcia, w związku z czym o jego odpowiedzialności zdecyduje sąd. Mężczyzna stracił również prawo jazdy, to jednak nie koniec konsekwencji. W przypadku skierowania sprawy do sądu kierowca musi liczyć się nie tylko z możliwością wymierzenia przez sąd wyższej kary, ale również z kosztami postępowania sądowego. Policjanci zatrzymali także innego

0: kierowcę, który jechał 117 km na godzinę przy ograniczeniu do 50. Takie zachowanie stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób korzystających z drogi. Podczas działań policjanci kontrolowali kierujących w różnych miejscach powiatu. Sprawdzali m.in. czy przestrzegają obowiązujących ograniczeń prędkości, a także reagowali na inne wykroczenia mające wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Zachód słońca dzisiaj przypada na 18:48, czyli dość wcześnie już robi się niestety ciemno, a noc będzie chłodna, jedna z najchłodniejszych nocy w ostatnim czasie, bo temperatura spadnie do 12 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, do 9 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i nawet do 8 w Wejherowie, Radzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie. Czuć już ten podmuch jesieni na karkach, która zbliża się naprawdę wielkimi krokami. Zachmurzenie cały czas duże.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
3: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
2: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj

0: ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party.

0: Sofia. Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
3: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.
4: Fala ciekawostek.
5: Głośne wydarzenie w prezydenckiej rezydencji w Juracie wywołało niemałe poruszenie. Największe emocje jednak wzbudził koncert z Kolima, którego honorarium stało się przedmiotem publicznych spekulacji. Kancelaria prezydenta rozwiewa wszelakie wątpliwości i ujawnia kulisy finansowe imprezy. W fali ciekawostek sprawdzamy, ile dostał za występ król Latino. Ostatnie dni sierpnia upłynęły w Juracie pod znakiem spotkania młodych ludzi z prezydentem RP Karolem Nawrockim i pierwszą damą Martą Nawrocką. Wydarzenie zgromadziło osoby w wieku od 18 do 26 lat, które miały okazję nie tylko porozmawiać z parą prezydencką, ale także wziąć udział w sportowych aktywnościach i wysłuchać koncertów największych gwiazd. Na scenie pojawili się m.in. Skolim, Kubańczyk, Tomasz Luber. Jednak to właśnie występ Skolima, znanego z przebojów o kontrowersyjnych tekstach, wywołał największe emocje wśród uczestników i opinii publicznej. Niektórzy domagali się nawet odwołania jego koncertu, argumentując, że jego twórczość nie przystaje do rangi wydarzenia z udziałem głowy państwa. W mediach społecznościowych szybko pojawiły się pytania o to, ile pieniędzy trzeba było zapłacić, by Skolim wystąpił na terenie prezydenckiej rezydencji. Spekulacje na temat jego honorarium podsycał fakt, że na komercyjnych

zdarzeniach jego garza sięga nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ostatecznie głos w sprawie zebrała kancelaria prezydenta, która wyjaśniła, że artyści występujący podczas wydarzenia nie otrzymali honorariów. Kancelaria prezydenta RP poniosła jedynie koszty związane z organizacją występów artystycznych. Tym samym potwierdzono, że Skolim, podobnie jak pozostali wykonawcy, wystąpił bez wynagrodzenia. Norda Party!

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3

0: 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama. Norda.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Urszula Kozłowska, Marzenia groszków. W Strączku mieszkały trzy ziarenka grochu. Było im tam miło i wygodnie. Każde z ziarenek miało własne miejsce, więc nie dochodziło do kłótni ani przepychanek. Słońce ogrzewało Strączek, a małe zielone groszki z każdym dniem stawały się coraz większe.
2: Zaczyna się tu robić ciasno.
1: Pewnego dnia zawołało jedno z ziarenek.
3: Ojej, masz rację, trudno się tu pomieścić.
1: Przyznały dwa pozostałe.
4: Pęknę, pęknę, zaraz pęknę.
1: Denerwował się Strączek. Nieubłaganie nadchodził moment, kiedy groszki musiały opuścić swoje bezpieczne schronienie, ale one wcale się tym nie martwiły.
2: Wreszcie dojrzałyśmy!
1: Zawołały zachwycone.
2: Zaraz wyjdziemy na świat!
5: I co dalej? Jakie macie plany?
1: Zapytało pierwsze ziarenko grochu.
5: Mnie się marzy daleka podróż!
1: Zawołało drugie.
6: A mnie wesoła zabawa!
1: Odparł trzeci groszek.
6: A ty co planujesz?
1: Pierwszy groszek nie miał żadnych planów i najchętniej zostałby tu, gdzie jest.
2: Ja chciałbym być po prostu groszkiem.
1: Zawołał w ostatniej chwili, bo właśnie ktoś rozłupał dojrzały Strączek. Pac! Pierwsze ziarenko spadło na ziemię i potoczyło się na grządkę.
2: Schowam się!
1: Pomyślał groszek i wskoczył pod liść ogórka. Gdy spadł deszcz, ziarenko zagrzebało się w miękkiej ziemi i zasnęło. A wiosną wypuściło korzonki, a potem pędy, na których niedługo rozkołysało się mnóstwo zielonych strączków. Ziarenko było bardzo szczęśliwe, bo spełniło się jego marzenie. A co z jego braćmi? Czy również udało im się to, co zamierzali? Ależ tak, to ziarenko, które marzyło o dalekich podróżach, mały Jaś wystrzelił z procy i poszybowało daleko, aż na drugi brzeg rzeki. A to, które miało ochotę na zabawę, trafiło do dziecięcej grzechotki, gdzie wesoło podskakuje z kolegami, gdy jakiś brzdąc nią potrząsa.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
2: Hulajnogą wjechał na przejście dla pieszych, nastolatek nie żyje. Kolejne kraje potępiają rosyjskie wybory na okupowanych terytoriach. Przedszkolaki w pochodzie uczciły swój dzień i pracę swoich wychowawczyń. Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie żyje 13-latek, który na hulajnodze elektrycznej wpadł pod autobus. Do tej tragedii doszło wczesnym popołudniem w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskim. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Tak okoliczności wypadku opisuje młodszy aspirant Kamil Smoliński z Komendy Policji w Nakle.
3: 13-letni kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył znajdujący się na nim autobus. W wyniku odniesionych obrażeń nastolatek poniósł śmierć na miejscu.
2: Chłopiec miał kask na głowie, ale siła uderzenia była tak duża, że to nie pomogło. Policjanci poinformowali rodziców dziecka o tragedii i nadal badają okoliczności i przyczyny śmiertelnego wypadku. 55-letni kierowca autobusu był trzeźwy. 5 krajów potępiło pseudowybory na okupowanych terytoriach Ukrainy. Wielka Brytania, Australia, Kanada, Nowa Zelandia i Norwegia we wspólnym oświadczeniu określiły głosowanie zorganizowane przez Rosję na okupowanych terytoriach Ukrainy pseudowyborami. W trakcie ostatnich 3 dni na terenie całej Rosji obywatele głosowali na kandydatów do niższej izby rosyjskiego parlamentu, czyli do Dumy Państwowej. Rosja postanowiła jednak zorganizować głosowanie także na okupowanych terytoriach, to jest w ukraińskim obwodzie donieckim, ługańskim, zaporowskim, chersońskim oraz na Krymie. Już wczoraj wybory na okupowanych terenach potępiło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wybory w Rosji skrytykowała również Komisja Europejska. Do Polski dotarła kolejna partia 35 czołgów Abrams. Ostatnia transza w tej wersji trafi do polskiego wojska jeszcze w tym roku. Polska zamówiła od USA łącznie 250 tych maszyn. Umowa w tej sprawie opiewa na prawie 5 miliardów dolarów. W 2022 roku podpisał ją ówczesny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Po interwencjach mieszkańców i ostatnich alarmach na Lubelszczyźnie resort zdrowia wydał zgodę na budowę schronu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie. Wcześniej zielone światło dało już Ministerstwo Obrony Narodowej. Schron pomieści 800 osób, pacjentów, okolicznych mieszkańców i wojskowych. Inwestycja już rusza, mówi dyrektor szpitala Piotr Matej.
4: Praktycznie w tym tygodniu zechcemy ogłosić postępowania przetargowe. To będzie nowo wybudowane od samego początku, od podstaw. Miejsca schronienia w czasie pokoju będzie wykonywał funkcje w zakresie tzw. chorób naczyń, serca i transplantologii. Tam będą dodatkowe magazyny na zabezpieczenie na odpowiedni czas żywności i wody.
2: Schron będzie kosztował ponad 300 milionów złotych. Pieniądze wykłada Unia Europejska. Inwestycja powstanie w ciągu 3 lat. Przedszkolaki wyszły na ulicę. Może nie był to największy pochód.

0: Hut, ale na pewno bardzo ważny, bo z okazji wczorajszego Dnia Przedszkolaka, ale czas na celebrowanie bycia przedszkolakiem jest zawsze.
1: Bawimy się. Na przykład w klocki.
2: Przez udawaną rodzinę.
3: Gramy w piłkę.
4: Mogę wychodzić na plac zabaw.
0: Mówiły przedszkolaki na pochodzie w Toruniu. Dzień przedszkolaka to też okazja do złożenia życzeń wszystkim obecnym i przyszłym przedszkolankom.
5: Zachęcam, naprawdę wspaniała praca.
0: Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka wypada co roku 20 września. Dzień został ustanowiony przez Sejm w 2013 roku.
6: Na informacje z Pomorza w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. W Ekofabryce odbyła się 18. edycja wejherowskich klamotów. Podczas wydarzenia można było kupić przedmioty przekazane przez mieszkańców, wziąć udział w warsztatach upcyclingowych, a także skorzystać z szafy wymiany ubrań. Do sprzedaży trafiają rzeczy przekazane przez mieszkańców Wejherowa oraz okolicznych miejscowości. Cały dochód z ich sprzedaży jest przeznaczany na fundacje i stowarzyszenia działające lokalnie.
7: Jest to kolejna edycja. Ogólne zasady się nie zmieniły. Cały czas można kupić u nas przedmioty, które do nas trafiły właśnie od mieszkańców, od nie tylko mieszkańców Wejherowa, ale też i okolicznych miejscowości. Tak jak wcześniej, cały dochód ze sprzedaży bezpośrednio trafia na fundacje, stowarzyszenia tutaj działające na naszym lokalnym rynku, więc mamy tutaj też ten cel charytatywny, edukacyjny, ekologiczny, bo dzięki temu mniej odpadów się po prostu wytwarza.
6: Mówi prezes Ekofabryki Wejherowa Andrzej Gorczycki. Podczas 18. edycji przygotowano także zajęcia z upcyclingu. Uczestnicy wykorzystywali ścinki tekstyliów do szycia jesiennych dyni. W Ekofabryce działa również szafa, w której można było pozostawiać ubrania i zabierać inne. Jak zaznaczają organizatorzy, z rozwiązania można korzystać przez cały czas, nie tylko podczas wydarzenia.
7: Dzisiaj dodatkowo mamy zajęcia, prowadzimy z upcyclingu, a konkretniej wykorzystujemy skrawki tekstyliów po to, żeby uszyć jesienne dynie, więc nie tylko można dzisiaj kupić przedmioty, można też przyjść, skorzystać z tych warsztatów. No i dodatkowo w wejściu nasza szafa, gdzie można pozostawić ubrania i zabrać inne, wymienić się ubraniami. Ta szafa jest też cały czas otwarta, cały czas można z tego skorzystać.
6: Dodaje Gorczycki. Wejherowskie klamoty są jednym z działań związanych z ekologią prowadzonych w Ekofabryce. Wśród innych inicjatyw wymieniano m.in. słoikomat, wymianę roślin i ubrań oraz działania związane ze zbiórką butelek. Inwestycje, transport publiczny i możliwości rozwoju gminy Wicko były tematami rozmowy przedstawicieli powiatu lęborskiego z wójtem Dariuszem Waleśkiewiczem. Spotkanie dotyczyło m.in. planowanych przedsięwzięć, które mogą mieć znaczenie zarówno dla gminy, jak i całego powiatu. Rozmawiano także o perspektywach związanych z inwestycjami realizowanymi w regionie oraz o dalszym rozwoju lokalnej infrastruktury. Jednym z poruszonych tematów była planowana budowa elektrowni jądrowej w sąsiedniej gminie Choczewo. W kontekście tej inwestycji omówiono również modernizację linii kolejowej prowadzącej do Łeby. Rozwój infrastruktury transportowej może mieć znaczenie dla komunikacji w tej części regionu oraz możliwości przemieszczania się mieszkańców i turystów. W rozmowie pojawił się także temat rozwoju turystyki rowerowej i wykorzystywania jej potencjału w dalszym rozwoju gminy Wicko. Podczas spotkania omówiono również współpracę między samorządami oraz poszukiwano rozwiązań dotyczących lokalnych potrzeb. Wśród omawianych zagadnień znalazły się inwestycje, transport i rozwój turystyki. Powiat lęborski zapowiada dalsze rozmowy dotyczące przedsięwzięć, które mogą mieć znaczenie dla mieszkańców gminy Wicko i całego powiatu. Słupsk po raz kolejny włączył się w ogólnopolską akcję Sprzątanie Świata. W teren ruszyli uczniowie, przedszkolaki oraz przedstawiciele miejskich instytucji. Tegoroczna 33. edycja kampanii odbyła się pod hasłem SOS dla wody, niech będzie wolna od śmieci. Uczestnicy sprzątają wyznaczone miejsca na terenie miasta, a urząd zapewnił im rękawice i worki. Zebrane odpady trafiają następnie do Słupskiego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Akcja od lat cieszy się dużym zainteresowaniem. W ubiegłym roku wzięło w niej udział blisko 6 tysięcy osób, które zebrały ponad tonę śmieci. W tym roku szczególny nacisk położono na ochronę rzek i innych lokalnych zasobów wodnych. Noc szykuje się naprawdę chłodna tym razem i tutaj nie przesadzam, bo w większości miejsc regionu temperatura spadnie poniżej 10 stopni. 12 to będzie minimum w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, ale już 9 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kamienicy i 8 w Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie. Chyba czas już zacząć wyciągać z szafty trochę cieplejsze kołdry. Przelotne opady deszczu wciąż mogą się pojawiać, a zachmurzenie w nocy cały czas utrzymywać będzie się naprawdę intensywne i jutro szczerze to też się nie zmieni. Norda.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
3: Witam Panie bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o psychologii, taturze. Właśnie o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Widzimy się już po raz kolejny. Ale dziś trochę podsumowań, trochę planów na przyszłość. Ze mną pani Anetta Jaworska, psycholog, mediatorka, facylitatorka procesu, wykładowczyni. Tych tytułów można by było wymieniać. Z panią dyrektor będzie łatwiej.
4: Tak,
3: pani
4: nie?
3: Dyrektor
4: biblioteki
3: miasta.

0: inne kępice. O tak, się. Chociaż też długo. Drogie panie, za nami okres wakacyjny, który obfitował w odpoczynek, ale dla was ten odpoczynek nie był taki oczywisty, bo też wiązał się z pewną pracą.
1: Wiązał się z pracą, bo domknęłyśmy cykl warsztatowy psychologiczny Cztery Pory Roku, czyli latem zakończyłyśmy ostatnią edycję pierwszego cyklu. Chociaż ciężko to nazwać pracą, bo nas tak doenergetyzuje zawsze to działanie.
0: Mam na myśli pracą, ponieważ, no niekoniecznie mam na myśli pracą zarobkową, ale pracą nad sobą na przykład. I to może być taka praca, która jest bardzo przyjemna i budująca. No bo jeżeli połączymy psychologię i naturę, no to chyba lepszego połączenia być nie może, prawda?
2: Do tego jeszcze kulturę i
0: sztukę. I kulturę i sztukę, właśnie. Czyli coś, co nas rozwija, buduje, sprawia przyjemność, a jeszcze w takich, no, chyba nie stresujących okolicznościach. Dzisiaj jesteśmy w takich naturalnych kolorach. Chyba nie przez przypadek. Ten zieleń, brąz
1: dominują. No właśnie
0: dominują.
1: Przez przypadek.
0: Tak? To tak? Przypadek?
1: Zupełnie przez przypadek. To chyba idzie właśnie. I to jest właśnie to, co się w człowieku dzieje. Że otwiera się nowa pora roku, coś się innego zaczyna i zmieniają się jakoś tak. Takie wewnętrzne też potrzeby prezentacji siebie. To jest chyba taki proces naturalny, jeżeli go zauważamy tylko w sobie.
0: Mówiliśmy o tym, że zakończył się pewien cykl. Cykl czterech pór roku związanych z warsztatami, które działy się w naturze. Przypomnijmy, co tu się działo, co to było i czego można było doświadczyć. No,
2: tak jak tutaj powiedziałeś, cztery pory roku, więc mieliśmy już cztery edycje naszego projektu, który wspólnie z Anetą realizujemy od roku. Zaczęliśmy w zeszłym roku właśnie na jesień, właśnie we wrześniu i skończyliśmy teraz latem. Każdy ten warsztat, który robimy, jest inny. Jest często dopasowany do właśnie pory roku, ale zawsze jest jedna spójna część. Zawsze jest książka, zawsze jest jakaś sztuka, zawsze jest natura. Zawsze jest praca z ciałem, no i to będę podkreślać, zawsze jest przepyszne jedzenie do tego wszystkiego.
0: Czyli co wszystkie zmysły uczestniczą w tych zajęciach, warsztatach, spotkaniach, to jest tak, że muszą być aktywowane te wszystkie elementy?
1: Nie muszą, ale dobrze jest, kiedy to wszystko się dzieje. Czyli ja znowu powiem, że jakoś nam to wychodzi bardzo naturalnie, bo bardzo chcę podkreślać, że warsztaty mają charakter naukowy. Czyli jesteśmy w obszarze psychologii naukowej, neuronauki, ścisłej, aktualnej wiedzy psychologicznej. I pracujemy tutaj na tych procesach psychologicznych, ale nie siedząc i rozmawiając w kręgu, chociaż to też się dzieje, tylko wykorzystując naturę i wykorzystując wszystkie rodzaje sztuki do tego, żeby człowieka odkrywać, żeby odkrywać siebie, no właśnie w tych innych przestrzeniach. Czyli jeżeli chodzi o naturę, to mamy tą przestrzeń korzybia, to są przepiękne lasy, to są jeziora i to jest po prostu też powietrze, to jest ogień, bo to są ogniska, to są pochodnie. A jeżeli chodzi o sztukę, to do tej pory wykorzystałyśmy już większość z możliwości sztuki, z tym, że sztuka nie jest tu sztuką dla sztuki, tylko jest elementem procesu. Uczestniczymy w tej sztuce, dotykamy jej. Na przykład letnia edycja zakończyła się tańcem intuicyjnym, teraz będą sztuki sceniczne, była plastyka, była glina, była muzyka. A jeżeli chodzi o naturę, to przed nami jeszcze wykorzystywanie na przykład zwierząt do procesu, czyli nie wykorzystywanie zwierząt w terapii, tylko jako uczestników też procesu, na przykład koni uratowanych z
2: wyjazdu do rzeźni. Tak, bo tu mamy takiego lokalnego pana...
0: Ratownika.
2: Ratownika, tak. Który ma te konie i... No i właśnie taki się narodził pomysł, żeby troszkę te konie się nimi zaopiekować.
0: No ja właśnie chciałem może trochę rozwinąć ten wątek, no bo jeżeli mówimy o kulturze, o artyzmie jako takim, no to chyba nie do końca jest tak, że wszyscy uczestnicy tych warsztatów muszą mieć jakieś zdolności artystyczne, bo to nie chodzi o efekt, tylko o sam proces.
1: Absolutnie tak. Czy to w ogóle nie mówimy o artyzmie, czyli my mówimy o uczestniczeniu w procesie tworzenia sztuki, a nie o jej efekcie, chociaż efekty na ogół są wysoko zadowalające,
0: bym
1: powiedziała.
0: Tak.
1: Ale to nie o efekt absolutnie nie.

0: o to chodzi. Chodzi o to, żeby się, zwłaszcza często osoby, które nigdy nie miały z tym do czynienia, nie? Podoświadczać siebie w innych procesach, w tym także sztuce. I to wszystko jest łączone z psychologią, tak? Że nie siedzimy i lepimy w glinie, albo nie tańczymy, tylko to jest element procesu psychologicznego.
1: To często, czy czasami może bywa tak, że ktoś podczas tego całego procesu, ze względu na to, że tych bodźców różnych, tych drzwiczek pootwieranych jest tak bardzo wiele, znajdzie sobie jakąś aktywność, która jest stworzona dla niego, czy jemu bardzo pasuje i przez to on może się, może niekoniecznie realizować, ale w kontekście nawet psychologicznym czuć lepiej sam ze sobą, czy poznawać siebie lepiej?
0: Tak, to piękne jest, co pan powiedział, bo mam taką relację od uczestników, że dotknęli czegoś, powiedzieli, o, to jest gdzieś moja droga, ja tego będę próbować dalej, nie?
2: Tak, te warsztaty, no jak nazwa też mówi, one są rozwojowe. Ten rozwój naprawdę widać. Widać w tych uczestniczkach, a szczególnie w tych, które są od początku z nami. Bo są takie osoby, które od pierwszej edycji kontynuują, od razu po warsztatach zapisują się na kolejne, jakby już przeszły cztery pory roku i teraz zaczynamy z nimi też dalszy ten proces, kolejny. Czyli piąta edycja pierwszego tego naszego warsztatu. Ale właśnie tutaj chciałam uzupełnić to ta sztuka, ta kultura właśnie. Czasami to niektórych może delikatnie przestraszyć, że no jak to ja mam tańczyć przy wszystkich. Faktycznie tutaj Anetka dba o to, żeby to było bardzo... No bardzo takie delikatne, żeby to było nieoceniające przede wszystkim. Myślę też przez to, że wprowadzamy tam, jest tam dużo autentyczności w nas, bo my też w tym uczestniczymy. To nie jest tak, że my stoimy z boku jak nauczycielki i patrzymy, jak ktoś coś robi, tylko my w tym też jesteśmy. Mhm. I to jest ten proces. My czasami się... Szczególnie ja, nie wiem jak Aneta, ale ja się zastanawiam, czy te warsztaty są bardziej dla uczestniczek, czy dla nas tak do końca, bo my też naprawdę z tego korzystamy.
1: Bardzo ciekawy wątek. Czy to jest też tak, że prowadzący takie warsztaty czerpie też pełnymi garściami? To ja zakładam, że to chyba jest rozwijające dla wszystkich.
0: Niesamowicie tak. Rozwijające. Tak. Niesamowicie, czyli każde spotkanie drugiego człowieka nas zmienia. Ale spotkanie osób, które są w procesie, które chcą tam być, to co ja dostaję, to ja dostaję naprawdę, wydaje mi się, że więcej niż daję. Czasem łącznie ze łzami takimi tak. jakimś
1: wzruszeniem, poruszenia.
0: Tak? Tak, naprawdę.
1: A dla kogo są te warsztaty? No bo jeżeli mielibyśmy się zastanowić, my zwykliśmy myśleć o tym, że warsztaty psychologiczne to są warsztaty, czy w ogóle spotkanie z psychologiem, to są spotkania, które są dla osób, które są w szczególnej sytuacji. Myślę o tym bardzo szeroko, tak? No bo to mogą być różne problemy, które gdzieś tam się wydarzają i jeżeli chcemy się spotkać z psychologiem, no to jest ku temu przyczyna. Czy to dotyczy również tych warsztatów?
0: Może dotyczyć, ponieważ też znowu z relacji uczestniczo ktoś mówi, jestem w bardzo trudnym momencie mojego życia i potrzebowałam tych dwóch dni, nie? Na to, żeby się sobie przyjrzeć, jakoś zresetować. Czyli to jest droga też dla tych osób, ale to jakby z założenia jest po to, żeby bardziej... Taki proces, który ma przysłużyć się poznaniu siebie, odkrywaniu siebie, docieraniu do siebie, czyli to są warsztaty dla wszystkich, którzy są ciekawi siebie.
2: Tak, tak, ja to potwierdzę z autopsji nawet, że faktycznie zupełnie można inaczej spojrzeć na pewne nasze życiowe sprawy. Po tych warsztatach zmienia się perspektywa, której nie widzimy często, no, będąc w jakimś tam swoim stanie. Także ja to naprawdę mogę powiedzieć z autopsji, że ja tak mam. Czasami zupełnie inaczej spojrzę na pewną rzecz.
1: To jest trochę też tak, że w tym naszym codziennym zabieganiu, tym takim skupieniu się na tu i teraz, na rozwiązywaniu tych problemów, my nie mamy czasu dla siebie, nie mamy czasu, żeby właśnie trochę z innej perspektywy spojrzeć na to, jak się zachowujemy, jak myślimy, jak postrzegają nas inni,

0: co robimy, nie ma na to czasu, nie ma na to chęci, nie ma na to przyzwolenia?
1: Ja bym powiedziała, że czas to mamy, bo wszyscy mamy porówno 24 godziny na dobę. Tylko my nie jesteśmy przyzwyczajeni ten czas przeznaczać dla siebie. Czyli jesteśmy często najmniej ważnymi uczestnikami własnego życia.
2: Tak, to jest właśnie piękne, co mówisz. A i tutaj ja już się uczę nadal się uważności, na którą Aneta naciska bardzo przy każdych warsztatach. Znaczy, może naciska to jest złe słowo, ale pokazuje tą uważność, bo uwypukla? Widzisz, uwypukla może, tak, to jest dobre słowo, bo ja od tego to się zaczęło. Ja praktycznie w lesie pracuję od prawie 20 lat. Biblioteka i w Kępicach, i w Korzybiu, i nasze filie. Właściwie Kępice to jeden wielki las. Gmina jest chyba jedna z najwięcej zalesiona w całej Polsce. I ja nigdy nie spojrzałam na ten las tak, jak podczas warsztatów się nauczyłam. Na kolory, na tą naturę, jak ona jest różna, jak ona jest piękna, jak ona jest wspaniała. Kiedy można się przejść po tym lesie z uważnością i zauważyć naprawdę tą naturę, a nie przejść, oby przejść. Oczywiście to też jest ważne, że oddychać w tym lesie i być, to jest też super, ale naprawdę to jest zupełnie inna perspektywa jakby tego lasu.
0: Ja tak się jeszcze zastanawiam, bo wspomnieliśmy o tym już, że ten cykl warsztatów był w oparciu o pory roku. I ten przysłowiowy las, ta przysłowiowa natura w każdej porze roku wygląda inaczej.
1: No tak.
0: Też mówiłyście o tym, że niektóre uczestniczki brały udział we wszystkich tych etapach, tych porach roku, a niektóre tylko w niektórych. To nie było tak, że to się powtarzało, tak? Te warsztaty się powtarzały. Każdy z tych warsztatów był zupełnie inny.
1: Każdy z warsztatów ma opracowany zupełnie inny program merytoryczny. Każdy z części czterech pór roku. Merytoryczny psychologicznie. Każdy ma inne propozycje, jeżeli chodzi o kontakt z kulturą, sztuką i z naturą. I nawet jeżeli jest to ten sam las, to on jest w innych odsłonach. Po pierwsze związanych z porą roku. A po drugie, propozycją tego, co w tym lesie robimy, no bo na przykład w edycji, która będzie, to będzie powtórzona edycja, czyli rozpoczynamy powtarzanie też edycji z poprzedniego cyklu, tak?
2: Jesienią ale 20... nadal kontynuujemy tą, która już idzie.
0: Czyli ten cykl czterech pół roku został niejako zamknięty, czy domknięty, czy przymknięty, jak to nazwiemy. Jest to pewna całość i ci, którzy przebrnęli, to złe słowo, którzy uczestniczyli we wszystkich tych edycjach albo niektórych spośród nich, mogą kontynuować to
1: w kolejnym. I kontynuują.
0: Ale ci, którzy jeszcze nie brali udziału.
1: To dla nich mamy ofertę rozpoczęcia właśnie 26-27 września. No i teraz jeszcze, jak nawiążę do tego wątku lasu, no to mamy tutaj, opieramy to na przykład na cytatach z książek. I ta akurat edycja będzie oparta na książce Tańcząca z wilkami i na książce Sekretne życie drzew. Czyli stamtąd wykorzystujemy też cytaty czy możliwości zaczerpnięcia, które wykorzystujemy później do tej obecności w lesie.
0: Ja zapytam trochę przekornie, bo ostatnim razem jak rozmawialiśmy, ustaliliśmy, że ta edycja, która się właśnie skończyła, była skierowana wyłącznie do kobiet. I pytałem, czy również mężczyźni będą mogli w kolejnej uczestniczyć. Będą mogli?
1: Jesteśmy otwarte.
2: Zachęcamy nawet.
1: Jesteśmy otwarte, to znaczy ja obiecuję, że jeżeli zgłosi się trzech mężczyzn, to tak dostosuję ten program, żeby także oni nie musieli być tańczącą z wilkami.
0: Tylko mogą tańczyć z wilkami.
1: Tylko będą mogli z wilkami tańczyć jako mężczyźni. Zapraszamy. To będzie też ciekawe dla nas doświadczeniowo, ale przełamałyśmy już tyle różnych barier i tyle różnych niepewności, że jestem tego ciekawa.
2: Zachęcamy.
0: Więc żebyśmy troszeczkę podsumowali, jeżeli ktoś brał udział, to już pewnie wie, gdzie się zgłosić, z kim rozmawiać, jak to załatwić, ale jeżeli ktoś nie wie, jeżeli ktoś chce wziąć udział w

0: jednym pojedynczym etapie lub też w całym cyklu, co musi zrobić?
1: No przede wszystkim skontaktować się z nami. No, my podamy tutaj adres mailowy do kontaktu do Anety. Najlepiej nas szukać na Facebooku, Centrum Punkt. Ewentualnie, jeżeli ktoś się zgłosi do biblioteki, my też pokierujemy, jak się skontaktować.
0: Czyli na stronach biblioteki?
1: Na stronie, tak. Na,
2: i, można znaleźć. I strona Facebooka Centrum Punkt.
3: Dobrze.
2: Tam z każdym kontaktuje się indywidualnie, kto tylko wyrazi chęć, szczegółowych informacji udzielamy.
0: Najbliższe warsztaty?
1: 26-27 września. To jest właśnie, tutaj promujemy z tyłu akurat plakatem 26-27 września, bo na te warsztaty mamy
2: jeszcze miejsca. Mamy.
1: Jeszcze miejsca, ponieważ
2: mamy miejsca.
1: No, 10-11 października warsztaty również psychologiczne, rozwojowe, kontynuowane z cyklu tegorocznego.
0: I tam już miejsc oczywiście.
1: I tam już miejsc, nie ma miejsc. Niestety nie mamy. Dlatego zachęcamy.
0: Im szybciej, tym lepiej.
1: Mamy miejsca noclegowe, że tak powiem.
2: Ograniczone miejsca noclegowe. Mamy. Także,
0: no właśnie, bo to te,
1: jeżeli też, ktoś chce z noclegiem, bo oczywiście
0: ja nie. Już nie padło teraz. Myśmy oczywiście rozmawiali o tym podczas naszej rozmowy kilka tygodni temu, ale powiedzmy jeszcze, bo to też jest ważne dla osób, które nie są z Kępic, nie są z Korzybia, nie są z okolic, tylko są osobami przyjezdnymi. Mogą wziąć udział?
1: Oczywiście.
0: Mogą.
1: Oczywiście. Mamy
0: tam. Będą miały gdzie spać?
1: Tak, tam jest, na dworcu jest biblioteka. Jest hotelik właśnie, który wykorzystujemy do warsztatów. Są miejsca noclegowe, aczkolwiek no, nie tylko na warsztatach. Hotelik jest cały czas użytkowany i zapraszamy.
0: Ja myślę, że w przypadku tego akurat miejsca spań na dworcu tak. Nabiera nowego znaczenia.
1: O tak, o
0: już
1: tak.
0: Nie, to nie jest pejoratywne znaczenie, tylko wręcz przeciwnie, bo budynek jest przepiękny i pięknie odremontowany. Dostał nowe życie, zupełnie inne niż wcześniej. I ten dworzec to tylko maleńki fragmencik z tego, co tam się dzieje, prawda?
1: Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No i ja mogę nawet się pochwalić, bo jest tam filia biblioteki naszej kępickiej w Korzybiu, w którym realizujemy warsztaty, że dzięki warsztatom nam wzrasta w Korzybiu czytelnictwo. Także,
0: także
1: jest to też cudowne, bo faktycznie jak panie te, które były, no bo to były panie, patrzą te książki, o Jezu, a czym możemy się zapisać, a czym możemy wypożyczyć i odsyłają nawet te książki później, te, które panie nie są z Korzybia bądź okolic, albo przywożą na następną edycję już przeczytane. Także naprawdę...
2: A jeszcze powiem o dworcu, nie? Jak nam się spontanicznie wykorzystałyśmy atut dworca, że poranną pracę w letnim warsztacie, tak. Poranną pracę z ciałem przeprowadziłyśmy na peronie przy jadącym zresztą pociągu, który nas serdecznie pozdrawiał.
0: Myślę, że dodatkowa atrakcja dla pasażerów. Zastanawiali się, co tam się wyprawia. Drogie panie, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Jestem przekonany, że warsztaty jak zwykle będą cieszyć się olbrzymim powodzeniem i pewnie jak zwykle za chwilkę już nie będzie miejsc, więc proszę państwa, jeżeli macie ochotę, to czym prędzej trzeba się zgłosić, bo naprawdę jak świeże bułeczki się te miejsca rozchodzą. Wiemy po poprzedniej edycji, że to nie ma co czekać.
1: Nie ma co czekać, zachęcamy, a jak nie jesteście państwo pewni, to zachęcamy do kontaktu, żeby po prostu porozmawiać. My wszystko przedstawimy do kontaktu najlepiej z Anetą.
2: No czekamy na państwa, bo jesteśmy państwa ciekawi. Jesteśmy ciekawi nowych ludzi, nowych osób, nowych edycji, nowych spotkań.
0: Dbajcie o siebie, o swoje zdrowie psychiczne i myślcie o sobie. To jest dobry czas.
4: Norda Party! Norda Party!

0: Reklama.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
0: Reklama.
2: W programie Goźnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj dyrektor Lęborskiego Centrum Kultury Fregata Paweł Piwka. Witamy.
3: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
2: Lato powoli już niestety dobiega końca, przed nami jesień, to czas podsumowań tego, co działo się przez ostatnie miesiące, a także pewnych planów już na właśnie kolejne dni, kolejne tygodnie. O tym dzisiaj będziemy rozmawiali, a zacznijmy od tego, jak wakacje wypadły w tym roku w Centrum Kultury Fregata. Czy to był udany okres, czy może są jakieś rzeczy do poprawy?
3: Myślę, że był to udany okres. Wakacje, jak co roku, są dla nas dosyć pracowitym okresem. Od 3 lat wprowadzamy szereg imprez plenerowych naszych autorskich w przestrzeń kulturalną Lęborka. Taką sztandarowym cyklem naszego Centrum Kultury staje się Letnie Granie. Jest to cykl imprez, koncertów w dosyć nieoczywistym

0: oczywistych miejscach naszego pięknego miasta. W tym roku zaprosiliśmy mieszkańców Lęborka na 4 takie koncerty. Odkryliśmy nowe miejsca, publiczność bawiła się wspaniale na koncertach Damiana Łukedże, pana Macieja Naczka, zespołu Nic Ponie oraz zespołu Mover, a w tym przypadku niestety pogoda nam pokrzyżowała plany i spotkaliśmy się w kinie Fregata. Jednakże całe to letnie granie i publiczność i frekwencja pokazuje, że jest to bardzo potrzebna impreza i na pewno będzie kontynuowana w przyszłym roku. Równolegle do letniego grania zapraszamy także cyklicznie mieszkańców Lęborka i nie tylko na pokazy kina letniego. W tym roku udało nam się zorganizować 3 takie kina plenerowe. Przy 4 niestety pogoda wrześniowa nie pozwoliła nam na organizację. To także impreza bardzo wdzięczna, także z filmami dla najmłodszych. Jak co roku także angażujemy się jako Centrum Kultury w Jarmark Świętego Jakuba. To jest taka flagowa, największa impreza koordynowana, organizowana przez Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku. Pomagamy Centrum Sportu i Rekreacji, organizujemy między innymi Farwny Folk, czyli taki koncert muzyki regionalnej. W tym roku wielkim hitem, oprócz występów zespołów ludowych, folklorystycznych, był koncert kapeli GIS, która zgromadziła przeogromne tłumy na ulicy Staromiejskiej. Pewnym odkryciem tegorocznym i na pewno będzie kontynuacja tego przedsięwzięcia jest organizowana razem z Centrum Sportu i Rekreacji miejska potańcówka w Lęborku. Udało nam się Lęborczan namówić do tego, żeby publicznie tańczyli. W tym roku była to kapela Szczupaki, która cudownie zagrała do tańca. Publiczność nie chciała ich wypuścić ze sceny i myślę, że co najmniej raz, a może i więcej, spotkamy się w przyszłym roku na miejskiej potańcówce w Lęborku.
1: Takim elementem wspólnym, który towarzyszył większości tych imprez, jest wyjście w teren miejski. Tutaj sobie już powiedzieliśmy, że często w nieoczywiste miejsce i czy jest to łatwe organizowanie takich wydarzeń właśnie w miejscu, które często nie jest z góry przystosowane do zaproszenia muzyków czy właśnie prezentacji filmu. I jak właśnie to wygląda od tej strony organizacyjnej, która często jest pomijana, ale bardzo ważna?
0: Na pewno są to wydarzenia trudniejsze w organizacji niż te wydarzenia, które organizujemy w naszych salach, tak? Jest pewien trud, musimy zbudować scenę, przystosować to miejsce, zabezpieczyć odpowiednio, ale warto to wszystko robić, bo ożywiamy takie miejsca, które wydawało nam się, że nie będą tętniły swoim rytmem, rytmem kultury, rytmem muzyki. Park Kaczyńskich przy dworcu, czy okolice Baszty Bluszczowej zamieniły się w przepiękne, klimatyczne sale koncertowe, miejsca, w których wybrzmiała piękna muzyka i wszyscy wyszli stamtąd bardzo zadowoleni i spełnieni muzycznie, artystycznie. Także warto i na pewno będziemy powtarzać tego typu wydarzenia w przyszłym roku.
1: Lato dobiega końca i wielu bardzo ludzi się gdzieś martwi tym, nie chcemy, żeby to lato się skończyło i my zaraz udowodnimy, że może nie warto się trzymać tak kurczowo tego letniego okresu, bo jesień przyniesie równie mnóstwo atrakcji w Lęborskim Centrum Kultury Fregata i co nas czeka ciekawego?
0: Od września zapraszamy z powrotem, wracajcie Państwo do naszej sali kinowo-widowiskowej przy Gdańskiej oraz do stacji Kultura. Już teraz na dniach zapraszamy, w najbliższych dniach zapraszamy na repliki festiwalu filmów fabularnych z Gdyni. Już po raz kolejny jesteśmy kinem, które gra także równolegle razem z Gdynią filmy festiwalowe. W tym roku zapraszamy na 5 tytułów z konkursu głównego. To są bardzo ciekawe tytuły, przez niektórych uważane za pretendentów do zwycięstwa w tym festiwalu. Między innymi w piątek zapraszamy na przedpremierowy pokaz filmu Violetta Villas. Bilety na to wydarzenia są jeszcze dostępne. Nie trzeba jeździć do Gdyni na festiwal, aczkolwiek też tam zapraszamy. Wystarczy wyjść, podjechać, przejść się do Fregaty i poczuć tę festiwalową atmosferę w naszym kinie.
1: Jak wyglądał dobór filmu w tym przypadku, bo to zawsze jest trudne zadanie. Festiwal filmowy zbiera te najlepsze z najlepszych produkcji, a tutaj jeszcze trzeba to zawęzić do takiej kwintesencji.
0: Dobór filmu czasami jest dosyć prosty, ponieważ to producenci pozwalają bądź też nie pozwalają na przedpremierowe pokazy. My jesteśmy dumni z tego, że możemy 5 z tych filmów pokazać przed premierami ogólnopolskimi, że w tym naszym Lęborku, w naszym kinie Fregata zobaczycie Państwo te filmy, które za chwileczkę mogą stać się potężnymi hitami sprzedażowymi w naszych kinach. Producenci nam ograniczają, dzięki temu mamy łatwiejszy wybór. Dobrze i źle, ale z tego co wiemy, te 5 filmów, które mamy w tym roku, no, są ważnymi tytułami i z tego się też także cieszymy.
1: W tematach kinowych jeszcze na chwilę poprzestajmy, ale już przechodzimy do kolejnego wydarzenia, które będzie miało miejsce też już niedługo. 22. edycja Polskiego Kina Młodego

0: Widza. Cóż to w ogóle za wydarzenie?
1: 22. edycja Polskiego Kina Młodego Widza, już po raz 15 w Lęborku, w naszym kinie Fregata. Stowarzyszenie Filmowców Polskich organizuje taki przegląd ambitnego, dobrego kina dla młodych widzów. My się bardzo cieszymy, że jesteśmy

0: Pokazy są bezpłatne, organizujemy je w ten sposób, że jest to pewna nagroda dla tych wszystkich widzów, którzy do nas przychodzą, normalnie kupują bilety, a raz do roku jesteśmy w stanie dzięki wsparciu Stowarzyszenia Filmowców Polskich zaprosić 2000 dzieci i młodzieży do kina Fregata w Lęborku.
1: Tutaj jeszcze warto podkreślić, że to już kilkunasta edycja właśnie w Lęborku tego wydarzenia, czyli można powiedzieć, że ci, którzy na tych pierwszych wydarzeniach przychodzili jako młodzi widzowie, już zdążyli się zestarzeć, a kolejni przychodzą.
0: Zgadza się, to już jest nasza lęborska tradycja. Powiem tylko tyle, że nauczyciele i rodzice dzwonią już do nas w sierpniu z pytaniem, kiedy będzie polskie kino młodego widza we Fregacie, także myślę, że to na stałe wpisało się w kalendarz imprez kulturalnych w naszym mieście, z czego się bardzo cieszymy, że możemy w tym uczestniczyć.
1: No to mamy kino młodego widza za sobą, to teraz kino dla tego, chciałem mówić, starszego widza, może tego troszkę mniej młodego widza, czyli Fregata dla seniorów.
0: Tak, Fregata dla seniorów, cykliczne seanse dla nie tylko osób po 60 roku życia. Zawsze w pierwszy bądź drugi czwartek każdego miesiąca zapraszamy seniorów na wybrane przez nich filmy. To jest tak, że oni przychodzą i sobie tak naprawdę sami dobierają tytuł na kolejny miesiąc. Wyciągamy, mówiąc kolokwialnie, seniorów z domów, organizujemy te seanse w godzinach okołopołudniowych, dzięki wsparciu miasta Lęborka. Cena biletu jest dosyć symboliczna, bo to jest tylko 7 zł, także zachęcamy do tego, żeby śledzić nasze media i przychodzić na te seanse.
1: Tutaj roz dwa pytania gdzieś mi się pojawiają. Pierwsze jest zainteresowanie ze strony seniorów wyjściem do kina, bo gdzieś tak stereotypowo się przejmuje, że starsi ludzie to raczej do kina nie pójdą, oni właśnie gdzieś tam raczej wolą albo w domu, albo gdzieś w parku spędzić czas. A tutaj to wydarzenie już trwa dość długo.
0: Dość długo i bardzo często jest tak, że mamy ponad 200 widzów. Jest zainteresowanie. Właśnie stąd ta godzina, także żeby to nie były godziny popołudniowe, kiedy senior może mieć jakieś inne zajęcia, nie wiem, może odbierać swoje wnuki. O 12 nie odbiera wnuków. Może przyjść do Fregaty i obejrzeć u nas film. Seniorzy, to jest bardzo duża grupa naszych klientów, odbiorców naszej oferty i staramy się tak dostosowywać naszą ofertę, żeby oni mogli korzystać z tego, co im przygotowujemy.
1: Do kolejnego wydarzenia już teraz sobie przejdźmy i to do pięknego jubileuszu, bo zbliża się 40-lecie zespołu Lewino. Powiedzmy sobie troszkę o tym.
0: Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Lewino, 40 lat. Od ponad 2 lat działa w strukturach Lęborskiego Centrum Kultury Fregata. Nie chcę nikogo obrażać, ale wydaje mi się, że jest to najdłużej działająca grupa artystyczna, bez przerwy, nieprzerwanie w powiecie lęborskim, a na pewno w Lęborku, z tego co się orientujemy. 17 października zapraszamy do kina Fregata o godzinie 18. Będzie to okazja, żeby poznać wszystkie oblicza tego zespołu, tak? Od tych grup najmłodszych, dziecięcych, po grupę taneczną i grupę osób starszych, osób, które od wielu lat tworzyły ten zespół. Chcemy zaprosić wszystkich byłych członków Lewina na to, żeby przyszli, wspominali. Myślę, że będzie wzruszająco. Zespół się rozrasta. Od 2 lat do tego zespołu, do tej grupy starszej dołączyli tancerze, dołączyły dzieci. Naszym zamysłem, zamiarem jest to, żeby mieć taki wielopokoleniowy zespół w mieście Lęborku, w powiecie lęborskim. Bardzo zachęcamy przy okazji do dołączania do Lewina. Tam nie ma naboru jakiegoś takiego zamkniętego, on jest cały czas otwarty. Każdy, kto chce, może przyjść do Lewina. I czy jest to dziecko, czy jest to osoba w wieku średnim, czy także senior. Taki jest zamysł i bardzo zapraszamy do tego, żeby do tego Lewina dołączać.
1: No i jeszcze jedno wydarzenie nam pozostało do omówienia, jakby już ich nie było w tym momencie dużo. Moc Kobiet.
0: Moc Kobiet po raz 5. To wyjątkowe spotkanie dla pań. Organizowane przez Fregatę z 2 firmami komercyjnymi, prywatnymi z miasta Lęborka. W tym roku będziemy gościli z wykładem panią Jannę Brodzik, aktorkę, oraz będzie koncert Zosi Karbowiak z zespołem Miód. To jest świetny czas dla pań, ale nie tylko. Zapraszamy do kupowania biletów na to wydarzenie w cenie dosyć zachęcającej, bo tylko 60 zł na naszej stronie można kupować już wejściówki.
1: Wszystko wskazuje na to, że jesień się zapowiada dla Lęborskiego Centrum Kultury Fregata wyjątkowo pracowicie.
0: Tak, bo to nie wszystko. to, o czym powiedzieliśmy dotychczas, to jest nie wszystko, co robimy. Jesteśmy w trakcie przygotowań do trzeciej edycji konkursu malarskiego imienia Krzysztofa Grzesiaka. Już 6 listopada w Wieży Ciśnień będzie rozstrzygnięcie tego konkursu malarskiego. To jest konkurs, na który zgłasza się wielu malarzy z całej Polski. W tym roku mamy 191 uczestników, którzy zgłosili swoje prace. Specjalna komisja jury zakwalifikowała do samego wernisażu

0: 39 prac, 39 malarzy przyjedzie do Lęborka. Cieszymy się, że poprzez ten konkurs możemy kultywować, możemy przypominać postać pana Krzysztofa Grzesiaka, wybitnego malarza, który był związany przez wiele lat z Lęborkiem. Konkurs jest organizowany co 2 lata, jest skierowany do malarzy profesjonalnych oraz do studentów uczelni plastycznych z całej Polski.
1: No już powoli kończąc naszą rozmowę, parę ostatnich pytań. Czemu warto wziąć udział w tym wszystkim, co oferuje dla nas Centrum Kultury Fregata i czemu warto nasze kalendarze właśnie wypełnić tymi wszystkimi ciekawymi wydarzeniami?
0: Wydaje nam się, że nasza oferta jest różnorodna i że każdy, kto wejdzie na naszą stronę czy odwiedzi nasz profil facebookowy, znajdzie coś dla siebie. Skończyło się lato, proszę Państwa, zapraszamy do nas. Spójrzcie na naszą stronę, wejdźcie, odnajdźcie naszego Facebooka, tam na pewno znajdziecie coś ciekawego dla każdego. Bajki, nowości kinowe, koncerty, wydarzenia kulturalne, oferty naszych grup, tak, bo Lewino to nie jedyna grupa, która działa w ramach naszego Centrum Kultury. Na stronie naszej zobaczycie Państwo naszą pełną ofertę i bardzo mocno zapraszamy do tego, żeby z niej korzystać, bo bez Was, proszę Państwa, nie ma Lęborskiego Centrum Kultury Fregata.
1: Nam pozostaje już tylko czekać na te wydarzenia i brać w nich udział, a ja tymczasem już dziękuję za naszą rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był dzisiaj dyrektor Lęborskiego Centrum Kultury Fregata Paweł Piwka. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Słuchajcie radia. Radia. Norda FM. Norda Party. Norda Party.

0: Tragedia na przejściu dla pieszych. Nastolatek zderzył się z autobusem. Rusza Święto Polskiego Kina w Gdyni. Maja Chwalińska awansowała do drugiej rundy turnieju w Singapurze. Agnieszka Trojanowska BIS. Kierowca był trzeźwy, a do wypadku doszło na przejściu dla pieszych. Po śmiertelnym wypadku 13-latka na hulajnodze elektrycznej śledztwo będzie nadzorowała prokuratura rejonowa w Nakle nad Notecią. Właśnie tam dziś po południu doszło do tragedii. Chłopiec zginął po zderzeniu z autobusem. Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że wjechał hulajnogą elektryczną na przejście dla pieszych i uderzył w nadjeżdżający autobus, mimo posiadania obowiązkowego kasku na głowie. W wyniku odniesionych obrażeń chłopiec zmarł na miejscu wypadku. Po raz pierwszy od niemal 3 lat uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej w Strefie Gazy. Zajęcia odbywają się głównie w uszkodzonych szkołach i prowizorycznych obiektach. Według Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF 98% szkół w enklawie zostało zniszczonych lub uszkodzonych podczas trwającej ponad 2 lata wojny. Lokalne władze oświatowe podają, że około 660 tysięcy uczniów było tam dotąd pozbawionych regularnej nauki stacjonarnej. W nowym roku szkolnym palestyńskie ministerstwo edukacji uruchomiło dziesiątki tymczasowych placówek, korzystając ze wsparcia organizacji międzynarodowych. Zostały ostatnie dni na kampanię wyborczą w Krakowie przed wyborami na funkcję prezydenta miasta. Już w najbliższą niedzielę mieszkańcy zdecydują, kto będzie rządził. Wyraźnym liderem sondaży jest radny Łukasz Gibała. W drugiej turze najprawdopodobniej zmierzy się z senator Moniką Piątkowską z KO, chociaż wszystko jeszcze może się zdarzyć, mówi politolog z UJ-u dr Łukasz Stach.
1: O ile pozycja Moniki Piątkowskiej wydaje się być stabilna, no to jednak w górę poszedł wedle ostatniego sondażu kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli do drugiej tury nie weszłaby pani Monika Piątkowska, byłaby to duża niespodzianka, no i byłby to bardzo zimny prysznic dla Koalicji Obywatelskiej, no bo jednak Kraków, duże miasto, no jest matecznikiem elektoratu tego ugrupowania.
0: Wszystkich kandydatów jest 8. Reprezentują m.in. PiS, Partię Razem, Lewicę i Konfederację Korony Polskiej. Jako niezależny startuje inicjator referendum, w którym mieszkańcy odwołali dotychczasowego prezydenta. W Gdyni rusza 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę Złote Lwy powalczy 16 produkcji, a w sekcji Perspektywy o Szafirowe Lwy 8. Udało nam się stworzyć bardzo ciekawy program, mówi dyrektor artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
2: Z jednej strony duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych na 24 tytuły w obu tych konkursach, aż 13 to pierwsze lub drugie filmy reżyserek, reżyserów, a do tego bardzo dobry balans, bo do tego oczywiście filmy twórców, których już znamy, lubimy, czekamy na ich nowe filmy, czy takie piękne powroty, jak chociażby Janusz Zaorski pokaże nam swój film zrealizowany po dłuższym czasie.
0: Ten film to Syrenka Picassa, który o główną nagrodę będzie konkurował m.in. z polskim kandydatem do Oscara, ojczyzną Pawła Pawlikowskiego, Naszą rewolucją, historią miłości Grażyny i Jacka Kuroniów oraz filmowymi biografami Violetty Villas i Jana Borysewicza. Festiwal dziś wieczorem otwiera pokaz Dzikiego, Dzikiego Wschodu w reżyserii Jana Cholubka.
3: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Wejherowska Biblioteka stawia na planszówki. Zbiór liczy już ponad 500 tysięcy.

0: tytułów. Jak informują organizatorzy, planszówki w bibliotece są wydarzeniem organizowanym cyklicznie, zazwyczaj raz w miesiącu. Podczas spotkań uczestnicy mogą wybrać grę z bibliotecznego zbioru, a osoby, które jej nie znają, mogą liczyć na wyjaśnienie zasad.
1: Planszówki to jest takie wydarzenie, gdzie każdy może tutaj przetestować na miejscu nasze gry. Mamy ich ponad 500 już, więc mamy dosyć duży rozległy zasób, więc jak najbardziej są też osoby, które są w stanie poinstruować i jak pograć, reguły przedstawić, więc jak najbardziej w taki sposób to wygląda. Staramy się te wydarzenie organizować raz w miesiącu. Jest plan, żeby było to częściej, ale zobaczymy.
0: Opowiada bibliotekarka w Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie Paulina Gierautowska. Biblioteka umożliwia także wypożyczenie gier poza samymi wydarzeniami. Jak wspominają organizatorzy, tej możliwości korzystają m.in. grupy nastolatków, które po zajęciach szkolnych przychodzą i grają na miejscu. W spotkaniach uczestniczą również rodziny.
1: Odkąd mamy tutaj te planszówki, a tak naprawdę już dosyć długo je mamy, to staram się tutaj, jako bibliotekarz, pokazywać, że te gry są fajne i żeby to jakoś tutaj rozpromować. Odkąd mamy właśnie nowe umeblowanie, niektórzy są zszokowani, że tych gier mamy aż tak dużo.
0: Dodaje Gierautowska, biblioteczny zbiór obejmuje gry o różnym poziomie trudności i różnej tematyce. Znajdują się w nim zarówno proste tytuły dla najmłodszych, jak i bardziej rozbudowane gry dla starszych uczestników. Gmina Nowa Wieś Lęborska pozyskała dofinansowanie na dwa projekty. Jeden dotyczy gospodarki wodnej, natomiast drugi rozwoju edukacji przedszkolnej. Podpisano już umowy na przyznanie środków, a zapowiadane przedsięwzięcia mają objąć inwestycje związane z bezpieczeństwem wodnym oraz poprawą warunków nauki i rozwoju najmłodszych mieszkańców. Projekty noszą nazwy Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodną w gminie Nowa Wieś Lęborska oraz Przedszkole z klasą w gminie Nowa Wieś Lęborska. Pierwszy z projektów dotyczy gospodarki wodnej. Gmina wskazuje, że pozyskane środki zostaną przeznaczone na działania związane z poprawą bezpieczeństwa wodnego. Drugie przedsięwzięcie będzie dotyczyło placówek przedszkolnych i ma służyć stworzeniu lepszych warunków rozwoju oraz edukacji dzieci. Władze gminy podkreślają, że oba projekty oznaczają przejście od etapu pozyskiwania środków do przygotowania ich do realizacji. Za przygotowanie wniosków odpowiadali pracownicy zajmujący się projektami. Gmina wskazała Arkadiusza Pasiuka jako osobę odpowiedzialną za projekt dotyczący gospodarki wodnej oraz Dawida Stewkę przy projekcie przedszkolnym. Podpisanie umów oznacza możliwość rozpoczęcia kolejnego etapu przedsięwzięć. Szczegółowy harmonogram oraz zakres poszczególnych prac nie zostały przedstawione w opublikowanej informacji. Blisko 500 kadetów z całej Polski wzięło udział w centralnym zlocie klas wojskowych w Ustce. Po tygodniowym szkoleniu młodzież sprawdziła się m.in. w zajęciach taktycznych, strzeleckich i survivalowych. Zlot rozpoczął się 12 września na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych oraz Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej. Uczestnicy poznawali zasady pierwszej pomocy na polu walki, terenoznawstwa i działania w trudnych warunkach. Kadeci mieli też okazję zapoznać się z nowoczesnym sprzętem wojskowym, korzystali z symulatorów i pojazdów bojowych, a także odwiedzili okręt ratowniczy ORP Zbyszko. Zwieńczeniem szkolenia była wymagająca pętla taktyczna, podczas której sprawdzano sprawność, współpracę i odporność na zmęczenie. Organizatorem wydarzenia było Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Noc czeka nas mokra, pochmurna i przede wszystkim chłodna, albo można powiedzieć wręcz wprost zimna. 8 stopni to będzie minimalna temperatura w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewnie, Luźnie, 9 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 12 w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Ciśnienie 1012 hektopaskali, czyli cały czas umiarkowane, przynajmniej ciśnienie jest umiarkowane. Przelotne opady deszczu są w planie i to nie tylko w nocy, bo jutro w ciągu dnia również będzie nam padało z dość intensywnego zachmurzenia.
2: Słuchajcie, Radia Norda FM.

0: Słuchacie radia, Norda FM.
1: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
2: Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Sportowa Fala. Przed mikrofonem jak zawsze Tomasz Smuga. Tym razem moim Państwa gośćmi są prezes Akademii Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto Wojciech Cierlica oraz zawodnik tego zespołu Tomasz Filbrant. Witam serdecznie panowie.
3: Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Zacznijmy może od nowego zawodnika. Thor Christensen. Imię zobowiązuje, bo w mitologii nordyckiej Thor był bogiem. Wiadomo, przede wszystkim z siłą i młotem bóg od piorunów. Czy ten Thor ma zamiar równie mocno uderzać przy stole i być takim młotem dla rywali w pierwszej lidze?
4: Tak właśnie na to liczymy. Thor jest naszym nowym nabytkiem. Ma na swoim koncie już sporo sukcesów, bo zwyciężył w top 12 juniorów w Danii. W poprzednim sezonie udało mu się awansować ze swoją drużyną do najwyższej klasy rozrywkowej w Szwecji. Wcześniej występował w Pro A we Francji, więc naprawdę ma już przeszłość ligową i nie ukrywamy, liczymy na to, że będzie naszym bardzo mocnym wzmocnieniem i właśnie tym przysłowiowym młotem w tych decydujących momentach.
2: A jak pierwsze spotkania z nowym zawodnikiem?
3: Ja już go poznałem wcześniej, bo zdarzało mi się, grałem parę lat w pierwszej lidze duńskiej i grałem przeciwko niemu, jakby to był mój przeciwnik. Zawodnik bardzo dobry, doświadczony, dużo trenuje, więc jest na pewno dużym wzmocnieniem i będzie nam dużo pomagał jakby w lidze.
2: A co takiego może właśnie wnieść do zespołu?
4: Thor jest bardzo szybki. Liczymy na to, że takiej świeżości wprowadzi do naszego zespołu. My poprzednie lata graliśmy w bardzo takim stabilnym, no żeby nie powiedzieć skostniałym składzie, ale to zawsze byli ci sami zawodnicy. Na pewno świeża krew Thora przyda się w naszym zespole. Ja nie ukrywam, rozważając ruchy kadrowe przed sezonem, rozmawiałem z Tomkiem, który wiedziałem, że spotkał się z nim na sportowej drodze i Tomek polecił właśnie Thora, więc jeśli Tomek czujesz presję, czy on będzie dobry, to tak, tak.
2: A tak od szatni, cały czas jakieś żarty w związku z jego imieniem?
3: Na razie jeszcze nie, ale myślę, że z czasem będziemy mieć taki kontakt i poznamy się bliżej, że będziemy mogli sobie żartować.
2: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.
0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z

0: Szczecina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.
0: Norda Party.

0: Na Sportowej Fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Przed mikrofonem Tomasz Smuga, a moim Państwa gościem jest prezes ATS Małe Trójmiasto Rumia Wojciech Cierlica oraz zawodnik tego klubu Tomasz Filbrat.
2: Pierwsza liga także już wyższy szczebel, bo w maju, czerwcu wywalczyliście awans właśnie do pierwszej ligi. A oprócz Tora, czy są jakieś inne wzmocnienia na ten sezon?
3: Do naszej drużyny dołączył bardzo młody Krzysztof Stomporek. To jest wychowanek jednego z najmocniejszych klubów na pingpongowej mapie Polski, mianowicie Bogori Grodzisk Mazowiecki. Krzysiek pomimo młodego wieku ma już doświadczenie ligowe, występował w drugiej lidze w Mińsku Mazowieckim oraz w Zielonej Górze. Podobnie jak Tor, myślę, że taka świeża krew bardzo przyda się naszemu ATS-owi i Tor nie będzie grał w każdych meczach, natomiast Krzysiek jest bardzo takim logistycznie dobrym zawodnikiem, bo pasuje mu nasz kalendarz ligowy, więc będzie do nas dojeżdżał z Grodziska Mazowieckiego na większość meczy i mam nadzieję, że dużo wniesie do naszej drużyny. Pozostałe ruchy kadrowe bez zmian, więc utrzymaliśmy skład, więc tak naprawdę doszło dwóch nowych zawodników.
2: Jeszcze tylko zatrzymam się przy Torze. Jak przebiegały rozmowy? Jak to się udało właśnie ściągnąć Duńczyka do Rumi?
3: My mieliśmy taką sytuację po meczu barażowym, że kiedy większość drużyn miała już gotową kadrę na przyszły sezon, przypomnę, że początek czerwca to był czas, kiedy dowiedzieliśmy się, że w przyszłym sezonie będziemy reprezentować pierwszą ligę i tak naprawdę bardzo dużo zawodników polskich, większość praktycznie była już zajętych i my tak naprawdę musieliśmy rozszerzyć poszukiwania wzmocnień na zagranicę. Wszyscy, którzy mieli jakieś kontakty, czy za granicą, czy tutaj w Polsce, rozpuścili wici, że szukamy takich zawodników i kilku się zgłosiło, między innymi właśnie Tor, mieliśmy propozycję gry bardzo młodego zawodnika z Francji, który awansował z Pro B do wyższej Pro A. Mieliśmy takie egzotyczne kierunki jak piąta rakieta z Iranu. Był Słowak, który też rozważał przejście do naszego klubu. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na Tora. Mam nadzieję, że to będzie ciekawy nabytek. Dodam jeszcze tylko, że regulamin pierwszej ligi stanowi to, że w jednym meczu rozgrywkowym może startować tylko jeden zagraniczny zawodnik, więc to też tak naprawdę posiadanie kilku zagranicznych zawodników, tak jak większość klubów, tak wiąże się z tym, że praktycznie w jednym spotkaniu może wystąpić jeden z zagranicznych trenieri.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.
4: Norda Party! Norda Party!

0: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Przed mikrofonem Tomasz Smuga, a moim Państwa gościem jest prezes ATS Małe Trójmiasto Rumia Wojciech Cierlica oraz zawodnik tego klubu Tomasz Filbrat.
2: Tutaj nie wiem, czy teraz będziecie mogli być obiektywni, ale to, co słyszę w Waszych transferach, tutaj wspomniany Krzysztof Thor i te inne, to chyba pokazuje, że ATS na mapie Polski, no na pewno Pomorza, jest silną ekipą.
3: Zgadzam się z tym. Mamy bardzo ciekawy skład, odmłodzony. Widać, że to środowisko tenisa stołowego tutaj z Małego Trójmiasta robi się coraz większe. Na mecze nasze jest coraz więcej kibiców, więc myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku.
2: Tomasz, właśnie takie są te wzmocnienia w waszym zespole, to wy od środka jako zawodnicy czujecie, że w tym sezonie możecie zrobić jakiś fajny wynik?
4: No na pewno naszym celem na ten sezon jest utrzymanie w lidze, bo cieszymy się bardzo z awansu do pierwszej ligi, gdzie po paru latach przerwy w Rumi wróciliśmy do pierwszej ligi, więc naszym celem jest utrzymanie, a co będzie, czy będzie wyższa lokata, czy tylko będzie walka o utrzymanie, to zobaczymy.
2: Panie prezesie, potwierdza pan słowa zawodnika, czy jednak są wyższe

0: ambicje, szczególnie właśnie patrząc na, te, na tych nowych zawodników. Czy pierw utrzymanie, czy jednak celujecie wyżej?
1: Ja przyszedłem długą drogę od czerwca, tak naprawdę, jeśli chodzi o jakieś pomysły na nowy sezon. Początek rzeczywiście myślałem tylko na tym, żeby się utrzymać, kiedy tych zawodników na rynku transferowym było bardzo mało. Natomiast kiedy spojrzałem w połowie sierpnia na składy, uważam, że mamy mocną, solidną ekipę i naprawdę wynik sportowy zadecyduje, która z drużyn utrzyma się, która będzie wyżej. Są silne ekipy za miedzą, mam tutaj na myśli Pogoń Lęborg czy AZS AWF, który może na poszczególne mecze wzmocnić się zawodnikami z Superligi, ale myślę, że my nie odstajemy kadrowo. Wszystko okaże się przy stole. Z ligi spada bezpośrednio jedna drużyna, a dwie ostatnie grają baraże o utrzymanie, więc w gronie 10 drużyn to bardzo dużo, kiedy 30% ligi zagrożonych jest spadkiem. Będziemy grali, myślę, że o czołówkę tabeli, a czas pokaże, jak będzie w rzeczywistości.
2: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej. Norda!

0: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Przed mikrofonem Tomasz Smuga, a moim Państwa gościem jest prezes ATS Małe Trójmiasto Rumia Wojciech Cierlica oraz zawodnik tego klubu Tomasz Filbrand.
2: Mówiliście, że wracacie do pierwszej ligi po kilku latach. Przed wakacjami właśnie zagraliście baraże z KTS Wicher Lisiec Wielki. Tam w meczu padł remis 10-10. To dlaczego akurat wy awansowaliście, a nie wasz rywal?
3: Ponieważ decydowały poszczególne sety. I z przebiegu meczu można stwierdzić, że mecz trwał do ostatniej piłki. Niemniej myśmy wiedzieli przed ostatnim pojedynkiem, kiedy Przemek Pyrzyński grał, wypadł mi nazwisko, z Kubą Woźniakiem. Wiedzieliśmy już wtedy, że Przemkowi wystarczy wygranie jednego seta, a nadmienię, że Przemek to była w tamtym sezonie jedna z najmocniejszych naszych rakiet, więc no, ja naprawdę byłem spokojny o wynik tego meczu ostatniego. Przemek wygrał pierwszego seta, więc pachniało naszym zwycięstwem z 6-4. Widać, że wkradło się rozprężenie. On później ten cały mecz przegrał, niemniej to my w dwumeczu byliśmy bilansem setów lepsi.
2: I jak tamten mecz was może przygotował właśnie na pierwszą ligę?
4: No na pewno były wielkie emocje, dużo, dużo stresu i dużo kibiców i każda gra, każdy punkt był ważny. Ja czułem w sobie takie poczucie walki i udało mi się w rewanżu wygrać wszystkie mecze, dwa mecze singlowe i jeden debel. Na pewno w pierwszej lidze są drużyny mocniejsze i są na wyższym poziomie. Każdy mecz będzie też ważny.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.
5: Norda Party! Norda Party!

0: Norda Party. Norda Party.
1: Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Wizyta szefa polskiego MON-u pilnie przełożona na prośbę USA. Bójka seniorów o leżak na plaży zakończona tragedią. Pierwszy raz od mundialu spotkała się polska kadra piłkarzy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Na pilną prośbę strony amerykańskiej wizyta szefa polskiego MON-u w Pentagonie odbędzie się w innym terminie. O swoim planowanym środowym spotkaniu z sekretarzem obrony USA Petem Hexetem szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz informował w ubiegły wtorek. Jak mówił wtedy, rozmowy z jego amerykańskim odpowiednikiem miały dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji centrum serwisowania pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Resort obrony informuje obecnie, że do Waszyngtonu udadzą się wiceszefowie MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Na rynku paliwa lotniczego sytuacja jest napięta i ponownie zaczynamy widzieć ryzyko braków, komentuje unijny komisarz transportu i zapowiada, że Komisja Europejska przygotowuje plan reakcji, ale na razie nie zdradza szczegółów. Na obecną chwilę w Unii Europejskiej nie ma problemów z dostawami i zaopatrzeniem dzięki wzmocnieniu mocy przerobowych rafinerii, ale sytuacja jest napięta, przyznaje komisarz Apostolos Tsitsikostas. Ewolucja konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz typowe dla Europy trendy w popycie na paliwa na jesień i zimę mogą wpłynąć na sytuację w nadchodzących tygodniach i miesiącach i jeszcze mocniej napiąć sytuację na rynku. Chodzi o rynek paliwa lotniczego oraz diesla. Komisja Europejska pracuje nad rewizją przepisów o zapasach paliwa i nową strategią bezpieczeństwa energetycznego. 82-letni mężczyzna zmarł w wyniku bójki o leżak na plaży w pobliżu Aten w Grecji. Senior pobił się z o 6 lat młodszym mężczyzną. W wyniku uderzenia miał doznać zawału serca i mimo podjętej reanimacji zmarł w szpitalu godzinę później. O tragicznym incydencie informuje dziennik The Independent. Senior, który przeżył, usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego uszczerbku na zdrowiu. W Tatrach lato zmieniło się błyskawicznie w zimę. Turystom przewodnik tatrzański Tomasz Zając radzi staranne dobieranie stroju na wycieczki górskie.
1: Nawet jak się wybieramy tutaj w te niżej położone partie, kurtki goreteksowe, spodnie goreteksowe, coś nieprzewiewnego, nieprzemakalnego.
0: Wysoko w górach sypie śnieg, temperatura spadła poniżej zera, a kolejne dni przyniosą jeszcze więcej śniegu. Ruszyło zgrupowanie polskiej reprezentacji piłkarskiej. Zbiórka w hotelu zaplanowana była do godziny 18, potem wspólna kolacja, a od jutra treningi i przygotowania do 4 meczów w Lidze Narodów. To pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej kadry. Ostatecznie weźmie w nim udział 25 zawodników. Michał Waszkiewicz.
2: Bośnia i Hercegowina u siebie, Szwecja na wyjeździe, Rumunia u siebie i znów Bośnia, tyle że na wyjeździe. To będą intensywne 2 tygodnie dla naszej kadry. Polacy w Lidze Narodów będą rywalizować w Dywizji B. Kadra będzie od jutra trenować w Warszawie, ostatecznie w 25-osobowym składzie, bo po tym jak Kamil Grabara i Adrian Benedyczak wypadli z powodu kontuzji, a Filip Rózga z powodu choroby, selekcjoner powołał 2 zawodników, doświadczonego bramkarza Bartomija Drągowskiego i absolutnego debiutanta 20-letniego Marcela Regułę z Zagłębia Lubin.
0: Pierwszy mecz Polaków już w piątek.
3: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Rumskie przedszkole pożegnało lato. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje, wśród których znalazły się zabawy sportowe i sensoryczne, dmuchańce, fotobudka, gra terenowa oraz poczęstunek. Podczas festynu przygotowano m.in. stanowiska sportowe i sensoryczne. Dzieci mogły skorzystać ze ścieżki sensorycznej i strefy dla najmłodszych, w której poznawały różne struktury i elementy. Nie zabrakło także wyścigów, rzędów, w których uczestniczyli rodzice razem z dziećmi. Najmłodsi mogli skorzystać także z toru przeszkód czy animacji. Jedną z atrakcji była gra terenowa, w której dzieci wraz z rodzicami musiały odnaleźć wszystkie przygotowane stanowiska. Na końcu uczestnicy rzucali kostką, aby wygrać nagrodę.
4: Jest to festyn na pożegnanie lata. Jest to festyn otwarty dla wszystkich dzieci i wszystkich rodzin z Rumi.

0: W Rumi jesteśmy już czwarty rok i wchodzimy w tą społeczność lokalną, nawiązujemy już kontakty, jesteśmy stałym punktem na mapie miasta Rumio, więc bardzo się z tego powodu cieszymy.
1: Mówi dyrektorka sieci rumskich przedszkoli Joanna Kos. Na uczestników czekała także fotobudka, dmuchańce, popcorn, wata cukrowa oraz przygotowany przez organizatorów poczęstunek.
0: Pogoda jest cudowna i tak dzieci bawią się świetnie, rodzice też. Jesteśmy bardzo ucieszeni z tego, że tak udało nam się już zżyć ze środowiskiem lokalnym, z naszymi rodzicami, z dziećmi i wspólnie spędzamy cudowny czas.
1: Podobne wydarzenie odbyły się również w sierpniu w Orlu oraz wiosną w Wejherowie. Oprócz większych festynów placówka organizuje także mniejsze wydarzenie na terenie przedszkoli. Bezpieczeństwo na drogach i organizacja dojazdu do trasy S6 były tematami posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Główczyce. Spotkanie odbyło się z udziałem przedstawicieli gminy i rad pracowników Urzędu Policji Powiatu Słupskiego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich. Rozmowy dotyczyły m.in. oznakowania dróg, bezpieczeństwa pieszych i kierowców oraz stanu infrastruktury w kilku miejscowościach. Jednym z tematów było oznakowanie dojazdów do trasy S6 w Pobłociu, Główczycach i Żelkowie. Uczestnicy omawiali również bezpieczeństwo ruchu w Dargolezie, Podolu Wielkim, Stowięcinie, Wielkiej Wsi i Klęcinie oraz innych miejscowościach gminy. Wśród poruszanych kwestii znalazły się budowa chodników i przejść dla pieszych, ograniczenia prędkości, właściwe oznakowanie oraz możliwość zastosowania urządzeń uspokajających ruch. Rozmawiano także o stanie wybranych odcinków lokalnych dróg. Posiedzenie było okazją do przedstawienia problemów i potrzeb dotyczących infrastruktury drogowej oraz omówienia możliwych rozwiązań z instytucjami odpowiedzialnymi za poszczególne drogi. Tematy poruszane podczas spotkania obejmowały zarówno organizację ruchu w związku z trasą S6, jak i codzienne bezpieczeństwo mieszkańców. Wśród omawianych działań znalazły się rozwiązania dotyczące pieszych, kierowców oraz poprawy warunków poruszania się po lokalnych drogach. Zabytkowe samochody wypełniły w sobotę ulicę Wojska Polskiego w Słupsku. W ten sposób rozpoczęły się obchody 80-lecia Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych, czyli popularnego mechanika. Szkoła działa od 1946 roku. Początkowo funkcjonowała jako dokształcająca szkoła zawodowa przy ulicy Łukasiewicza, a kilka lat później przeniosła się do obecnej siedziby przy ulicy Niedziałkowskiego. Przez 8 dekad placówka wykształciła 1000 absolwentów związanych m.in. z techniką, motoryzacją i logistyką. Wielu z nich podejmowało później pracę w najważniejszych zakładach regionu. Nawiązaniem do technicznych tradycji szkoły była sobotnia wystawa zabytkowych samochodów. Mieszkańcy mogli zobaczyć pojazdy z różnych krajów i epok, w tym także auta wyprodukowane jeszcze przed 1945 rokiem. Na ulicy Wojska Polskiego pojawiły się m.in. samochody polskie, amerykańskie, niemieckie, włoskie i francuskie. Główne uroczystości związane z jubileuszem 80-lecia mechanika odbędą się w piątek 25 września. To właśnie jutro będziemy mieli ostatni dzień lata, no i szkoda, że pogoda nie będzie specjalnie letnia, właśnie jak na ostatni dzień tej pory roku, ale nie ma co marudzić. Lepiej coś na siebie założyć ciepłego zamiast marudzenia, bo na termometrach jutro max będziemy mieli 15 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 16 w Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 17 w Grimpusku, Kosakowie. Przelotne opady deszczu, a jakże są w planie, a zachmurzenie cały czas będzie dość duże.
2: Norda FM.

0: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Przed mikrofonem Tomasz Smuga, a moim Państwa gościem jest prezes ATS Małe Trójmiasto Rumia Wojciech Cierlica oraz zawodnik tego klubu Tomasz Filbrand.
2: Z perspektywy zawodnika, czym się różni pierwsza liga od drugiej? Tam, nie wiem, jest szybsza wymiana piłek?
3: W pierwszej lidze jest więcej zawodników doświadczonych, którzy grają już po parę albo paręnaście lat w najwyższych ligach. Do tego dochodzą młodzież, która z roku na rok jest coraz mocniejsza. Pierwsza liga jest też bardziej profesjonalna, są sędziowie jakby licencjonowani, więc jakby ten cała otoczka i to wszystko daje to, że jest to na pewno krok do przodu. I
4: ja bym jeszcze dodał, jeśli chodzi o ten poziom sportowy pierwszej ligi, to warto spojrzeć na składy, w którym w większości ekip są zagraniczni zawodnicy. Po pierwsze, mieliśmy parę tygodni temu zmianę regulaminu i rozgrywki ligowe gramy w sobotę, niedzielę. To wiąże się z tym, że dużo łatwiej zakontraktować na takie mecze zagranicznych zawodników i większość ekip z tego skorzystała. Siłą rzeczy liga zrobiła się dużo mocniejsza i to też wypycha zawodników polskich trochę niżej, że naprawdę Polacy, którzy grają w tych pierwszych ligach, to naprawdę solidni gracze z dobrymi zawodnikami. Większość z nich ma przeszłość czy to ekstraklasową, czy to medale Mistrzostw Polski, więc jest na co popatrzeć.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.
5: Norda Party! Norda Party!

0: Na Sportowej Fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Przed mikrofonem Tomasz Smuga, a moim Państwa gościem jest prezes ATS Małe Trójmiasto Rumia Wojciech Cierlica oraz zawodnik tego klubu Tomasz Filbrand. Jesteśmy już po pierwszych Waszych dwóch meczach w pierwszej lidze. Jakie wyniki padły, to zachęcamy do słuchania serwisów sportowych w Radiu Nord FM. Ale jeszcze wróćmy troszeczkę do przyszłości. Jak wyglądały przygotowania do pierwszej ligi?
2: Przygotowania? No zawsze mamy po sezonie chwilę przerwy, chwilę roztrenowania, trochę wakacji i wszyscy raczej zaczynają jakby tak przygotowania w sierpniu i treningami, codzienne treningi. Trening fizyczny też jest bardzo ważny, więc moim zdaniem każdy z naszego zespołu są przygotowani dobrze.
3: Taki trzon przygotowań to są tak naprawdę indywidualne gry chłopaków, którzy bardzo często w swoim zakresie sobie organizują te zajęcia, natomiast my tutaj w Rumi jesteśmy świeżo po odbioru nowej hali, na której rozgrywamy mecze pierwszej ligi, dlatego bardzo mocno naciskamy na chłopaków, żeby oni te poszczególne jednostki treningowe jednak realizowali tutaj w Rumi. Wbrew pozorom atut własnej hali w tenisie stołowym jest bardzo istotny i zależy nam, żeby chłopaki ograli tę salę przed sezonem, bo gra się na niej naprawdę bardzo dobrze, warunki są świetne. Tutaj chylę czoła przed naszymi politykami, dzięki którym możemy w tej sali rozgrywać nasze mecze. Mam tutaj na myśli szkołę podstawową numer 4 w Rumi. Jest świeża podłoga, w tamtym tygodniu przyjechało 15 nowych stołów, chwilę wcześniej 4, czekamy jeszcze na 2, więc mamy tak naprawdę baterię nowych stołów, na których możemy rozgrywać już rozgrywki ogólnopolskie. Zapraszamy wszystkich na mecze, emocje gwarantowane.
1: Tutaj rozpoczął pan, panie prezesie, mowę o waszych domowych meczach w nowej hali w Rumi, bo pamiętam, że chyba w poprzednich sezonach także graliście w Redzie, to teraz tylko wszystkie mecze domowe w Rumi, czy też?
3: Staramy się jednak te mecze w tym sezonie rozegrać w Rumi. My nie zapominamy o Redzie, z którą mamy przez wiele, wiele lat bardzo dobrą współpracę. Mam tutaj na myśli burmistrza Redy czy dyrektor szkoły panią Iwonę Nowicką. To naprawdę ta współpraca bardzo dobrze wygląda i przez wiele lat naszą areną zmagań była właśnie głównie Reda. W tym roku dajemy szansę Rumi z racji tego właśnie, że mamy nową halę i po prostu bywały takie mecze, że nie mieściliśmy się z kibicami czy ze stołami nawet w drugiej klasie rozgrywkowej, ale to nie zmienia faktu, że my nie rezygnujemy z Redy, cały czas staramy się realizować i nasze zajęcia sportowe dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych również w Redzie i w Rumi.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej. Norda Park.

0: na Sportowej Fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Przed mikrofonem Tomasz Smuga, a moim Państwa gościem jest prezes ATS Małe Trójmiasto Rumia Wojciech Cierlica oraz zawodnik tego klubu Tomasz Filbrant.
2: Tak jak wspomniałem, pierwsze dwa mecze już za Wami. Kolejne, pamiętam z harmonogramu, 3 października idzie do Gdańska. Czy są jakieś mecze, rywale, na których szczególnie w tym sezonie czekacie?
3: Może ja powiem. Ja naprawdę trzymam mocno kciuki za mecz z naszymi rywalami za Miedzy. Mam tutaj na myśli Baltę AZS AWF Gdańsk. Po pierwsze, są to nasi koledzy, z którymi na co dzień widujemy się przy stołach i znamy się również w czasie prywatnym. Dodatkowym smaczkiem jest to, że AWF może wystąpić w składzie Superligi. Na to pozwala regulamin, więc będzie na pewno bardzo ciekawy mecz, jeśli wystąpi Szymek Malicki. Niemniej my nie składamy broni. Derby rządzą się swoimi prawami i mam nadzieję, że wyjdziemy z nich zwycięsko.
2: Tomasz, to chyba tak, że z Gdańskiem sportowo byłeś, jesteś związany. Czyli jak patrzysz na ten mecz 3 października?
4: Tak, dokładnie. Ja w klubie Balta ADD AWF Gdańsk grałem 23 lata. Więc całe życie jakby jestem związany, byłem związany z AWF-em. Dopiero rok temu przeszedłem właśnie do zespołu z Rumi. Na pewno to będzie ciekawe dla mnie takie wyzwanie i ciekawy dla mnie pojedynek, bo będę grał jakby z kolegami, którymi dzieliłem szatnie i z którymi znam się bardzo dobrze.
2: Ale ruscy i redscy kibice mogą mieć pewność, że tam przy stole zapomnisz o koleżeńskich relacjach.
4: Tak, dokładnie. Teraz moja drużyna jest Rumia i będę robił wszystko, żeby wygrać.

0: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Przed mikrofonem Tomasz Smuga, a moim Państwa gościem jest prezes ATS Małe Trójmiasto Rumia Wojciech Cierlica oraz zawodnik tego klubu Tomasz Filbrat.
2: Jeszcze takie może jakieś ciekawsze najbliższe mecze, które Was może właśnie w Rumi czekają, na które byście chcieli chętnie zaprosić kibiców.
3: Liga akurat tak się układa, że ten środek października gramy na wyjazdach.
2: Czyli najbliższy mecz w Rumi czy tam Redzie? Listopad.
3: Listopad i to gramy od razu z drużyną UKS Retour Piaseczną, z którą przed sezonem, kiedy układaliśmy, oczywiście tak w myślach, tylko mecze, w których na pewno będziemy, pokusimy się o zdobycze punktowe. Oczywiście stół pokaże, ale Piaseczno było jednym z tych zespołów, z którymi miejmy nadzieję, wyjdziemy zwycięsko i to będą te mecze, z których będziemy walczyć o utrzymanie.
2: Mamy początek września, czyli początek roku szkolnego. Czy trwa jeszcze nabór właśnie do grup waszych młodzieżowych, dziecięcych? Jak to wygląda? Jak wygląda właśnie szkolenie dzieci i młodzieży w klubie?
3: Ten nabór u nas trwa cały rok. To nie jest tak, że we wrześniu czy w październiku i później klub jeszcze jest zamknięty na młodych zawodników. My prowadzimy zajęcia cały rok, w każdej chwili można do nas przyjść. Najważniejsze są buty na zmianę. Zapraszamy, szkoła podstawowa numer 2 w Redzie i szkoła podstawowa numer 4 w Rumi. Wystarczy właśnie, tak jak wspomniałem, buty, a rakietkę, nawet i tą rakietkę zapewnimy. Stoły mamy do dyspozycji 20, 14 w Redzie, więc nic, tylko przyjść i grać.
2: A czy są jacyś wychowankowie właśnie waszego klubu, którzy będą występowali w pierwszej lidze? Albo ktoś puka już do drzwi seniorskiej drużyny?
3: Ja myślę, że Krzysiu Bon za chwilę, jeśli dobrze przepracuje ten sezon w naszych rezerwach, to jest bardzo duża szansa, że w przyszłych latach wzmocni drużynę pierwszoligową. Nie ukrywam, jesteśmy świeżo po zawodach w wojewódzkim turnieju klasyfikacyjnym wczoraj w Gdańsku. Był bardzo szczęśliwy dla nas. W najmłodszej grupie młodzieżowej w Skrzatach Natalia Grzybek zdobyła pierwsze miejsce. Tomek Borowa był drugi, Tomek Osioły był trzeci, więc można powiedzieć, że młodzież wykonuje naprawdę dobrą pracę i mam nadzieję, że w przyszłości wzmocni naszą pierwszą ligę. Jest to na pewno jedno z moich takich sportowych marzeń, żeby właśnie nasi wychowankowie grali w naszym zespole

0: trzymam za to kciuki.
1: Moim Państwa gościem byli prezes ATS Małe Trójmiasto Rumia Wojciech Cierlica oraz zawodnik rumskiego klubu Tomasz Filbrand. Panowie, dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Na koniec pozdrowienia dla mojej żony, która pewnie teraz liczy wypłaty. Proszę dolicz do tego moje pozdrowienia i uśmiech. Oraz pozdrawiam szkołę podstawową nr 6 w Rumi, zwłaszcza klasę 6C i 3C.
3: Norda Party! Norda Party!

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: 114 podchorążych Akademii Marynarki Wojennej złożyło ślubowanie na sztandar. Tym samym rozpoczęła się ich droga do uzyskania oficerskich szlifów. Uroczysta przysięga wojskowa odbyła się w sobotę 19 września na placu apelowym Akademii Marynarki Wojennej imienia bohaterów Westerplatte. W wydarzeniu wzięli udział m.in. samorządowcy, studenci, ich rodziny oraz władze uczelni. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pod oddziałów i złożenia meldunku o rozpoczęciu wydarzenia. Następnie odegrano hymn RP i podniesiono flagę państwową, a zgromadzonych gości powitał rektor, komendant Akademii Marynarki Wojennej. Przysięga wojskowa to ważne wydarzenie i uroczysta chwila dla całego środowiska marynarskiego. Zanim studenci i wojskowi Akademii Marynarki Wojennej złożyli przeszli podstawowe szkolenie na uczelni. Teraz czeka ich 5 lat nauki lub roczny kurs oficerski. Wszystko po to, aby na koniec otrzymać stopień podporucznika Marynarki Wojennej. Uroczystość uświetniły kompania reprezentacyjna Marynarki Wojennej RP oraz orkiestra reprezentacyjna Marynarki Wojennej RP. Ceremonię zakończyła defilada. Nie ma zgody na groźby i zastraszanie. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na zastosowanie aresztu wobec 28-latka. Ten zastraszał i groził dwóm kobietom. Te zdecydowały, że nie chcą kontynuować znajomości z 28-letnim mężczyzną. Następnie miały według ustaleń policjantów usłyszeć groźby pozbawienia życia i wyrządzenia krzywdy. Obawy kobiet o własne bezpieczeństwo zostały potraktowane bardzo poważnie. Policjanci zajęli się zgłoszeniami, zabezpieczyli, a następnie dokładnie przeanalizowali zgromadzony materiał dowodowy. W efekcie 28-latek został zatrzymany i doprowadzony do wejherowskiej prokuratury, a następnie przed sąd. Zebrane dowody pozwoliły na skierowanie wniosku o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu. Sąd rejonowy w Wejherowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące. Jak przekonuje policja, to kolejny przykład na to, że groźby to nie żart. Słowa, szczególnie te dotyczące pozbawienia życia czy wyrządzenia krzywdy, mogą wywołać realny strach i poczucie zagrożenia. Każde takie zawiadomienie jest analizowane, a dalsze decyzje w takich sprawach od tego zależą. Kościół filialny pod wezwaniem świętego Józefa w Salinie czeka gruntowna renowacja. Gmina Gniewino oraz parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem świętego Ottona w Kostkowie podpisały w tej sprawie umowę. Dokumenty w imieniu gminy podpisały wójt Violetta Majer-Schroeder oraz skarbnik Violetta Chromicz. Ze strony parafii umowę sygnował proboszcz ksiądz Tadeusz Galikowski. Zakres inwestycji obejmuje przede wszystkim remont dachu, prace naprawcze na wieży, ponad połacią dachową, a także remont i pełną konserwację elewacji wschodniej. Całkowita wartość prac budowlanych wynosi 986 400 zł. Zdecydowaną większość kosztów pokryje dofinansowanie z rządowego programu odbudowy zabytków, które wynosi ponad 962 tysiące. Wkład własny to nieco ponad 24 tysiące. Kościół w Salinie został wybudowany w latach 1832-1839 z kamienia polnego i jest jednym z najważniejszych zabytków na terenie gminy Gniewino. Obiekt figuruje w rejestrze zabytków województwa pomorskiego pod numerem 1791. Wejherowska policja podsumowuje działania pod nazwą prędkość. W tym czasie łącznie 117 kierowców przekroczyło dozwoloną prędkość. Na terenie powiatu wejherowskiego policjanci szczególną uwagę zwracali na kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość. Jedno z najbardziej rażących przekroczeń dotyczyło kierowcy, który poruszał się z prędkością 107 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 30. Mężczyzna dopuścił się tego wykroczenia w warunkach recydywy, dlatego zaproponowany mandat wyniósł nie 2,5 tysiąca złotych, a 5 tysięcy. Kierowca odmówił przyjęcia, w związku z czym o jego odpowiedzialności zdecyduje sąd. Mężczyzna stracił również prawo jazdy, to jednak nie koniec konsekwencji. W przypadku skierowania sprawy do sądu kierowca musi liczyć się nie tylko z możliwością wymierzenia przez sąd wyższej kary, ale również z kosztami postępowania sądowego. Policjanci zatrzymali także innego kierowcę, który jechał 117 km na godzinę przy ograniczeniu do 50. Takie zachowanie stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób korzystających z drogi. Podczas

0: Podczas spotkań uczestnicy mogą wybrać grę z bibliotecznego zbioru, a osoby, które jej nie znają, mogą liczyć na wyjaśnienie zasad.
1: Planszówki to jest takie wydarzenie, gdzie każdy może tutaj przetestować na miejscu nasze gry. Mamy ich ponad 500 już, więc mamy dosyć duży, rozległy zasób, więc jak najbardziej są też osoby, które są w stanie poinstruować i jak pograć, reguły przedstawić, więc jak najbardziej w taki sposób to wygląda. Staramy się te wydarzenie organizować raz w miesiącu. Jest plan, żeby było to częściej, ale zobaczymy.
0: Opowiada bibliotekarka w Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie Paulina Gierautowska. Biblioteka umożliwia także wypożyczenie gier poza samymi wydarzeniami. Jak wspominają organizatorzy, tej możliwości korzystają m.in. grupy nastolatków, które po zajęciach szkolnych przychodzą i grają na miejscu. W spotkaniach uczestniczą również rodziny.
1: Odkąd mamy tutaj te planszówki, a tak naprawdę już dosyć długo je mamy, to staram się tutaj, jako bibliotekarz, pokazywać, że te gry są fajne i żeby to jakoś tutaj rozpromować. Odkąd mamy właśnie nowe umeblowanie, niektórzy są zszokowani, że tych gier mamy aż tak dużo.
0: Dodaje Gierautowska.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. Nieudany początek sezonu w pierwszej lidze zainaugurowali tenisiści Akademii Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto Rumia. W dwóch pierwszych meczach Rumianie musieli uznać wyższość rywali. Na inaugurację Beniaminek pierwszej ligi zmierzył się przed własną publicznością z Gorzowią Gorzów Wielkopolski. Atec przegrał 1-9. Jedyny pojedynek dla Rumian wygrał Tomasz Fibrand, pokonując 3-2 Kamila Dziadka. Nieco lepiej Akademii Tenisa Stołowego poszło dzień później. Tym razem ATS zdołał wygrać dwa pojedynki w starciu z Griffin Spin Szczecin. Przemysław Perzyński pokonał 3-1 Kamila Nalepę, a Tomasz Fibrand 3-2 Arkadiusza Żuka. Ostatecznie cały mecz zespół ze Szczecina wygrał 8-2.
3: No na pewno naszym celem na ten sezon jest utrzymanie w lidze, bo cieszymy się bardzo z awansu do pierwszej ligi, gdzie po paru latach przerwy w Rumi wróciliśmy do pierwszej ligi. Więc naszym celem jest utrzymanie, a co będzie, czy będzie wyższa lokata, czy tylko będzie walka o utrzymanie, to zobaczymy.
2: Mówi dla Radia Nord FM Tomasz Filbrand. Kolejny mecz ATS zagra 3 października na wyjeździe z Balta AZS AWF Gdańsk 2. Zmieniamy dyscyplinę. Dwie różne twarze pomorskich zespołów w 9 kolejce pierwszej ligi. Arka Gdynia przegrała na wyjeździe z Pogonią Siedlce 1-2, natomiast Lechia Gdańsk urządziła sobie prawdziwy festiwal strzelecki, rozbijając Stal Mielec aż 7-1. Dla Arki Gdynia gola zdobył Konrad Gruszkowski. Po 9 kolejkach Gdyniani mają 11 punktów i zajmują 12 miejsce. Według informacji portalu Meczyki po tym spotkaniu pracę może stracić Marek Jarolim. Wśród kandydatów do jego zastąpienia wymieniany jest m.in. Robert Kolendowicz, były trener Pogoni Szczecin. Rozważani mieli być także Aleksander Wukowicz i trener Chorobrego Głogów. Zupełnie inne nastroje panują w Gdańsku. Lechia rozgromiła Stal Mielec 7-1, a bohaterem spotkania stał Artur Szach. 21-letni pomocnik zdobył 3 gole i dołożył 2 asysty. Na listę strzelców wpisali się również Samuel Kopasek, Kevin Dodaj, Władysław Blanuta i Bakary Sonko. Stal odpowiedziała tylko jedynym trafieniem Simeona Ouvre. To był jeden z najbardziej efektownych występów Lechii w tym sezonie, a gdańszczanie po 9 kolejce mogą mówić o bardzo mocnym wejściu w kolejną część sezonu. Z piłki nożnej przechodzimy do koszykówki. Koszykarze Energii Trefa Sopot po raz kolejny najlepsi w Słupsku. W swoim drugim meczu w hali Gryfia Sopocianie pokonali Kinga Szczecin 86-67 i tym samym sięgnęli po zwycięstwo w turnieju o Puchar Prezydentki Miasta Słupska. Energia Trefa od początku kontrolowała spotkanie, po pierwszej kwarcie prowadziła 26-19, a do przerwy przewaga urosła już do 21 punktów. Po zmianie stron King próbował odrabiać straty, ale Sopocianie opanowali sytuację i w ostatniej kwarcie ponownie powiększyli przewagę. Najwięcej punktów dla Energii Trefa zdobył Tobias Rotegard 17 dla zespołu Sopotu. Był to ostatni sparing przed rozpoczęciem sezonu. Teraz przed koszykarzami walka o pierwsze trofeum. 26 września w Sosnowcu Energia Trefa zagra z Legią Warszawa w półfinale Superpucharu Polski. Z kolei już 22 września sopocki zespół zostanie oficjalnie zaprezentowany kibicom. 7 zwycięstwo w sezonie odnieśli piłkarze Weekendu Luźno. W 9 kolejce trzeciej ligi Luźnianie pokonali na wyjeździe Unię Sparzen 3-1. Ale pierwsi powody do radości mieli miejscowi. Unia wyszła na prowadzenie w 22 minucie po trafieniu Gracjana Goździka. Weekendowe wyrównania doprowadził dopiero w drugiej połowie. Na 1-1 gola w 62 minucie zdobył Oliwier Pawłowski. 60 sekund później podopieczni trenera Macieja Plińskiego objęli już prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Filip Sosnowski. Na 8 minut przed końcem regulaminowego czasu gry bramkę na 3-1 strzelił Jan Marosi. Weekend po 9 kolejkach zajmuje drugie miejsce z 22 punktami na koncie. Do lidera Polonii Środa Wielkopolska Luźnianie tracą jedno oczko. Polonia w minionej kolejce straciła punkt remisując bezbramkowo na wjeździe z Notecią Czartków. Kraków. Pozostajemy na Zielonej Murawie. W jednym z ciekawszych spotkań ósmej kolejki pomorskiej czwartej ligi Grywej Chorobo na Wzgórzu Wolności pokonał Pogoń Lęborg. Kibice

0: zobaczyli tylko jednego gola. Mecz był bardzo wyrównany. Zwycięski gol padł dopiero w 5 minucie doliczonego czasu gry w drugiej połowie. Wygraną rzutu czarnym zapewnił Kasper Tomczak. Tym samym gry wciąż pozostaje jako jeden z trzech niepokonanych zespołów w bieżącym sezonie pomorskiej czwartej ligi. Natomiast dla Pogoni była to pierwsza porażka. Po spotkaniu w rozmowie z mediami trener Lęborsza Mateusz Mikiewicz podkreślił, że to był bardzo ciężki mecz.
1: Żal bardzo tego, w jaki sposób przegrywamy dzisiaj to spotkanie, bo w 93 minucie mamy dwa rzuty rożne, sytuacja rozwiązana, tak naprawdę ustawiliśmy się do obrony, gdzieś brak powrotu dwóch zawodników i no, zaważyło to na tym, że przegrywamy dzisiejsze spotkanie. Mieliśmy swoje sytuacje w pierwszej połowie, no, taki wyrównany mecz. Wydaje mi się, że no, na remis. No i boli bardzo, że taki mecz na remis, tracimy bramkę na wyjeździe w 94 minucie. Od dojrzałej drużyny wymagam czegoś więcej. Więcej doświadczenia, więcej kalkulacji w tym wszystkim jest wymagane. No i musimy sobie powiedzieć szczerze, że nie zasłużyliśmy dzisiaj na zwycięstwo, a przez takie proste błędy nawet nie mamy punktu. Niestety przegrywamy pierwszy mecz w tym sezonie i wchodzimy teraz w serię ciężkich spotkań, która zdeterminuje tak naprawdę, czy jesteśmy zespołem do rywalizacji o coś więcej w tym sezonie, czy nie, więc zobaczymy. Krótki tydzień, bo mamy tylko dwa treningi. Zrobimy wszystko, żeby jak najlepiej się do meczu z Arką przygotować i wrócić na zwycięską ścieżkę.
0: Po tej kolejce Gryf zajmuje czwarte miejsce, a Pogoń jest pozycją niżej. Punktów w tej kolejce nie udało się zdobyć innym drużynom z naszego regionu. Sokół Bożepole Wielkie przegrał u siebie z KP Stargard Gdański 2-3. Stolem Gmina uległ w Kartuzach Kartuzy 1-4, a Gryf Słupsk przed własną publicznością przegrał 0-1 z Chojniczanką 2 Chojnice. W ligowej tabeli Sokół jest na 9 miejscu, Gryf na 11, a Stolem na 17. Zmieniamy dyscyplinę. Druga kolejka, niestety druga porażka Tytanu Wejherowa w rozgrywkach pierwszej ligi piłki ręcznej. Wejherowcy Szczypiorniści przed własną publicznością przegrali z MKS Grudziądz. Tytani po pierwszej połowie przegrywali różnicą 4 bramek 18-22. Po zmianie stron Tytanom nie udało się zbliżyć do przyjezdnych i ostatecznie przegrali 37-46. Kolejny mecz Wejherowianie zagrają u siebie z KP Żukowo w najbliższą środę. Początek meczu w hali sportowej przy samochodówce o godzinie 19. Kibice Energii Trefla Sopot będą mogli spotkać się z drużyną przed rozpoczęciem nowego sezonu. We wtorek 22 września o godzinie 18 w hotelu Sopot Marriott Resort & Spa odbędzie się prezentacja zespołu na sezon 2026-2027. Na miejscu pojawią się zawodnicy pierwszej drużyny oraz sztab szkoleniowy. Będzie okazja do rozmów, wspólnych zdjęć, a także grillowania. Występ na wydarzenie jest bezpłatny, a spotkanie odbędzie się w hotelowym ogrodzie z wejściem od strony plaży. Tymczasem już w sobotę 26 września Energa Tref rozpocznie walkę o pierwsze trofeum w nowym sezonie. W półfinale Super Pucharu Polski Sopocianie zmierzą się w Sosnowcu z mistrzem Polski Legią Warszawa. Pierwszy mecz ligowy Żółtoczani rozegrają 2 października. W hali stulecia podejmą Dziki Warszawa. Zmieniamy dyscyplinę. W piątej kolejce piątej ligi w grupie Gdańsk 1 padło sporo bramek. Stal Strumia urządził sobie prawdziwy festiwal strzelecki, wygrywając na wyjeździe z Osieczanką Osice aż 9-2. MKS Władysławowo podzielił się punktami z amatorem Kiełpino. Spotkanie zakończyło się remisem 3-3. Orlen Roda przegrały natomiast na wyjeździe z KS-em Chwaszczyną 2-4. 3 punkty wywalczył Weekend Waluźną, który pokonał w Choczewie Latarnika 4-3. Bałtyk Gdynia wygrał z Gdanią 2 Gdańsk 2-0, a tylko Lechia Gdańsk pokonała Jaguara 2 Gdańsk 3-2. Orzeł Straszyn przegrał z APG Kowale 2-5, a Żół Trąbki Wielkie wygrał z GKS-em Kobudy 2-0. W grupie Słupskiej również nie brakowało bramek. Kwiast Człuchów rozgromił na wyjeździe Start Łeba aż 8-0. Kaszubia Studzieńcy wygrała z Granicem Kończewo 4-2, a Gryf 2 Słupsk pokonał Sokoła Byczechy 4-3. KS Wękówka wygrał z Myśliwcem Tuchomie 3-2. Słupia Kobylnica zremisowała ze Startem Miasto 1-1. Efektowne spotkanie rozegrano w Jeziorzycach, gdzie miejscowa Stal pokonała Pomorze Potęgowo 8-4. Jantar Ustka zwyciężył z Lwem Lęborg 3-0. Mecz bytowi bytów ze Skotawią Demica Kaszubska został przełożony na 30 września. Po kilku latach przerwy futbol amerykański ponownie zagościł w Słupsku. Na stadionie 650-lecia odbył się turniej z udziałem gospodarzy Gryfon Słupsk, Arches Bydgoszcz oraz Angels Toruń. Turniej rozpoczął się od spotkania Gryfon z Arches Bydgoszcz. Następnie bydgoszczanie zmierzyli się z Angels Toruń, a na zakończenie gospodarze zagrali z toruńskimi aniołami. Dla części zawodników Gryfon były to pierwsze mecze w futbolu amerykańskim. Odbudowa słupskiej drużyny rozpoczęła się w sierpniu ubiegłego roku. Wtedy do trenera zgłosiła się grupa młodych osób zainteresowanych rozpoczęciem treningów. Z czasem dołączali kolejni zawodnicy. Po kilku miesiącach pracy Gryfon ponownie mogli wyjść na boisko. Organizatorzy zadbali również o kibiców, którzy wcześniej nie mieli kontaktu z futbolem amerykańskim. W trakcie spotkań speaker tłumaczył zasady gry i wyjaśniał wydarzenia na boisku. Następnie przygotowano także strefę gastronomiczną. Zawody na stadionie 650-lecia odbyły się pod patronatem Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce, a wstęp dla kibiców był bezpłatny.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.